numer. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać ludzi,

0: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
1: Przede wszystkim w tym tygodniu trzeba uważać na mgły i zamglenia, które będą pojawiały się w okolicach Trójmiasta, szczególnie na Kaszubach. Dzisiaj 21 stopni w ciągu dnia, 11 stopni w nocy. Słońca w ciągu dnia oczywiście nie zabraknie, choć co jakiś czas będziemy mieli wzrost zachmurzenia, to są chmury niegroźne i deszczu dzisiaj nie będzie. Bez deszczu też w czwartek, w piątek, w sobotę i w niedzielę. Teraz uważamy w Gdyni, na Chwarzmińskiej, Wiśniewskiego,

0: Świętojańskiej, Wendy i Dąbka, bo tu mamy zdecydowanie większy ruch szerokiej drogi.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Prezydent blokuje decyzję premiera w sprawie szefa Służby Ochrony Państwa. Karol Nawrocki wydał negatywną opinię w sprawie powołania pułkownika Tomasza Jackowicza. Skąd taka decyzja? O tym Michał Skolimowski.
3: Rzecznik prezydenta pisze, że ta kandydatura nie została uzgodniona z głową państwa. Karol Nawrocki ma być jednak gotowy na rozmowy w tej sprawie. Pułkownik Tomasz Jackowicz przejął obowiązki od generała Radosława Jaworskiego, wobec którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne i którego zawieszono. Sprawa miała być związana z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera. Formalnie Jaworski pozostawał jednak szefem formacji. Minister spraw wewnętrznych i administracji dążył do jego odwołania, co początkowo też blokował prezydent. Ostatecznie wyraził na to zgodę.
2: Do sprawy odniósł się szef MSWiA Marcin Kierwiński. Chaos i bałagan to jedyny program, jaki dla Polski i Polaków ma prezydent Nawrocki. SOP, Trybunał Konstytucyjny, prokuratura, ambasadorowie. Damy sobie radę mimo tego sabotażu, napisał w mediach społecznościowych Kierwiński. Nowe informacje w sprawie ataku na szkołę na Słowacji. Policja wszczęła postępowanie przeciw 13-latkowi, który jest podejrzewany o zabójstwo nauczycielki. Nie ujawnia jednak motywów jego działań. Do tragedii doszło wczoraj rano w szkole podstawowej w miejscowości Staszkow na północy kraju. Po ataku ostrym narzędziem ranne zostały też dwie osoby, w tym uczennica, która w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Czekają na adopcję dłużej tylko dlatego, że mają czarną sierść. Gdańskie schronisko Promyk organizuje spotkanie z czarnymi psami czekającymi na nowe domy. Wokół ich umaszczenia wciąż funkcjonują stereotypy, przez które takie psiaki są często pomijane przy adopcjach, mówi Grzegorz Zaleski ze schroniska.
4: Są jednak jakieś tam badania i pokazujące, że ciemne umaszczenie może być jednym z czynników, które sprawiają, że taki pies trochę dłużej czeka na dom. Jest u nas taki w schronisku Bary, który też będzie uczestnikiem tego spaceru i może tym razem uda mu się znaleźć ten dom.
2: W gdańskim schronisku na nowych opiekunów czeka około 80 psiaków.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
5: SK2 Sport.
2: Tytuł turnieju ATP w Chengdu nie dla Huberta Hurkacza. Polski tenisista przegrał finale z Alejandro Dawidowiczem Fokiną 4-6, 6-7. W tiebreaku drugiej partii Polak nie wykorzystał czterech setboli. Jutro Hurkacz w Pekinie rozpocznie grę w kolejnym turnieju, a z Chengdu z tytułem wyjedzie inny Polak, Jan Zieliński, który w parze z Lukiem Johnsonem wygrali finale debla. Kolejna zmiana na ławce trenerskiej w piłkarskiej ekstraklasie. Nowym szkoleniowcem Radomiaka został John Carver. Anglik ma już za sobą pracę w polskiej ekstraklasie, w której prowadził Lechia Gdańsk.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
6: Ale szybciutko to zleciało i pierwsza połówka już za nami. Pierwsza połówka tego tygodnia. Dzisiaj ostatni dzień września przy okazji. No i środa, czyli drugą połówkę. Czas zacząć z najlepszymi polskimi hitami oczywiście. To taka recepta od doktora Jarząbka na całkiem udany dzień.

0: nie zadawajcie żadnych pytań, po prostu się przytulcie z rana, albo odwróćcie się z boku na bok, tylko nie pupami do siebie i jeszcze 5 minut tak się przytulcie, tak. Miło i sympatycznie.
1: Przepraszam bardzo, ale to co, ty uważasz, że pupami to się nie można przytulać?
0: Że się stykasz pośladkami w nocy?
1: Wiesz, że to jest fajne, bo tak, masz więcej przestrzeni na oddech, prawda?
0: No trochę tak, ale przytulony tak jakby, wiesz, albo na łyżeczkę, że się jedno tylko odwróci pupą, albo najlepiej twarzą w twarz, tak przytulić, pogłaskać je, to tak milej chyba troszeczkę, nie?
1: No milej, milej. Fajnie jak jest ta druga połówka, prawda? Jeszcze z samego rana, więc cieszcie się tym, bo moja żona na przykład z samego rana drugiej połówki nie ma, bo druga połówka siedzi tutaj, prawda?
0: A, mówi do was. Tak, no, widzicie właśnie, jak nasze żony cierpią, żebyście wy mieli dobrze.
1: Tak. I teraz
0: my się poświęcamy.
1: Bo my jesteśmy chłopaki, wiecie, chłopaki na schwał. My jesteśmy takie chłopaki, że takich dwóch to nie ma ani jednego.
0: No.
1: W ogóle patrzę sobie na dzisiaj ten dzień chłopaka.
0: Czyli jest. Wszystkiego dobrego, Jarząbku.
1: Dziękuję, tobie również, chociaż
0: dziękuję.
1: No, bardziej czuję się mężczyzną niż chłopakiem, ale
0: kiedyś byłeś chłopakiem.
1: Kiedyś byłem, tak.
0: I przypomnijmy sobie, jak byliśmy chłopakami.
1: I co
0: żeśmy robili.
1: Tak, bo wiecie co, jest taki stereotyp męskich zachowań.
0: Chłopięcy
1: zachowań, który każdy, drodzy panowie, ma w sobie, prawda? Ja na przykład bardzo lubię grać na konsoli.
0: A, czyli nie wyrosłeś z bycia chłopcem?
1: Jeszcze nie.
0: Dobra. Czyli...
1: Kiedyś to był Pegasus, dzisiaj coś innego, prawda? Syn dostał na komunię, więc tatuś korzysta.
0: Dobra, czyli zróbmy takie mistrzostwa świata typowo chłopięco-męskich zachowań.
1: No. Jak się chłopaki zachowują?
0: Kogo zgłaszacie do mistrzostw chłopięcych zachowań i jak on się zachowuje?
1: Tak, co zrobił, prawda?
0: No. Nominujmy kogoś, tak? Można nominować siebie, ty już siebie nominowałeś.
1: Tak, ja myślę, że będę bezkonkurencyjny w tym momencie,
0: czyli Jarząbek przychodzi do domu i nieważny obiad, ważne, będę grał w grę.
1: Będę grał w grę, tak jest. No. Jaką? Tomb Raider. 726-826-826 albo Messenger, zapraszamy. No, to co? Robimy mistrzostwa? Ciekawe, kto będzie na pierwszym miejscu.
0: Mistrzostwa typowo chłopięcych zachowań. Zapraszamy.

0: cieszy nas, że z niektórymi już się bardzo dobrze znamy. I wiemy, że jak zadzwoni, to jest ta osoba. Tę Bożenę po śmiechu poznacie. Dzień dobry, Bożena, uwielbiamy twój śmiech.
1: Dzień dobry.
0: Od razu na początek powiemy, że zawsze jak zadzwonisz, to czekamy, aż się pięknie do nas zaśmiejesz, bo twój śmiech jest rozbrajający po prostu.
2: Jest, Bożenko, dobrze, ale dzisiaj o tobie już było, to teraz o chłopakach pogadajmy. Dzień chłopaka dzisiaj i o tych męskich takich przypadłościach naszych, które cię urzekły, rozmawiamy. Co też twój chłopak robi? Chłopak, mąż, mężczyzna.
1: No mój mąż niestety z lat dzieciństwa został mu rzucanie ubrań byle gdzie i niestety syn poszedł w jego ślady, to samo robi, więc genów się nie oszuka.
0: No. To z tego się po prostu nie wyrasta. No są takie pewne rzeczy. Ale czekaj, a bardzo często gubią skarpetki? W sensie jedną rzucają gdzie indziej, drugą gdzie indziej?
1: No najgorszy jak czarną do białego. Białą do czarnego.
0: Tak,
1: a najlepiej to po prostu kradną pralka i suszarka te skarpetki, zawsze są nie do pary.
0: Czyli to nie wina chłopaka wtedy. Nie wina chłopaka, to pralka ukradła.
2: Bożena, a mąż albo syn robią tak zwane gniazdo orła? Czyli wiesz, ściągają majtki i spodnie w jednym miejscu.
1: I zostawiają.
0: Zdarza się. Ale to jest fajne, bo to jest jednocześnie. Zrzucasz wszystko i cię nie interesuje.
2: Tak. Idziesz spać, wstajesz rano.
0: I tego nie ma.
2: A jak jest, to możesz od razu założyć.
0: No tak, jak jest, to
2: no zakładasz. Po co pojedynczo,
0: ale u mnie się zdarzało tak, że magicznym ruchem ręcy, nie wiem której, wstaje rano, tego nie ma.
2: Tak, właśnie, bo my wierzymy w krasnale.
1: Tak. Te wróżki, czarodziejki kradną.
2: Tak mówią, że wróżek nie ma, a my żyjemy w bajce rzeczywiście. Ja też jak rzucę skarpetkę gdzieś, to następnego dnia już jej tam nie ma.
0: A pod poduszką dychę znajduje, nie? Dziwnym zbiegiem okoliczności.
2: Później ta skarpetka dziwnym zbiegiem okoliczności znajduje się w szufladzie na skarpetki.
0: I ładnie pachnie, wyprana.
2: Tak.
0: Dziwne rzeczy się dzieją. W ogóle to jest jakiś kraj na czarów, ten nasz świat.
2: Szok.
0: Pięknie, Bożenko, mamy to pierwszy głos za nami. Typowo chłopięce zajęcie w naszych mistrzostwach świata. Chłopięcych mistrzostwach świata. Dziękujemy, Bożenko, wysyłamy garść prezentów.
2: Nie będziemy ci życzyli więcej uśmiechu, bo już i tak dużo go masz. 726-826-826. Pod tym numerem czekamy na kolejne takie typowo chłopieńce zachowania w naszych mistrzostwach chłopieńcych zachowań. SK2. I głosóweczki można na Messengerze nagrywać na przykład, nie?
0: Bo coś. Śmiało.
2: Grupa Messengerowa ostatnio się leniuchuje.
0: Tak. I chyba nikt nie przegląda Face'a o tej
2: totalnie.
0: Porze.
2: Totalnie.
0: Ale wiem, że można mieć samego Messengera bez Face'a. Tak. A znam takich, więc wystarczy znaleźć nas. SK2 i nagrać głosóweczkę.
2: Co by robić na toalecie, jak nie ma... nie Facebooka.

0: No, taki pubowy utwór, bardzo dziękujemy. Grupa Tilaf, czyli męski skład, też najlepszego dla nich Dzień Chłopaka 30 września, proszę bardzo. Jak coś, to Mistrzostwa Świata Chłopięcych Zachowań trwają. Zapraszamy cały czas, żeby wysyłać głosóweczki. Jeszcze wrócimy do tego tematu. 25 minut po 6, tymczasem prasa. Zawsze z rano rzucamy okiem na prasę, na te krzyżówki, a Jarząbek lubisz, nie?
1: To jest nie rozwiązane, właśnie.
0: No, ten horoskop jest, baran, waga i tak dalej, co tu jest? To jest. O, czuję rękę Boga.
1: Kto?
0: Joanna Jędrzejczyk. Ona
1: to ja jest... ją znam, ona walczyła w MMA.
0: Tak, a teraz tańczy, z gwiazdami tańczy. Znaczy ona jest gwiazdą.
1: I z nią tańczą.
0: I z nią tańczą, w tańcu z gwiazdami. Czuję rękę Boga. No zobacz, ona występuje w duecie z
1: Ale zobacz, kto ją
0: Kamilem, Kamilem Kuroczko.
1: No i Kamil Kuroczko ją tutaj zobacz, jak ją dotyka.
2: No popatrz na niego.
1: No, jaki no. Baski.
2: No czuję rękę.
1: No czuję rękę.
2: Czuję rękę.
1: No Baska. SK2 Escape.

0: Reklama. Mała czarna. Poranny prysznic. Spacer z psem. Tu życie smakuje nadzwyczajnie. Pastelowa 50 w Gdańsku od spółdzielni mieszkaniowej Zakoniczyn. Ostatni budynek już w sprzedaży. Mieszkania od 32 metrów kwadratowych. W cenie miejsce w hali garażowej. Duże tarasy. Blisko szkoły, żłobka, przedszkola i planowanej stacji PKM. Więcej na smzakoniczyn.pl.
1: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
4: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
5: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów, dziennikarstwo, komunikacja społeczna oraz zarządzanie. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
6: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
12: Dziś już 30 września. To jednocześnie 273 dzień roku. Słońce położy się spać w imieniny godziny, czyli 18 minut po godzinie 18. Dzień będzie trwał 11 godzin i 45 minut. I przez cały dzień słońca dzisiaj nie zabraknie. Aczkolwiek na niebie delikatne chmury też mogą się pojawić. Deszczu dzisiaj nie będzie. Jutro bez deszczu, w piątek, w sobotę i w niedzielę. I temperatury też stabilne. W okolicach 20 stopni w ciągu dnia. Teraz na budowlanych Starogardzkiej, Kartuskiej, Słowackiego, Adamowicza, Hawla. Uważamy w Gdańsku.
11: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
13: 6.30, News SK2, Anna Łobocka. Niespokojny poranek na wschodzie Polski. Poderwane zostały myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny dostali alert RCB. To w związku z kolejnym rosyjskim zmasowanym atakiem powietrznym na Ukrainę. Jest wyrok w sprawie tragicznego wypadku na Mazowszu w lutym 2024 roku. 5 lat więzienia dla kierowcy, który w Woli Soleckiej wjechał samochodem w rodzinę idącą poboczem. W wyniku wypadku zmarł ojciec i jego 15-letnia córka, a matka trafiła do szpitala. Zdaniem prokuratury 26-latek nie zachował szczególnej ostrożności. Kalifornijski park rozrywki Six Flags zamknął jeden z najsłynniejszych ekstremalnych roller coasterów na świecie. Decyzja zapadła miesiąc po śledztwie CNN. Ujawniło ono wieloletnią historię poważnych obrażeń i zgonów związanych z tą atrakcją. Podczas około dwuminutowej jazdy kolejka pędziła z prędkością prawie 130 km na godzinę.

0: Od razu sygnał, od razu jest dobrze, od razu wiemy, o czym będziemy mówić.
1: No, zwracamy do tego, co stare, nieświeże i śmierdzące. Znaczy, my to odświeżamy, w ten sposób.
0: Odświeżamy.
1: Jesteśmy ekipą odświeżającą, kącik odkurzający w Radiu SK2. Czas zacząć na 37 po 6. A pisano wtedy tak. Grupy pseudokibiców Świtu Nowy Dwór Mazowiecki i RKS Radomsko planowały ustawkę przed meczem obu drużyn w Radomsku. Kiedy chuligani zorientowali się, że są śledzeni przez policję, najpierw ukryli się w zaroślach, a następnie zaczęli uciekać autami. Ostatecznie zostali zatrzymani. Tłumaczyli policji, że zabłądzili. Podał portal WP 30 września 2019 roku.
0: No, w dzień chłopaka takie rzeczy. Ale kiedyś to rzeczywiście były ustawki chłopięce. Teraz to są co najwyżej szlachetne pojedynki w duchu sportowej męskiej rywalizacji.

0: Mesajach. Każdego dnia jesteśmy z wami, my też, na antenie Radia SK2 o samym poranku.
1: I każdego dnia pytamy się o coś zupełnie innego. Dzisiaj w Dzień Chłopaka.
0: Wypadło na chłopaka.
1: Wypadło na chłopaka, tak jest. Jakie są wasze, robimy takie mistrzostwa chłopięcych zachowań.
0: Tak.
1: Bo my mężczyźni i chłopcy mamy takie zachowania, które są stereotypowe.
0: Tak.
1: Moje ulubione słowo, stereotypowe. No.
0: Nietypowy telefon. Bardzo nietypowy telefon.
1: No, proszę.
0: Słuchamy.
2: Dzień dobry. Gdzie się napisać? Lub do zawodu.
0: Do zachowań chłopięcych, słuchamy.
2: Lubię składać jakieś rzeczy takie.
1: Takie modele, takie klocki jakieś, tak?
2: No. Tak, Lego.
0: Proszę bardzo. Jak każdy chłopiec, później każdy facet.
1: Tak. Lubisz bawić się klockami, jesteś bardzo poukładanym człowiekiem. SK2.
0: Najpierw w pokoju, później w toalecie. Dobra, nieważne. 11 minut do 7.
1: I Artur Gadowski, o tym porozmawiajmy teraz. O, Artur, jakie to jest piękne imię, prawda?
0: Tak. Porządny człowiek.
1: Tak.
0: Na porządnym stanowisku.
1: Równie piękne imię to Dawid.
0: Podsiadło na przykład.
1: Na przykład, dlaczego by nie? Gramy.

0: i będziesz mnie.
1: Biła się z tą nowością Roxy Węgiel. Nówka sztuka świeżynka nieśmigana, co czy już kilka razy śmigana, ale im bardziej się ośmiga, tym będziemy lepiej znać ten utwór na pamięć. Nowy Roxy. 4 minuty, co ja mówię, do 7.
2: Ale daje po oczach, ale daje po oczach już to słońce, które jest gdzieś tam na horyzoncie. Trzeba trochę ściemnić.
1: Będziemy ściemniać po 7, przecież też stówka do wygrania w naszej nowej zabawie. Można od teraz się zgłaszać albo SMS-owo na 726-826-826 albo poprzez Messengera, jak zawsze do tego zachęcamy. Na Messengerze zostawcie nam swój numer telefonu.
2: To jest najprostszy sposób, żeby stówkę zdobyć. Wystarczy tylko stwierdzić, kto ściemnia. Albo ja, albo kolega Dawid, prawda? Jeżeli zgadzicie, kto ściemnia, może ściemniamy obydwaj.
1: Też tak może być.
2: Stówka jest wasza, no.
1: No, więc kto dobry w ściemy, ściemom też się zgłasza. Więc dajcie nam jakiś kit, wciśnijcie nam SMS-em albo Messengerem i to będzie zgłoszenie.
3: SK2. SK2.

0: Powiedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
10: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
9: Spotkajmy się w Biedrze. I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
12: A tak rzucę tylko dla przypomnienia, że dzisiaj Dzień Chłopaka. Na termometrach dziś 21 stopni w ciągu dnia, 11 stopni w nocy. Dzisiaj słońca będzie sporo, więc okulary przeciwsłoneczne i butelkę z chłodną wodą zabieramy do auta. Co jakiś czas możemy mieć wzrost zachmurzeń, ale padać nie będzie. Dużym utrudnieniem

0: W nocy w okolicach Trójmiasta mogą być mgły i zamglenia, które będą się pojawiać. W czwartek, piątek, sobotę i w niedzielę za oknem raczej nic się nie zmienia. Teraz za oknem w aucie zmienia się to, że na Morskiej Wiśniewskiego Śląskiej 10 lutego mamy większy ruch.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. Kluczowe decyzje w sprawie finansów publicznych i portfeli Polaków. Rząd przyjął ostateczną wersję budżetu państwa na przyszły rok, w tym projekty ustaw dotyczące podatków. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Według rządowych wyliczeń przyszłoroczne dochody państwa mają wynieść ponad 696 miliardów złotych, wydatki ponad 977, a deficyt około 281. Blisko połowa wydanych pieniędzy pójdzie na ochronę zdrowia i obronność. Do tego przyjęto też szereg zmian podatkowych.
4: Między innymi podwyższamy pierwszy próg do 130 tysięcy złotych, wprowadzamy stawkę pośrednią 24% do kwoty 150 tysięcy złotych.
3: Mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Na tych zmianach zyskać ma około 3,5 miliona Polaków.
2: Najbliższy czas spędzi w ośrodku wychowawczym. Taka jest decyzja sądu rodzinnego w sprawie 13-latka z Wąbrzeźna, który planował atak w szkole. Policjanci w jego plecaku przygotowanym do szkoły znaleźli bagnet. Cała społeczność szkolna została objęta opieką, mówi Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
5: Na szczęście do niczego nie doszło, ale na pewno część uczniów i ich rodziców nieco się tym faktem przeraziła. W związku z tym dyrekcja oczywiście powołała zespół, który działa ze specjalistami, psychologiem, pedagogiem specjalnym.
2: 13-latek był już wcześniej objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Miał trudności w nawiązywaniu relacji, ale nie wykazywał agresji. Kolejne odsłony śledztwa dotyczącego Kolegium Humanum i handlu dyplomami. Funkcjonariusze CBA i Straży Granicznej zatrzymali 11 osób. O szczegółach Mateusz Chłystun.
6: 6 osób ujęli funkcjonariusze CBA, a 5 Straży Granicznej w Wielkopolsce i na Mazowszu. Wszyscy trafią do Katowic na przesłuchanie w tamtejszej prokuraturze, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Według prokuratury przestępczy proceder w Kolegium Humanum miał obejmować nie tylko wystawianie fałszywych dyplomów, ale też przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za dokumenty. Jak poinformował dziś rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, śledczy badają także działalność 26 innych polskich uczelni. Dotychczas w całym postępowaniu przedstawiono 475 zarzutów 83 podejrzanym.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: SK2 Sport. Pewne wygrane Hiszpanii i Anglii w Lidze Narodów. Hiszpanie wysoko, 4-1 wygrali z Chorwacją, a Anglicy 2-0 pokonali reprezentację Czech. Dla Hiszpanii był to pierwszy mecz od zdobycia w lipcu Mistrzostwa Świata i 40. zwycięstwo z rzędu bez porażki. Piłkarska Premier League poinformowała, że Manchester City jest winny wszystkich zarzucanych naruszeń zasad finansowych. Chodzi o lata 2009-18 i m.in. o ukrywanie źródeł przychodów, prawdziwych zarobków zawodników i trenerów. Kwestia kary zostanie rozpatrzona oddzielnie przez niezależną komisję.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
7: Zobacz, jaki zbieg okoliczności, albo przypadek nie sądzę, jak to się tak potocznie mówi, bo w Dzień Chłopaka na 30 września przypada też Międzynarodowy Dzień Tłumacza.
8: Chłopakom nie trzeba nic tłumaczyć, my wszystko wiemy tak naprawdę.
7: Tak, że o to chodzi?
8: No, przynajmniej tak mi żona mówi, powinieneś wiedzieć.
7: I nie musisz się nic tłumaczyć, żonie? Naprawdę?
8: Tak, ale w Dzień Tłumacza pamiętajcie o najlepszym tłumaczu na świecie, czyli o Google'u.
9: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
7: A Google to też chłopak.
8: Google też chłopak. Google tłumacz, oczywiście, jak nie wiecie, co mu kupić, to możecie sobie, nie wiem, wygooglować, nie?

0: No ale w domu dzieci nie ma, bo do szkoły idą przecież.
1: No to jak nie ma dzieci, to kto ci nachucha, żeby było cieplej?
0: No jak już jesień jest, to zostaje kocyk, ciepła herbata.
1: Tylko.
0: Ewentualnie kaloryfer, ale nie wszędzie.
1: U sąsiada.
0: No i właśnie, i za takich się wezmą. Tak przynajmniej w Olsztynie tak piszą.
1: Duda się za nich weźmie.
0: Olsztyńskie media wypuściły taki artykuł o zasadach rozliczania kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych. Jest napisane tak. Koniec z zakręcaniem grzejników na zimę. Koniec z zakręcaniem grzejników na zimę.
1: Są takie mieszkania, które są jak kanapka. Na górze sąsiad, na dole sąsiad.
0: Z prawej,
1: prawda?
0: Sąsiad, z lewej sąsiad, a w środku nie grzeją nic.
1: Tak, bo sąsiedzi z góry, z dołu, z prawej i lewej sobie grzeją, więc ja już u siebie grzać nie muszę. No,
0: i teraz jest taka nowelizacja, która nakłada na zarządców obowiązek udostępnienia przejrzystych regulaminów rozliczeń, co pozwoli mieszkańcom na weryfikację sposobu naliczania opłat za ciepło. Czyli innymi słowy, jak ktoś zakręca kaloryfery, bo sobie myśli, przyoszczędzę, nie będę musiał grzać, nie zapłacę, to nie, jakieś dodatkowe opłaty na pewno się pojawią.
1: Tak, tylko teraz pojawia się problem z drugiej strony, prawda? Bo jeżeli ktoś na przykład lubi, jak jest chłodno.
0: Ja lubię, jak jest chłodno.
1: Tak, a jest dogrzewany przez sąsiadów,
0: to
1: którzy
0: oni,
1: grzeją do
0: oni
1: oporu.
0: Oni szkodzą mnie.
1: Tak, i teraz trzeba włączyć klimatyzację. To kto ci zwróci za prąd w
0: i
1: tym momencie?
0: I z tym tokiem rozumowania pozostali sąsiedzi powinni zapłacić za moją
1: Oczywiście,
0: klimę.
1: Oczywiście, że tak, no. SK2.

pierwszym kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: No,
1: no to idealnie. To jest ten czas, 7:17 i pora o tej porze na co?
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
3: Na to, żeby dać komuś stówkę ewentualnie, prawda?
1: Ewentualnie, ale to trzeba wiedzieć, kto ściemnia. Mhm. Teresa ma chyba patent na tę stówkę zgarnąć. Zobaczymy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
1: Trzeba po prostu jakby znać się na szeroko pojętej wiedzy ze świata i jakby słuchać uważnie, no i wiedzieć, kto ściemnia, no a kto nie ściemnia. Ściemniać może Jarząbek, może Wajda, czyli ja. A ściemniać możemy oboje, zarówno Wajda, jak i Jarząbek może puścić ściemę.
3: Tak, trzeba wyczuć. Zawsze jest jakaś ściema.
1: Tak, trzeba wyczuć, gdzie ta ściema jest, czy po jednej, czy po drugiej, czy po obydwu stronach.
3: Na pewno prawdy nie mówimy obydwu.
1: Nie, zawsze ktoś ściemę walnie, że tak potocznie powiem. Jak zgadniesz, gdzie ta ściema jest, po której stronie, czy może po obydwu stronach, no to stówka jest twoja. Jak nie odgadniesz, no to nagrody pocieszenia. Wszystko jasne chyba, nie?
4: Oczywiście.
3: No i masz na to 3 sekundy, pamiętaj. Dobrze, no to lecimy. Uh-huh. Gotowaś?
4: Gotowaś.
3: No to lecimy w takim razie. Uwaga, ja mówię tak, Jarząbek mówi tak. Sposób poruszania się za pomocą zwisania, chwytania i kołysania to brachiacja.
1: Wajda mówi tak. Stolicą Australii jest Sydney.
3: Kto ściemnia?
4: Pierwszy ściemnia,
1: czyli Jarząbek. Że brachiacja według ciebie to nie sposób poruszania się za pomocą zwisania, chwytania i kołysania. No to...
3: Dziewczyno, brachiacja to jest sposób poruszania się za pomocą zwisania, chwytania i kołysania.
1: A stolicą Australii? Sydney?
3: Nie.
1: Stolicą Australii jest...
3: Canberra, moja droga.
1: Albo nawet Canberra.
3: Canberra.
1: Przez dwa R chyba jest.
4: No niestety, ale to nie ryzykuje ten... No,
1: nie
4: piję po prostu...
1: nagród pocieszenia.
4: Nie piję
1: nagród pocieszenia.
3: Będą nagrody pocieszenia. Oczywiście coś fajną paczuszkę ci zapakujemy, a ściemniamy jutro po... której? Po siódmej.

0: USK 2, 100% polskiej muzyki na Stadionie Narodowym, 100% polskich obiadów.
1: Tak, ale to ten jeden najbardziej polski obiad się tam pojawi na Stadionie Narodowym i wy też się pojawicie, jeśli jakby będziecie chcieli, bo zaprosimy was do loży VIP na Stadion Narodowy, jeśli po pierwsze zagłosujecie w plebiscycie na najbardziej polski obiad, po drugie może jakąś propozycję swoją dacie, no i po trzecie los się do was uśmiechnie i traficie na antenę.
0: Tak jest, a i dzisiaj po godzinie 8:30 kolejna osoba dostanie od nas bilet na Narodowy, nocleg w Warszawie, 500 kieszonkowego i imprezę w doborowym towarzystwie ludzi z Radia SK2 i Darii Ładochy.
1: Zakładka wygraj na naszej stronie sk2.pl, jak coś. SK

0: Reklama. W Trójmieście pewne rzeczy robimy po swojemu. Jak wieje, zakładamy czapkę i nad morze. Jak pada, zakładamy kaptur i nad morze. Jak w końcu świeci słońce, zakładamy okulary i nad morze. A jak potrzebujemy czapki, kurtki i okularów, jedziemy do Designer Outlet Gdańsk i kupujemy wszystko w outletowych cenach. Obuwie, moda, sport i wiele więcej. Ceny zawsze do 70% niższe od cen regularnych. W jedynym centrum outletowym na Pomorzu. Designer Outlet Gdańsk. Radość zakupów 30-70% taniej.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinnam?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka z wysoka.
10: 17 pięter i taki widok z okna to unikat na zaspie.
9: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
11: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa.
9: Kto pierwszy, ten mieszka.
11: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Chynka 18.
9: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
0: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
13: I świętują Franciszek, Grzegorz, Nadia, Wiktor, Zofia, Wiara i Nadzieja. Wierzę w to i mam nadzieję, że dzisiaj zarówno solenizantów, jak i jubilatów odwiedzicie i wpadniecie do nich na pyszną kawę. 21 stopni dzisiaj w ciągu dnia, 11 w nocy, będzie sporo słońca, co jakiś czas możliwy wzrost zachmurzenia, padać nie będzie. Jutro, w piątek, w sobotę i w niedzielę też będzie słonecznie, bez opadów. Rzeczpospolitej, żołnierzy wyklętych słowackiego Nowatorów, uważamy na siebie w Gdańsku. Szerokiej drogi.
12: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
14: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Wojsko Polskie poderwało myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny wysłano alert RCB. Dwa lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały działalność. Trwa badanie możliwości stałego stacjonowania sił USA w Polsce, oświadczył Pentagon. Jednocześnie potwierdził, że liczba brygad wojsk amerykańskich w Europie spadła z 5 do 3, a do tematu wrócimy w newsach o 8. Włoski sąd stanął po stronie pracownika zwolnionego za to, że boi się latać samolotem na służbowe wyjazdy. Teraz pracodawca musi mu wypłacić zaległą pensję i odprawę. Już w 2011 roku, gdy miał lecieć do USA, przedstawił zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że boi się latać.

0: Myślę, że możemy mieć jakąś przewagę. Wiesz, że możemy mieć jakąś przewagę?
1: A ja tu, no, jaką?
0: Co? No taką, że my boimy się wcześniej wstawać.

0: rzucił blask.
1: Blask, blask nadajemy, jeśli przeglądamy newsy, które wydarzyły się tego dnia, ale nie tego roku. Nowy, świeży blask nadajemy tym newsom. Jak coś się pojawiło w ubiegłym wieku, jak to brzmi? Nie w XXI wieku się pojawiła ta informacja.
2: Pamiętamy ten wiek ubiegły, jakby było wczoraj.
1: W XX wieku teraz informacja z 30 września.
3: Fabryka samochodów osobowych, czyli FSO, rozpoczęła produkcję, a dokładniej montaż modelu DU Lanos, podała Polska Agencja Prasowa 30 września 1997 roku.
1: Ale to było. Samochód legenda.
3: Marzenie każdego sąsiada.
1: Policja nimi jeździła.
3: Tak jest. I ten dreszczyk emocji, pamiętacie? Gdy przyspieszał z 70 do 73 km na godzinę. Szybka korbka, lans na szosie, byłeś królem w swym Lanosie.
1: Wlałeś gazu mu po korek, Lanos ruszał jak potworek.
3: Rura wyjer za go bierze, lecz ty ufasz jemu szczerze.
1: Felga błyszczy, silnik mruczy, aż się parking cały wzruszył.
3: Tania jazda serce tuczy, żaden diesel cię nie skusi.
1: Bo w Lanosie każdy wie, najważniejsze LPG.

0: ale co sobie wziął, to jego. Taki ten przyjaciel, przyjaciela tamtego.
1: A później do lombardu i proszę bardzo, i starczy na tego, na butelkę albo i dwie soku malinowego.
0: Albo i gdzie indziej z tą żoną, którą wziął sobie sam. 11 minut zostało nam do godziny 8. Dzisiaj Dzień Chłopaka. W Dzień Chłopaka także przeglądamy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, bo się okazuje, że są tacy, którzy nigdy z niczego nie wyrastają.
1: Posłuchajcie, no w Stanach Zjednoczonych pojawił się taki trend, że bezdzietni dorośli kupują sobie więcej zabawek niż rodziny z dziećmi. Wyobrażacie sobie? Dorośli kupują dla siebie więcej zabawek niż jakaś rodzina, która ma dziecko.
0: Słuchajcie, Pokemony, Marvele, Gwiezdne Wojny, Hot Wheelsy, Lego, to jest najpopularniejsze wśród najpopularniejsze zabawki wśród zakupów dorosłych bezdzietnych.
1: A, i teraz tak, zastanawiam się, dlaczego tak się dzieje i wyszło nam tylko jedno, bo teraz tak, jak rodzic płacze, jak dziecko płacze, gdy rodzic mu powie, że czegoś mu nie kupi, to wygląda to jakoś tak normalnie. Tak. Ile razy byłeś w sklepie na przykład i dzieciak ci płakał, bo chciał coś, a ty mówiłeś, że nie. No to jest normalne, dziecko płacze, prawda?
0: No.
1: A teraz wyobraź sobie...
0: Dorosłego,
1: który idzie przez sklep i płacze, bo sam sobie zabronił coś kupić. No głupie to jest, no.
2: SK2.
1: To sobie kupują.

0: Niecałe 7 minut dzieli nas od 8. Dzisiaj moc atrakcji w Radiu SK2 o poranku. Dużo rzeczy do wygrania, już konkurs ściemnia się za nami. Była stówka do zgarnięcia, dzisiaj się nie udało, może jutro się uda. Przed nami jeszcze tak, Państwa Miasta, to po 8 i będzie jeszcze możliwość zgarnięcia zaproszenia na Stadion Narodowy z okazji najbardziej polskiego obiadu plebiscytu, który trwa na naszej stronie internetowej.
1: O czym powiemy troszkę więcej później, na razie koncentrujemy się na tym, co bliższe ciału,
0: czyli Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta, tak, tak
0: no
1: jest.
0: To zgłoszenia przyjmujemy od teraz, 726-826-826, to SMS-owo lub na Messengerze, zostawcie nam swój numer telefonu.
1: A dzisiaj zgłaszamy się na przykład czymś czerwonym na literę K.
0: Dobrze, dobrze.
1: Ojej.
0: Czerwone na K.
1: Wiesz, co mi przyszło do głowy?
0: Nie chcę wiedzieć. Nie, nie.
1: Narysuję ci na kartce.
0: Chciałbym już skończyć wejście antenowe, bo czuję, że będę kichał.
2: SK2.

0: Reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
11: A tak się jakoś złożyło, że dzisiaj dzień chłopaka i tak tylko przypominam. 21 stopni w ciągu dnia, 11 stopni w nocy. Dzisiaj bardzo dużo słońca, więc okulary przeciwsłoneczne na pewno się przydadzą. Co jakiś czas możemy mieć wzrost zachmurzenia, ale deszczu dzisiaj nie będzie. Bez deszczu zresztą jutro, w piątek, w sobotę i w niedzielę. Temperatury też stabilne, bo w ciągu dnia od 21 do 22 stopni. W nocy mniej więcej 12 stopni. W nocy mgły i zamglenia. Słowackiego żołnierzy wyklętych Starogardzka uważamy na siebie w Gdańsku.
10: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
12: Jest 8 News SK2, Anna Łowocka. Alert odwołany. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski, informuje RCB. To m.in. w związku z rosyjskimi atakami na obwód wołyński. Tymczasem ważny głos płynie zza oceanu. Wiceszef Pentagonu potwierdził, że Amerykanie badają możliwość umiejscowienia stałej bazy wojsk USA w Polsce. Waszyngton zamierza też zredukować liczbę brygad swoich żołnierzy w Europie z 5 do 3. Jedna z tych jednostek stacjonuje obecnie w Polsce. O szczegółach Mateusz Chłystun.
13: Z oświadczenia Elbridge'a Kolbiego wynika, że decyzja o budowie i ewentualnej lokalizacji bazy wciąż nie zapadła. Mają dopiero o tym zdecydować trwające konsultacje z Kongresem, NATO i z sojusznikami. Wcześniej o wielkich postępach w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce mówił prezydent Donald Trump, co mogło wydawać się potwierdzeniem, że decyzja już zapadła. W części swojego oświadczenia poświęconej Europie wiceszef Pentagonu przyznał, że Waszyngton skupia się na przesunięciu ciężaru odpowiedzialności za obronę starego kontynentu na sojuszników i stara się pokazywać, jak sprostać temu zadaniu. Jednym z elementów tej strategii jest też redukcja liczby brygadowych zespołów bojowych w Europie o 2. Chodzi o brygady stacjonujące rotacyjnie w Polsce i w Rumunii.
12: Na ławie oskarżonych wychowawca drużynowy i ratownik w Opru. Przed sądem w Olsztynie ruszył proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. Do tragedii doszło rok temu podczas wakacyjnego obozu, a więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.

0: Nie odpowiadają m.in. za nieumyślne doprowadzenie do śmierci chłopca poprzez utonięcie. Grozi im do 5 lat więzienia. Zdaniem śledczych 21-letni wychowawca drużynowy i 19-letni ratownik WOPR-u nie zapewnili harcerzowi odpowiedniej asekuracji. Nastolatek w nocy podejmował próbę. Ta polegała na przepłynięciu wpław jeziora w pełnym umundurowaniu oraz obuwiu na odcinku 500 metrów. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą. Nad ranem wyłowiono jego ciało.
1: Polska jednym z najtrzeźwiejszych narodów Unii Europejskiej. Najnowsze dane Eurostatu pokazują, że pod względem abstynencji jesteśmy w ścisłej unijnej czołówce. Pijemy coraz rzadziej, a największe spadki spożycia alkoholu widać wśród młodych.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: SK2 Sport.
1: Piłkarska reprezentacja Polski wróciła do kraju po wyjazdowym meczu ze Szwecją. Kadra zaczyna teraz treningi przed piątkowym meczem z Rumunią. Tym razem nietypowo stacjonuje nie w Warszawie, a w Sochocinie koło Pońska na Mazowszu. Spora sensacja w wykonaniu polskiego klubu w Lidze Europejskiej Piłkarzy Ręcznych. Wybrzeże Gdańsk pokonało 38-34 występujące w Bundeslidze VfL Gummersbach. Wybrzeże wróciło do europejskich rozgrywek po 25 latach przerwy.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
4: Coraz więcej absolwentów, coraz więcej abstynentów w Polsce.
5: Myślałem, że się przejęzyczyłeś.
4: Nie,
5: rzeczywiście, coraz rzadziej sięgamy po alkohol, jak słyszeliśmy w newsach. I tu pojawia się pewien problem, bo więcej abstynentów to mniej wpływów do podatku akcyzowego.
4: Tak. Czyli widzicie, za dużo procentów źle, za mało procentów jeszcze gorzej. No.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
4: Całe szczęście w Radiu SK2 jest 100% polskiej muzyki.
5: Tak, to jest jedyny procent, słuszny procent.
4: Tak jest.
5: Cała prawda, całą dobę, tylko u nas. Dzień dobry.
4: Cześć.

0: 9 po 8.
1: Jak dno widać, to jest koniec, panie Oskar. Cyms, 9 po 8, to powiedziałeś już?
2: Tak, powiedziałem, ale dno, jakby my Polacy słyszeliśmy, że nie widzimy, bo coraz więcej abstynentów.
1: No właśnie chodzi, a na Wyspach Brytyjskich idziemy w drugą stronę.
2: Premier chce, żeby znieść zakaz alkoholu na stadionach Wielkiej Brytanii, który jakby obowiązuje od 1985 roku. Nie można spożywać i sprzedawać alkoholu na stadionach.
1: Nawet kapki piwa takiego nie, tego nie
2: wypijecie. A teraz premier sobie mówi tak, a może by tak znieść ten zakaz i może by tak zacząć sprzedawać, a ja myślę, że nie potrzeba.
1: Dlaczegoż?
2: Nie potrzeba. Premier źle myśli, bo na przykład ten alkohol i tak się na stadionach Wielkiej Brytanii pojawia.
1: No jak się pojawia, jak jest zakaz od 85?
2: No to słuchaj, jak lepsi grają z gorszymi, to co to jest dla nich?
1: No to jest małe piwo.
2: Tak. Jak ktoś wystawi zły skład, to co sobie zrobił?
1: No, naważył sobie piwa.
2: I
1: no
2: to tak. Sam. Jak się piłkarze kiwają, to co robią?
1: No robią piwot, no.
2: Tak, no i wszyscy w co kopią?
1: W piłę.
2: Tak. No i nie licząc tego, że zawsze są dwie połówki, a później co jeszcze?
1: No karniaki. Eskad.

0: Lubię, jak tu basik tak pulsuje. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam.
1: Jaki basik?
0: Basik.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Dzisiaj żadnej basi w naszej zabawie nie ma, ale jest Dominika i Marta. Dzień dobry.
5: Cześć,
0: witamy, przypominamy zasady z koła, losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, a po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Tak, jasne.
0: Dominika zaczyna.
1: Pani Dominiko, w prawo czy w lewo?
5: W prawo.
1: W prawo, dziękuję bardzo. W prawo, bo mam bliżej.
0: No tak. Tak sobie wymawiaj. Ostatnia zdradliwa, dawno nie było. Ostatnia zdradliwa litera alfabetu, czyli litera Z. 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
5: Zanzibar.
1: Miasto.
5: Znałość.
1: Znana postać.
5: Zorro.
1: Roślina.
5: Zawilec.
1: Kolor.
5: Zielony.
1: Zawód.
5: Złotnik.
1: Samochód.
5: Zefira.
1: Dobra,
0: zaliczymy ci nawet Zefira dzisiaj. Zaliczymy ci. Zaliczymy ci jeszcze imię, które nie padło. Moglibyśmy potem powiedzieć jeszcze rzeka, część ciała.
1: Zwierzę, tak.
0: Zwierzę. Moglibyśmy ci dużo tam po kolei zaliczać.
1: Dominika, co ty zrobiłaś?
0: Ale że punktujemy.
5: Ja już wiem. Ja już wiem.
0: Dominika, że punktujemy do pierwszego błędu. No to Zanzibar nie jest państwem. No niestety. Zanzibar to część Tanzanii, ale ze stresu tak jest, nie, że ten Zanzibar do głowy przychodzi. Coś w tym jest. Ale dobra, poczekajcie, jeszcze nic straconego. Zobaczymy. Może jeszcze będzie dogrywka,
1: może
0: chociaż
1: będzie
0: i tak
1: remis.
0: Trzymamy kciuki za Martę. Marta, w prawo, w lewo?
5: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo, już od razu zakręcamy. Z już nie może być, więc innej zdradliwej litery nie ma, no chyba, że Y. Litera T jak tata. T jak tata, Marto. 20 sekund, uwaga, państwo.
5: Turcja.
0: Miasto.
5: Toruń.
0: Tytuł filmu.
5: Titanic.
0: Imię.
5: Teresa.
0: Roślina.
5: Turek.
0: Potrawa.
1: Tuńczyk.
0: No. Tatar. Tatar. No, dużo.
5: Nie
0: dużo,
5: lubię.
0: Dużo tego. A nie lubię, już od razu nie lubię. No dobra, ale i tak na luzaku odpowiadałaś pewnie, bo jak już tylko wypowiedziałaś państwo. A
1: Turcja.
0: Tak, a tak z ciekawości tylko roślina jaka padła, bo ja tak nie dosłyszałem.
1: Turek. Turek?
5: Mhm.
1: A, Turek. Państwo Turcja, roślina Turek.
0: A jest taka roślina Turek?
1: A zaraz
0: ale
1: zobaczę.
0: Tak z ciekawości tylko, żeby wiedzieć, czy jest 4-0 czy 5-0.
1: Roślina Turek to popularna nazwa zwyczajna, bla.
0: Jest.
1: Ta jest.
0: No, to Turek, Tatar, później...
1: Nie wygląda jak Turek, powiem ci szczerze.
0: No, dobrze, 5 w takim razie. Marta, masz 5 punktów, a Dominika ma 0. No, ale za okrągłe 0, okrągłe nagrody pocieszenia. Marta, prezent marzeń. Dominika, nagrody pocieszenia. Dziękujemy ślicznie za udział. Pamiętajcie o tym Zanzibarze.
1: Ja już myślałem, że się nikt na to nie nabierze, ale jednak. Ale
4: Państwa
1: jednak.
4: Miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: A swoją drogą Marta miała literę T. Zanzibar to część Tanzanii. Powinna państwo paść Tanzania.
1: To byłby taki, wiesz, trolling?
0: Trochę tak, trochę tak. 20 po 8.

0: jesienią też się przyda to błękitne niebo czasami. 24 minuty po 8 Golden Life za nami, a my znowu chwila nieuwagi i kolejny sukces.
1: No właśnie pytanie, czy to sukces, czy nie sukces?
0: Nie no, pniemy się w górę. Słuchajcie, jest taki ranking najpopularniejszych zamków Europy i to nawet tegoroczny ranking, tak aktualizowany co chwila. I Zamek Królewski na Wawelu, ten z Krakowa, zajął 5 miejsce w rankingu 30 najpopularniejszych zamków.
1: Ten w Malborku jest na 19 pozycji, chciałem tylko powiedzieć.
0: I obydwa nasze zamki pną się w górę.
1: Tak. I teraz pytanie, co zrobić, żeby być jednak na pierwszym miejscu, na przykład w przyszłym roku.
0: Wiesz?
1: Mam taką propozycję, musimy wybudować jakiś taki, wiesz, nie wiem, szybki zamek, nie?
0: A, taki błyskawiczny.
1: Tak, zamek błyskawiczny, tak.
2: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: Ślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: W Trójmieście pewne rzeczy robimy po swojemu. Jak wieje, zakładamy czapkę i nad morze. Jak pada, zakładamy kaptur i nad morze. Jak w końcu świeci słońce, zakładamy okulary i nad morze. A jak potrzebujemy czapki, kurtki i okularów, jedziemy do Designer Outlet Gdańsk i kupujemy wszystko w outletowych cenach. Obuwie, moda, sport i wiele więcej. Ceny zawsze do 70% niższe od cen regularnych. W jedynym centrum outletowym na Pomorzu. Designer Outlet Gdańsk. Radość zakupów 30-70% taniej.
3: To będzie ostatnia reklama.
15: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
17: No to co, mamy koniec miesiąca. Pomyśleć, że dokładnie miesiąc temu był początek roku szkolnego, a teraz początek roku akademickiego, bo jutro studenci wracają na uczelnię. No i o poranku się zacznie zdecydowanie większe korki. Dziś 21 stopni w ciągu dnia, w nocy o 10 stopni mniej. Słońca dzisiaj na pewno nie zabraknie. Co jakiś czas możemy mieć wzrost zachmurzenia, oczywiście bez opadów deszczu. I w czwartek, w piątek i w sobotę będzie dokładnie tak samo. Podwale przedmiejskie, Elbląska, Toruńska, Sandomierska uważamy na siebie w Gdańsku. Szerokiej drogi.
16: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
18: 8.30, News SK2, Anna Łobocka. Złodzieje bydła w rękach policji. Funkcjonariusze CBŚP z Wrocławia zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy ukradli z Niemiec kilkaset krów mięsnych. Wartość skradzionych zwierząt, które przemycono do Polski, oszacowano na około 300 tysięcy euro. Od października Brytyjczycy zaczną masowo wypuszczać z więzień tysiące skazanych, w tym Polaków. Nasz rząd nie wie, którzy przestępcy wrócą do kraju, pisze o tym Rzeczpospolita. Chodzi m.in. o osoby skazane za kradzieże, włamanie, handel narkotykami, rozboje, pobicia i oszustwa. I jeszcze Hiszpania, gdzie rośnie liczba protestujących w centrum Madrytu. Tysiące młodych osób na placu Puerta del Sol domagają się dostępu do tanich mieszkań. Związek Lokatorów zapowiedział na najbliższy weekend demonstracje i zgromadzenia w całej Hiszpanii. We'll be right back.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Pan Rychu, Rychu, Rychu. Ryśki to fajne chłopaki, wszystkie. I to doskonale o tym ja wiem na przykład. Nazwałem tak syna nawet. Rycha.
1: Na cześć Ryszarda Rynkowskiego?
0: Na cześć wielu Ryszardów wspaniałych. Dobrze, teraz będzie coś pysznego na naszej antenie.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
1: Bo wybieramy takie oczywiście.
0: Fa plebiscyt na naszej stronie sk2.pl. Tam oddajecie głosy na pierwsze danie, na drugie danie.
1: Tak, czyli zupka i coś do tej zupki, prawda? I macie do wyboru mnóstwo takich
0: Daria
1: rzeczy.
0: Daria Ładocha zaproponowała 10 typów, żeby można było na nie głosować. Na pierwsze danie, na drugie danie. No i wy wybieracie. No a
1: możecie też dorzucić coś od siebie, bo jeżeli
0: oczywiście
1: uważacie, że coś innego zasługuje na prawdziwy polski obiad, no to zapraszamy. Wasze propozycje też są święte.
0: Jedną z głosujących jest Judyta. Dzień dobry, Judyto.
3: Dzień dobry.
0: Tutaj mamy do czynienia z osobą, która powie tylko jedno. W sensie must have. Tu zupę pominimy.
3: De volej.
0: To jest twoje ulubione danie?
3: Ulubione.
0: Ty jesz w każdej postaci tego de voleja, w każdym możliwym miejscu, zawsze zamawiasz go?
3: Jakkolwiek jestem, to tak.
1: Okay. Ale posłuchajcie, bo tak, Judyta jak się zgłosiła, to napisała tak, że głosuje na de voleja z ziemniakami i surówką, ale uwaga, wrzuciła też swoją propozycję, wariację de voleja.
0: Wariacja de voleja, jaka? Pamiętasz?
3: Mizerią.
1: De voleja z ziemniakami, mizerią.
0: My po prostu zaproponowaliśmy z surówką, ale tutaj Judyta twardo, nie,
1: mizeria.
0: Musi być mizeria. Ale ty lubisz, jak się to masło ze śmietaną z mizerii zmiesza?
3: Nie, po prostu lubię tak obok. I też lubię mizerię z cukrem, bo w wielu miejscach jest bez.
1: No. Judyta zdradziła nam też, że jest tą tiktokerką devolejową i że jej filmik z devolejem bije rekordy popularności
0: Pochwal się, ile ma twój filmik na TikToku z devolejem, jak kroisz i jak masełko wystrzela.
3: 1,6 milion.
0: 1,6 milion ma twój TikTok z devolejem?
3: Tak.
1: Gdybym ja miał tyle pieniędzy...
3: Bo to jest duma narodowa.
0: Proszę bardzo, ile na devolaju można wyświetleń zarobić?
1: No szkoda, że tylko wyświetleń. Ale dobra, posłuchajcie.
3: Ale ja dostaję filmów od znajomych, jak wiesz jedzą.
1: Ale ja oglądam teraz te filmy, po raz szósty mi się zapętliło, jak ty kroisz tego devolaja. Powiem ci szczerze, że no, dziewczyno.
0: Dobra, umówmy się tak, Judyta, że spotkamy się 7 listopada na Narodowym i będziemy pokazywać sobie devolaje. Co ty na to?
3: Świetnie, mogę się doczekać.
0: Zapraszamy ciebie!
1: Judytko!
0: Jedzonko.
3: Super.
1: Dostajesz od nas tak. Nocleg w hotelu dla dwóch osób, więc jedziesz z kimś. Zastanów się doskonale dobrze, z kim jedziesz, prawda? Zapraszamy
3: dobra
1: do Warszawy. Nocleg dla dwóch osób, kieszonkowe 5 stów, żebyś mogła się jeszcze tam na mieście zabawić. Jedzenia nie musisz kupować, bo jedzenia będzie w opór.
3: Będzie pod dostatkiem.
1: No
3: super.
1: Tak, bo się spotykamy wszyscy.
3: A jak gwarantujecie tego devolaja?
0: Zobaczymy, co wygra w plebiscycie.
1: No właśnie.
0: No, twój głos też jest ważny. Posłuchaj. Kliknęłaś na devolaja, to jest duża szansa, tak?
1: Jedno, co gwarantujemy, to super obiad w wypasionej loży VIP na Stadionie Narodowym, tak więc
3: to
1: zapraszamy.
0: No, dziękuję. Okay. Dziękujemy. Widzimy się 7 listopada i zachęcamy też innych, bo być może z wami też się zobaczymy. SK2.pl, zakładka wygraj. Plebiscyt na najlepszy polski obiad trwa.
1: Kolejna osoba jedzie z nami już w piątek.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.

0: takie mamy czasy, że jak gdzieś widzimy na chodnikach, na ścieżkach rowerowych, czy okazuje się na drogach szybkiego ruchu nawet. Już opanowały praktycznie cały kraj.
1: Chodzi oczywiście o elektryczne hulajnogi. Ostatnio policja zajęła się sprawą pewnej osoby, bo nie wiadomo dokładnie, kim jest ten człowiek. Wiadomo tylko, że jechał po Alei Prymasa Tysiąclecia w Warszawie i rozwinął na niej prędkość, uwaga, ile?
0: Ponad 100 km
1: na godzinę na hulajnodze elektrycznej.
0: W Warszawie na Alei Prymasa Tysiąclecia. Można 20 km na godzinę taką elektryczną hulajnogą i to przekroczyło ponad 80 km na godzinę prędkość. Nagrali go, jak wyprzedzał samochody, zgłosili na policję, teraz go poszukują.
1: To już bardziej hulaj albo hultaj, a nie noga.
0: Hultaj noga. I do tego elektryczna, jak wyprzedzała samochody na drodze szybkiego ruchu, to ciekawe.
1: Ile by jechała

0: Czyli wsteczny się wrzuca, w sensie jak ktoś gdzieś już parkuje na przykład pod pracą, bo ma na 9, to na cała wstecz. Tylko uważajcie, jak nie macie czujników parkowania, to...
1: To może się źle skończyć.
0: Dokładnie.
1: Dobrze, no i drodzy, dzisiaj obchodzimy ten Dzień Chłopaka tak zwany. Nie wiem, kto to obchodzi w ogóle, nie kto to w ogóle wymyślił.
0: Chłopacy.
1: Chłopacy.
0: Chłopacy dla chłopaków. No. Tak, to my duże rzeczy dla siebie wymyślamy, ale my dzisiaj jakby robiliśmy mistrzostwa w chłopięcych zachowaniach.
1: No i trochę tych chłopięcych zachowań nie wyszło. W zasadzie jedno zachowanie się pojawiało po kilka razy, czyli rozrzucanie ubrań, gdzie popadnie.
0: Tak, dużo też było poza anteną, a propos tego, co teraz jedno się pojawi na antenie. Słuchajcie.
2: Chłopaki nie płaczą, nie?
1: No.
2: Chyba, że nikt nie widzi.
0: No właśnie, zawsze tak jest, że robimy coś.

0: Reklama.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: Kampankę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Mała czarna. Poranny prysznic. Spacer z psem. Tu życie smakuje nadzwyczajnie. Pastelowa 50 w Gdańsku od spółdzielni mieszkaniowej Zakoniczyn. Ostatni budynek już w sprzedaży. Mieszkania od 32 metrów kwadratowych. W cenie miejsce w hali garażowej. Duże tarasy. Blisko szkoły, żłobka, przedszkola i planowanej stacji PKM. Więcej na smzakoniczyn.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
12: Studenci wracają na trójmiejskie uczelnie, w związku z tym trzeba liczyć się ze zdecydowanie większym ruchem o poranku w kolejnych dniach. Dziś 21 stopni w dzień, 11 w nocy, będzie dużo słońca. Co jakiś czas może mieć wzrost zachmurzenia, ale padać dzisiaj nie będzie. Jutro 21 stopni, taka sama temperatura w piątek, w sobotę i w niedzielę. Dużym utrudnieniem w nocy mogą być mgły i zamglenia, na które trzeba będzie uważać. Teraz uważamy na Sandomierskiej, na Kartuskiej, na Słowackiego, Świętokrzyskiej, Jabłoniowej i Adamowicza w Gdańsku.
11: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
13: Minęła 9, News SK2, Anna Łowocka. Nawet kilkanaście miliardów do budżetu w zamian za odblokowanie nominacji do zarządu NBP. Taka sensacyjna propozycja według ustaleń naszych reporterów miała paść w negocjacjach między resortem finansów a bankiem centralnym. Dotarliśmy do zakulisowych szczegółów tych rozmów, o czym Mateusz Chłyston.
14: Ta propozycja to według naszych ustaleń nic innego jak sondowanie przez ministra finansów możliwości

0: porozumienia z bankiem centralnym. Taki gigantyczny przelew miałby zasilić budżet w zamian za zgodę rządu na kandydatury proponowane przez obecnego szefa NBP. Sprawa nabiera pilności, bo już na początku listopada kończy się kadencja jednego z wiceprezesów banku. Zarząd trzeba więc uzupełnić, bo w przeciwnym razie to gremium znajdzie się poniżej ustawowego minimum. A to z kolei rodzi ryzyko sporów o słuszność podejmowanych decyzji. W grę wchodzą nazwiska, które już wcześniej pojawiały się w planach obsady zarządu, ale premier Tusk miał nie zgodzić się na te konkretne kandydatury. Według naszych nieoficjalnych ustaleń kancelaria prezydenta ma zastrzeżenia co do takiego sposobu załatwienia sprawy, a akceptacja głowy państwa jest konieczna w sprawie zarządu NBP. Pałac nie odrzuca jednak możliwości rozmów w tej sprawie.
1: A więcej o tym piszemy na se.pl. Są zarzuty po śmierci 5-latki z Lipna w Kujawsko-Pomorskim. Ojciec dziewczynki odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci córki. Dziewczynka została przygnieciona betonowym ogrodzeniem. 44-latek w tym czasie miał ponad 3 promile alkoholu. Usłyszał zarzut
2: polegający na tym, że będąc w stanie nietrzeźwości, sprawując opiekę nad córką, wszedł na metalową, betonową konstrukcję ogrodzenia posesji i wskutek niedochowania ostrożności doszło do przewrócenia się elementu ogrodzenia na małoletnią.
1: Mówiła Małgorzata Kręcicka z prokuratury we Włocławku. Przemysław P. przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień. Rekordowe zadłużenie młodych Polaków. W ciągu ostatnich 3 lat dług osób w wieku 18-26 lat zwiększył się z 278 milionów do prawie miliarda złotych.
3: Trochę boimy się, że młodzi ludzie robią sobie sami krzywdę, bo oni wchodzą w dorosłe życie z coraz większymi długami, a konsekwencje tego będą się za nimi ciągnęły jeszcze przez lata.
1: Mówił Andrzej Kulik z Krajowego Rejestru Długów.
4: SK2 News. Trójmiasto.
5: Maciek Marcinowicz. Sąd w Gdańsku wznowił postępowanie w sprawie 21-letniego Mikołaja J., skazanego za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 13-letniej Nadii. Sąd zdecydował o konieczności sporządzenia uzupełniającej opinii psychiatryczno-psychologicznej oskarżonego. Policjanci zatrzymali 33-latka podejrzanego postrzelenia 29-letniego mężczyzny w centrum Gdańska. Do zdarzenia doszło w piątek na Ogarnej.
6: Policjanci zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringów, zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków tego zdarzenia.
5: Mówi Aleksandra Kluga z gdańskiej policji. Dalsze czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratury.
7: Chwilka po 9:00, ostatni dzień września i mamy dzisiaj wyjątkowe święto. Święto wszystkich chłopaków, no i panów. Dzień chłopaka, więc drogie chłopaki, składam wam najlepsze życzenia i moc buziaku. I będę wam tutaj jak najlepiej grała. Antonina Wandesel dzisiaj troszkę nietypowo, bo od 9:00. No i co? Dzień dobry, SK2, najlepsze polskie hity. Środa, jedziemy.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

elektryczne gitary. Jestem z miasta. Wielu Polaków we wrześniu i w październiku wybiera się jeszcze na krótkie urlopy, więc no przeczytałam sobie troszkę o wakacjach i co ludzie przywożą z wakacji. No i wiadomo, no standardowo, magnesy, pocztówki, jakieś lokalne przysmaki, ale okazuje się, że kreatywność turystów nie zna granic. Jedni wracają ze śmiesznymi kapciami, inni z kapeluszem, który potem, no, 3 lata stoi gdzieś w domu i przypomina, że kiedyś, no kiedyś był Wietnam. No ale znalazł się też pan, który powiedział, że z wakacji przywiózł żonę. No i powiem wam, że to jest dopiero pamiątka. Bez magnesu, bez kurzu na półce, no i do tego najwyraźniej z opcją, no na całe życie, jak dobrze pójdzie. I tak pomyślałam sobie, że ja chyba jednak zostanę przy magnesach, mniej zobowiązań, przy odkurzaniu. SK2. Już teraz Dawid Kwiatkowski muzycznie z Kają. Proszę tańcz piękny duet.

0: Wehikuł czasu.
1: Nasz radiowy wehikuł czasu rusza teraz w dalszą podróż i dzisiaj cofamy się do 1986 roku i to właśnie wtedy zespół 2 plus 1 wydał swój wielki przebój Iść w stronę słońca. I to jest taka piosenka, która do dzisiaj brzmi jak gotowy przepis na dobry humor, no bo mamy tam trochę słońca, trochę wakacji, no i mega dużo pozytywnej energii. I ciekawostka, ten numer stał się jednym z największych hitów zespołu i do dzisiaj jest jednym z tych kawałków, no które potrafią porwać do śpiewania już po pierwszych dźwiękach. W tym czasie też na świecie w kinach pojawił się kultowy Top Gun z przystojniakiem Tomem Cruise'em. No a w Polsce królowały polskie gwiazdy, kasety magnetofonowe, które wtedy były prawdziwym skarbem. Ci, co wtedy żyli, to pamiętają. No i to był czas wielkich fryzur, kolorowych ubrań i muzyki, która do dzisiaj wraca z ogromnym sentymentem. No a my wracamy w tym momencie do 1986. 2 plus 1, iść w stronę słońca. Już teraz w wehikule czasu Radia SK2.

0: To taki numer trochę tajemniczy, przyznacie. Livka, poza tobą nic. Fajny na środowy poranek, dobrze wchodzi. No a teraz będzie o top model, no bo Dawid Woliński zdradza, że w modelingu nie chodzi już tylko o wygląd. On sam w uczestnikach szuka no czegoś więcej, takiej głębi. No to pięknie, no bo wiecie, jest nadzieja. W takim razie przede mną, ja tego nie wiedziałam, kariera modelki, no bo skoro wygląd nie jest najważniejszy, no to może jeszcze mam jakieś szanse, więc panie Dawidzie, niech pan uważa.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
4: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
5: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
6: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
7: Reklama. W Trójmieście pewne rzeczy robimy po swojemu. Jak wieje, zakładamy czapkę i nad morze. Jak pada, zakładamy kaptur i nad morze. Jak w końcu świeci słońce, zakładamy okulary i nad morze. A jak potrzebujemy czapki, kurtki i okularów, jedziemy do Designer Outlet Gdańsk i kupujemy wszystko w outletowych cenach. Obuwie, moda, sport i wiele więcej. Ceny zawsze do 70% niższe od cen regularnych. W jedynym centrum outletowym na Pomorzu. Designer Outlet Gdańsk. Radość zakupów 30-70% taniej.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Na dosłownie kilka chwil przed godziną 10 w Radiu SK2 Lizar ciągle pada. I muzyczna przepowiednia na szczęście to nie jest, bo na razie nie pada i ma nie padać i tego się trzymamy. Zatem po godzinie 10 w SC2 hity pełne słońca. Kombi, Maryla Rodowicz, Wiktor Dyduła z Kasią Sienkiewicz. To tylko na początek, a później będzie tego jeszcze więcej. No i na pewno w 100% po polsku. Więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
7: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka. Z wysoka!
11: 17 pięter i taki widok z okna to unikat na zaspie.
10: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
12: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa.
10: Kto pierwszy, ten mieszka.
12: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Chynka 18.
10: Szczegóły na zaspawysoko.pl. I po reklamie.
13: Mieliście dzisiaj 22 stopnie w ciągu dnia, w nocy o połowę mniej. Dzisiaj słońca oczywiście nie zabraknie, choć co jakiś czas będziemy mieli delikatny wzrost zachmurzenia. Jutro 21 stopni, w ciągu dnia 12 stopni w nocy. Słońca będzie sporo, bez deszczu. Tak samo w piątek, w sobotę i w niedzielę. Czy na horyzoncie widać pogorszenie pogody? Póki co nie, więc cieszmy się tym, co za oknem. No i najważniejsza rzecz, o tej porze roku bardzo często mamy nieco silniejszy wiatr nad morzem. W tym roku tego nie ma.
14: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Są wyroki w sprawie utonięcia harcerza w jeziorze Ośno. Sąd w Olsztynie skazał 21-letniego drużynowego Marka G na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Z kolei 19-letni ratownik Igor K usłyszał wyrok 10 miesięcy więzienia, również w zawieszeniu na 3 lata. Przypomnę, do tragedii doszło w lipcu ubiegłego roku. 15-letni harcerz Dominik w nocy podjął próbę przepłynięcia wpław jeziora w butach i pełnym umundurowaniu. W pewnym momencie zniknął pod wodą. Oskarżeni odpowiadali m.in. za nieumyślne doprowadzenie do śmierci nastolatka. Wielomiliardowy przelew do budżetu państwa to w zamian za zgodę na uzupełnienie zarządu NBP. Taka sensacyjna propozycja miała paść w negocjacjach między Bankiem Centralnym a resortem finansów. Do tych zakulisowych szczegółów dotarli nasi dziennikarze. Z nami Mateusz Chłystun. Mateuszu, skąd taka propozycja i dlaczego obu stronom zależy na czasie?
15: Sprawa jest o tyle pilna, że jeśli na początku listopada nie zostanie powołany nowy wiceprezes, zarząd może znaleźć się poniżej ustawowego minimum. Taki okrojony skład mógłby rodzić wątpliwości dotyczące ważności uchwał i utrudniać podejmowanie niektórych decyzji. Żeby móc powołać nowych członków zarządu, potrzebna jest zgoda premiera. Donald Tusk wcześniej jednak nie zgodził się na kandydatury, które teraz pojawiają się na tapecie. W grę wchodzi kilka nazwisk, które wcześniej proponował obecny prezes Centralnego Banku. Według naszych ustaleń jedną z propozycji, która miałaby przeciąć ten spór, jest przelanie kilkunastu miliardów w zamian za odblokowanie kandydatur, co zaproponował szef resortu finansów. Do zakończenia całej sprawy potrzebna jest jeszcze zgoda głowy państwa, a prezydent, jak wynika z naszych informacji, sceptycznie podchodzi do takiego sposobu rozwiązania sprawy.
14: A więcej o tej sprawie piszemy na se.pl. Uwaga, kierowcy, spore utrudnienia na Krajowej Siódemce w Warmińsko-Mazurskiem. W rejonie MOP Grabin ruszają właśnie ćwiczenia służb na wypadek sytuacji kryzysowej, mówi Łukasz Wróblewski ze Straży Pożarnej.
16: Strażacy przećwiczą działania związane z całkowitym zablokowaniem drogi i powstaniem zatoru. Sprawdzimy współpracę z policją i GDKiA, łączność oraz organizacji działań mających na

0: w celu udrożnienia ruchu i zapewnienie bezpieczeństwa kierowcom.
1: Jezdnia w kierunku Warszawy jest całkowicie zamknięta. Utrudnienia potrwają do 15.
2: SK2 News. Trójmiasto.
3: Maciek Marcinowicz. Piątek Energa Trefl rozpocznie domową część sezonu. Pierwszym rywalem żółto-czarnych będą Dziki Warszawa.
4: Kluczem do tego, aby ich pokonać, jest dyscyplina w defensywie.
3: Mówi rzecznik drużyny Karol Żebrowski, a my mamy dla Was bilety na mecz. Piszcie trójmiasto@sk.pl. Przed meczem stulecia miasta Gdyni okolice Stadionu Miejskiego zmienią się w bezpłatną strefę sportowej zabawy. Na placu i parkingu przy stadionie przygotowano atrakcje dla dzieci, rodzin i kibiców, m.in. piłkarskie dmuchańce, zjeżdżalnie oraz spotkania z apkami i lamą. To wszystko w sobotę.
5: Czy ty, Aniu, cieszysz się? Nie tak szybko, moja droga. Czy ty się cieszysz, że mamy jesień i że jutro październik?
6: Cieszę się z jesieni, bo lubię takie dni, kiedy nie ma już takiego wielkiego upału. Tak, także cieszę się,
5: no
6: że
5: no dobrze, czyli Anna Łowacka, jesieniara. Mamy kolejną jesieniarę do naszego teamu. Bardzo fajnie, będziemy sobie robić zimowe herbatki. Jesienno-zimowe herbatki. Bardzo mnie to cieszy. Antonina Van Dessel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania. Dzień dobry.

buzy, oczy szeroko zamknięte. No i dzisiaj ostatni dzień września, ale przy okazji bardzo ważne święto, czyli Dzień Chłopaka. Więc drodzy panowie, teraz coś dla was. Dzisiaj macie swoje 5 minut. Mam dla was radiowy kubeczek, z którego taka herbatka zimowa, jesienno-zimowa i kawka smakuje 3 razy lepiej. No ale żeby go zgarnąć, trzeba się troszeczkę wysilić. Zapraszam was na radiowego messengera, nagrywajcie się i piszcie. No i dokończcie zdanie. Prawdziwy facet zaczyna dzień od... Jestem mega ciekawa waszych odpowiedzi. Najciekawsze odpowiedzi zgarną właśnie taki kubeczek piękny, czerwony od Radia SK2. Więc no co, panowie, pokażcie, co tam macie. SK2. A muzycznie teraz Gosia Ostrowska i Meluzyna.

0: Lady Punk, tańcz głupia, a wy, drodzy panowie, piszecie i nagrywacie się na radiowego Messengera. No co, od czego zaczyna dzień prawdziwy facet? No bo w końcu dzisiaj dzień chłopaka. No i słuchajcie panowie, ja nie spodziewałam się, że tutaj jest tylu romantyków. Adam na przykład pisze, że prawdziwy mężczyzna swój dzień zaczyna buziakiem dla żony. No proszę pana, bardzo, bardzo ładnie. A Tomek przysłał zdjęcie siebie z pieskiem, małym, słodkim pieseczkiem. O, piesek, przepraszam Tomek, ale piesek tutaj skradł całe show. I napisał, że dzień rozpoczyna się od spaceru z psem. No i też bardzo dobrze. Słuchajcie, Tomek, Adam, do was lecą kubeczki Radia SK2 w pięknej czerwone, oby kawka i herbatka dobrze z nich smakowały. No i co, wszystkiego dobrego z okazji waszego święta. A ja czekam dalej, jeszcze wam daję szansę, jeszcze możecie pisać, bo tutaj tych buziaków dla żon było bardzo, bardzo dużo i dla ukochanych. A ja jestem ciekawa, jak jeszcze, w jaki inny sposób facet zaczyna swój dzień. A muzycznie już teraz Sylwia Grzeszczak i jej Latawce. Jeszcze tak letnio i przyjemnie.
1: SK2. Reklama. W Trójmieście pewne rzeczy robimy po swojemu. Jak wieje, zakładamy czapkę i nad morze. Jak pada, zakładamy kaptur i nad morze. Jak w końcu świeci słońce, zakładamy okulary i nad morze. A jak potrzebujemy czapki, kurtki i okularów, jedziemy do Designer Outlet Gdańsk i kupujemy wszystko w outletowych cenach. Obuwie, moda, sport i wiele więcej. Ceny zawsze do 70% niższe od cen regularnych. W jedynym centrum outletowym na Pomorzu. Designer Outlet Gdańsk. Radość zakupów 30-70% taniej.
2: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów. Filologia angielska, hiszpańska, szwedzka, germańska i włoska. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
6: I po reklamie.

0: 5 kilo na osobę, a 10 jaj schowu na wolnym wybiegu, stąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
1: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
2: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Canal Plus.
4: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: I po reklamie.
9: Na termometrach dzisiaj zobaczymy 22 stopnie w ciągu dnia, 11 stopni w nocy. Dzisiaj będzie sporo słońca w Trójmieście, więc okulary przeciwsłoneczne obowiązkowo zabieramy ze sobą. Co jakiś czas możemy mieć delikatny wzrost zachmurzenia, to chmury piętra wysokiego, więc są niegroźne. Jutro 21 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy, słońca będzie sporo bez deszczu. Tak samo będzie w piątek i tak samo będzie też w sobotę. W przyszłym tygodniu również słońca nie zabraknie, deszczu póki co na horyzoncie nie widać, ale niestety wieczorem i w nocy trzeba uważać na mgły i zamglenia.
10: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Ta historia wstrząsnęła Polską. Rąk więzienia w zawieszeniu dla drużynowego i 10 miesięcy w zawieszeniu dla ratownika WOPR-u. Na taką karę sąd w wielkopolskim Wolsztynie skazał dwóch członków kadry obozu harcerskiego nad jeziorem Ośno. Chodzi o śmierć harcerza, który nocą na polecenie opiekunów miał przepłynąć akwen, podejmując próbę zdobycia kolejnej sprawności. 15-latek utonął. O szczegółach Mateusz Chłystun.
11: Oprócz kary więzienia w zawieszeniu obaj oskarżeni otrzymali również 5-letni zakaz zajmowania się edukacją, opieką i wychowaniem małoletnich. Sąd uznał, że osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo nie zapewniły nastolatkowi skutecznej asekuracji. Drużynowy w trakcie tego procesu przyznał się do zaniedbań. Obaj oskarżeni wyrazili też skruchę i przeprosili rodziców chłopca, którzy im wybaczyli. Proces odbył się przy wyłączonej jawności ze względu na dobro rodziny ofiary.
10: Inflacja w górę. We wrześniu ceny wzrosły o 4% w porównaniu do września zeszłego roku. W skali miesiąca to 0,7%. A inflację windują ceny paliw. Te wciąż mocno w górę. Rząd naciska na prezydenta w sprawie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Miałby on sfinansować kolejne obniżki na stacjach. Więcej o tym Michał Skolimowski.
12: Premier Donald Tusk mówi wprost. Upór ze strony Pałacu Prezydenckiego oznacza kolejne tygodnie wysokich cen na stacjach paliw.
13: I bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom, nie muszą służyć rządowi.
12: Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański dodaje, opór prezydenta wobec rządowej ustawy jest absolutnie niezrozumiały.
14: Trudno to zrozumieć.
12: Prezydent już raz taką samą ustawę odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Zwracał m.in. uwagę na to, że prawo nie działa wstecz, a przepisy zakładały opodatkowanie koncernów od marca tego roku. Rząd szuka pieniędzy na nowy pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej, a prezydent proponuje PKN. Paliwo kosztuje normalnie. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie limitu na marże rafineryjne, hurtowe i importowe, co zdaniem rządzących mogłoby doprowadzić do braku paliwa na stacjach.
10: TOPR wydał alert lawinowy. W wyższych partiach Tatr zalega śniego, ostrzega ratownik Adrian Koźbeł.
15: Temperatura w nocy spada poniżej zera. Głównie wystawy północne są często oblodzone, zaśnieżone i głównie tam trzeba uważać. Oczywiście w wyższych partiach ten śnieg zalega na większości wystaw, więc to są główne zagrożenia.
10: Wybierając się w wyższe partie, konieczny jest już zimowy sprzęt, raki i czekan.
8: SK2 News. Trójmiasto.
9: Maciek Marcinowicz. 9 organizacji z 8 państw Unii rozpoczęło realizację międzynarodowego projektu Life's Moms, którego celem jest ograniczenie narażenia kobiet w ciąży na substancje zaburzające gospodarkę hormonalną. Wśród zagrożeń wskazano substancje w opakowaniach, kosmetykach, środkach czystości i kurzu. Koncepcja

0: projektu powstała na Politechnice i Gumedzie. Kładka na ołowiankę przejdzie szereg specjalistycznych badań. To w związku z dwiema ostatnimi awariami. Miasto stara się nie dopuścić do podobnych zdarzeń w przyszłości.
1: Przed nami jeszcze prace związane z docelowym wzmocnieniem konstrukcji.
0: Mówi Weronika Korol z Gdańskiego Zarządu Dróg.
2: Wiemy, że jesteś jesieniarą, to bardzo tak? Dobrze, więc pewnie lubisz zbierać grzyby, co?
3: Uwielbiam.
2: I to w takim razie grzybowy alert, bo podobno to już, te jesienne grzyby się zaczęły pod grzybki, więc zapraszam wszystkich do lasu i ciebie, Ania,
3: ja
2: też.
3: Ja również tak chętnie się wybiorę.
2: Także, drodzy państwo, jesień grzybowa, tutaj dla grzybiarzy informacja. Antonina Wandesel, witam was w kolejnej godzinie spotkania. Oprócz grzybów dużo muzyki, oczywiście.
4: Bez reklam. Jeden po drugim.
5: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
2: I na początek nie o grzybach, ale bardzo dobry numer. Krzysiek Zalewski, jego kurier.

emigranci na falochronie, a za oknem no jesień powoli się rozkręca, więc my też powolutku zaczynamy zaglądać do spiżarni, do naszych przetworowych zapasów. No i często wtedy pojawia się odwieczny problem. Słoik jest pełny pyszności, no ale pokrywka no najwyraźniej postanowiła bronić dostępu do środka. No więc tutaj kilka patentów, jak można łatwo otworzyć słoik. Pierwszy, no to wiadomo, można postukać puk, puk, puk w denko z jednej, z drugiej strony i wtedy trochę łatwiej to się otwiera. Po drugie, są specjalne otwieracze. No, po trzecie, mój niezastąpiony sposób, tylko później nakrętka już jest nieszczelna, że podważam sobie lekko nożem i robi takie cyk i można otworzyć. Ciekawa jestem, czy wy macie jakieś inne sprawdzone sposoby. No ale w każdym razie można jakoś się dostać do środka, więc spokojnie, no tej jesieni żaden ogórek kiszony nie powinien być przed nami bezpieczny. SK2. O, a teraz mega dobry duet PZ i Auer, Dom nad wodą.

0: Wehikuł czasu.
1: Są takie piosenki, które no chyba znają wszyscy i Autobiografia Perfektu myślę, że zdecydowanie jest na tej liście. Rok 1982, wielkie okulary, wielkie fryzury, no i oczywiście jeszcze większe marzenia w ludzkich głowach. I najlepsze jest to, że chociaż tytuł sugeruje historię jednego człowieka, to tak naprawdę ta piosenka opowiada o całym pokoleniu. I jeszcze jedna ciekawostka. Pomysł na tekst miał się pojawić przy pisaniu życiorysu, czyli takie zwykłe CV, a skończyło się jednym z największych polskich hitów. No to nie będę przedłużać. Już teraz wracamy do 1982 roku. Perfekt i Autobiografia w wehikule czasu Radia SK2.

0: cichosza od Sanach. To jest nowość i taka nowość już trochę inna Sanach, ale jednak nadal taka sanachowa. Oj, ten numer wchodzi jak złoto, naprawdę mega. U mnie cały czas w zapętleniu ta nowość, nie wiem jak u was, ale ja nie o tym, no bo dzisiaj dzień chłopaka i panowie na radiowym Messengerze, no widzę, że walczą o te kubeczki, walczą. I Michał, no odpowiedział nam na pytanie, co, od czego zaczyna dzień prawdziwy facet, więc posłuchajmy, może dowiemy się czegoś nowego.
1: Prawdziwy facet zaczyna dzień od kawy,
0: oho,
1: dobrego planu i przekonania, że dziś to właśnie jest jego dzień. Pozdrawiam serdecznie dla Radia SK2. Pozdrowienia.
0: My też pozdrawiamy ciebie, Michał. No i drodzy panowie, przekonanie, że dzisiaj jest wasz dzień, no to zdecydowanie bardzo dobre przekonanie, no bo jest wasz dzień i dzisiaj wszystko, co sobie zaplanujecie, może się spełnić i wasze marzenia też, i tego się trzymamy. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, Michał. Oczywiście do ciebie leci czerwony i piękny kubeczek Radia SK2, a muzycznie za chwilę dla wszystkich panów, ale i dla pani oczywiście, poparzeni kawą 3, byłaś dla mnie wszystkim.
2: SK2. Autopromocja.
3: Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
4: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Mała czarna. Poranny prysznic. Spacer z psem. Tu życie smakuje nadzwyczajnie. Pastelowa 50 w Gdańsku od spółdzielni mieszkaniowej Zakoniczyn. Ostatni budynek już w sprzedaży. Mieszkania od 32 metrów kwadratowych. W cenie miejsce w hali garażowej. Duże tarasy. Blisko szkoły, żłobka, przedszkola i planowanej stacji PKM. Więcej na smzakoniczyn.pl.

0: Lubię mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
6: I po reklamie.

0: na zegarach już za chwilę południe w ostatnią środę września. To byli chłopcy z Placu Broni. Kocham wolność. Po 12 dla tych, którzy kochają wolność, ale i nie tylko. Na start Wilki, Manam, Doda. Dobrze, dobrze, dobrze, jak słyszycie. Bardzo dobrze, jak zawsze po polsku. Bądźcie koniecznie z nami, słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.

0: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
1: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: I po reklamie.
5: Jeśli dzisiaj słońca nie zabraknie, po południu można wybrać się na zdecydowanie dłuższy spacer. 22 stopnie w ciągu dnia, 11 stopni w nocy. Opady deszczu oczywiście nam nie grożą. Jutro 21 stopni, taka sama temperatura w piątek, w sobotę i też w niedzielę. I począwszy od dziś aż do niedzieli włącznie, dużo słońca, bez opadów deszczu. Zresztą na horyzoncie tego deszczu póki co nie widać. Nie widać też na szczęście silnego wiatru, ale widać mgły i zamglenia, które wieczorem, w nocy i nad ranem mogą pojawiać się w okolicach Trójmiasta.
6: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Jeden z pilotów miał próbować rozbić samolot. Tak według niepotwierdzonych doniesień wyglądał incydent na pokładzie maszyny linii Fly Dubai. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu, gdy nagle zaczął tracić wysokość i nadał sygnały alarmowe. Na pokładzie było około 180 osób. Izraelskie władze badają, czy jeden z pilotów próbował przejąć kontrolę nad maszyną. Wszyscy krzyczeli, nie wiedzieli, co się dzieje. Dwaj inni piloci przejęli kontrolę nad samolotem. Wszędzie było mnóstwo krwi. To był kompletny chaos. Kiedy samolot zaczął gwałtownie tracić wysokość, wszyscy myśleli, że zaraz się rozbiją. Relacjonowała matka jednej z pasażerek samolotu. W trakcie incydentu izraelskie myśliwce zostały poderwane, by przechwycić samolot. Maszyna wylądowała w Arabii Saudyjskiej. Bosy ośmiolatek w piżamie stał na śniegu. Nagranie z przypadkowego przechodnia ujawniło dramat dzieci z rodziny zastępczej w Zgierzu. Prokuratura oskarżyła w tej sprawie trzy osoby. Dwoje rodziców zastępczych oraz 39-latka, który również przebywał w domu. Okazało się, że ofiarą przemocy domowej był chłopiec i jego siostra. 39-latek odpowie za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, a całej trójce grozi do 10 lat więzienia. Słynny piłkarz jednak odpowie za łamanie przepisów. Policja zapewnia, że wystąpi o ukaranie Arkadiusza Milika. Były reprezentant Polski został złapany, jak przekraczał autem podwójną ciągłą i wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Policjanci zatrzymali auto Milika i puścili wolno.
7: Komendant rejonowy Policji Warszawa 1 po przeanalizowaniu całości dokumentacji podjął decyzję o prowadzeniu dalszych czynności w sprawie.
6: Tłumaczy Jakub Pacyniak ze Śródmiejskiej Policji i dodaje, że prawdopodobnie piłkarz chwilę potem popełnił kolejne wykroczenie drogowe.
4: SK2 News, Trójmiasto.
5: Maciek Marcinowicz. Ponad 46 milionów złotych z funduszy europejskich dla Pomorza trafi na modernizację 53 budynków w regionie. Wsparcie obejmie m.in. szkoły, przedszkola, świetlice, remizy, budynki mieszkalne czy obiekty społeczno-kulturalne. Projekty mają poprawić efektywność energetyczną budynków oraz zmodernizować placówki podstawowej opieki zdrowotnej. Prace budowlane na linii kolejowej na odcinku Samonino-Kościerzyna są zaawansowane w 50%. Zakończenie robót w grudniu przyszłego roku. Następnie rozpocznie się certyfikacja odcinka, która ma potrwać do czerwca 2028.
8: Chcę ci złożyć najlepsze życzenia w Dniu Chłopaka oficjalnie na antenie przed wszystkimi.
9: Ojejku, dziękuję bardzo.
8: Wiedziałeś, że dzisiaj wasze święto?
9: Coś
8: się owiło.
9: Mamusia do mnie napisała też z życzeniami
8: pięknie.
9: Z samego rana, także też bardzo
8: to
9: dziękuję.
8: Dla ciebie, Kuba, i dla wszystkich panów raz jeszcze najlepsze życzenia. Mua, mua, mua, moc buziaków, świętujcie i dzisiaj jest wasz dzień. Możecie wszystko. Antonina van Dessel, witam po godzinie 12 w Radiu SK2.
10: No to gramy.
4: 10 hitów.
10: Najlepszych polskich hitów.
4: SK2.
8: Jak gramy? Jakiego fajnego chłopaka, wilki i urkę. Ajajaj. Aj, aj.

0: To był Mrozu, miliony monet, a zaraz u nas miliony wkręt Kamila Nosela. Zobaczmy, jaką wkrętę przygotował Nosel na dzisiaj.
1: Chwila, zanim ściągniesz to, świecisz jak miliony monet.
2: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
3: Halo?
4: Ja do pani Aleksandry się dotelefonowałem, weź tu, w tę niedzielę.
3: Tak.
4: Dietetia kurialna po tej stronie, coś się was coś, proszę pani. Ja telefonuję, bo tutaj nie mam jeszcze informacji odnośnie chrzestnego oraz wydanych zaświadczeń. Pani mi powie, co tam się dzieje.
3: W sensie, ja mu, wczoraj do mnie z kościoła dzwonili, ja miałam podejść i tak, akt urodzenia dostarczyć i dalej chrzestnych, z tego co ja wiem.
4: No tak, ale ze strony chrzestnego ja nic nie mam.
3: Wie pan co, bo kancelaria u niego jest w takich godzinach, że on pracuje i teraz jeszcze u niego się jedna osoba.
4: Dobra. Proszę pani, to może
3: problem.
4: Inaczej zróbmy. Ja bym dał pani listę osób, które jeszcze mogą się kwalifikować do chrztu, czyli do bycia chrzestnym. Pani by sobie ewentualnie wybrała i wtedy byśmy to ominęli tego, proszę pani, pana, chyba to jest pan Michał, tak?
3: Tak. Jak to byśmy ominęli?
4: No bo chrzest jest za chwilę. Ja nie zdążę wydruku, proszę pani, zrobić zaświadczenia dla pana chrzestnego.
3: Czyli pan Michał nie może być chrzestnym?
4: No już teraz jak nie ma zaświadczenia, no to nie.
3: Tylko ja bym nie chciała kogoś obcego na chrzestnego, proszę
4: ale
3: prowadzi, pana.
4: No to dlatego wcześniej dam pani listę, żeby pani mogła zobaczyć te osoby, ewentualnie wydzwonić te osoby i zapytać się cokolwiek o to.
3: No tak, ale co to za osoby? Przecież ja ich nie znam.
4: No ja też ich nie znam, proszę pani. Ale mam listę, które mają kwalifikacje do zaświadczenia do bycia chrzestnym.
3: Nie wiem, no nie mam pojęcia w tej sytuacji.
4: A to dawać pani listę tych potencjalnych chrzestnych, czy nie?
3: No a jeżeli nie, to co?
4: Bez chrzestnego, proszę pani, ksiądz nie da chrztu.
3: No to poproszę listę.
4: Dobra.
3: To pan mi wyśle to, czy...
4: Tak, ja pani wyślę, tylko podaj mi pani adres mailowy, ja to mailem wyślę, a i gdy pani mogła dołączyć...
3: No. Wysłać to panu mailem, czy...
4: SMS-em, jakby tam pani.
3: SMS-em,
4: tylko jeszcze jedna
3: dobrze.
4: Rzecz. Gdyby pani mogła mi jeszcze ze swojej strony zaświadczenie RODO dać, to ja już będę miał komplet.
3: A to co to jest, zaświadczenie RODO?
4: RODO, że pani zna przepisy danych osobowych.
3: Ja nie. Dobra, mogę do pana zadzwonić niedługo?
4: Ale w czym problem, bo chyba już sprawę załatwiliśmy.
3: No właśnie nie do końca, bo ja nie wyobrażam sobie, że był ktoś obcy chrzestny mojego dziecka, proszę pana.
4: Proszę pani, to zapytamy Krzysztofa, co on na to?
5: Wujek Krzysztof z tej strony, w Radiu SK jesteś wkręcona.
2: Nosel wkręca.

0: elektryczne gitary i killer, a ja nie o killerze, ale o jedzeniu. Słuchajcie, na naszej stronie trwa bitwa na najbardziej polski obiad. Do wyboru są zupy, dania główne. No i wy tam wchodzicie w zakładkę wygraj na sk2.pl, głosujecie, co waszym zdaniem, które dania są najbardziej polskie. No i dodatkowo piszecie, dlaczego to właśnie wy zasługujecie na miejsce przy eskowym stole. I słuchajcie, 7 listopada spotykamy się na wielkiej wyżerce na Stadionie Narodowym i oprócz tego, co możecie zgarnąć? Nocleg w hotelu w Warszawie, 500 zł kieszonkowego, no i udział w tej wyżerce przepysznej polskich dań. Także no to co? No to my czekamy na was i z nami będzie jeszcze Daria Ładocha, także no impreza i pyszne polskie jedzenie czekają. A za moment muzycznie Sylwia Grzeszczak, bęk, bęk. SK2.
1: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka z wysoka.
12: 17 pięter i taki widok z okna to unikat na zaspie.
11: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
13: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa.
11: Kto pierwszy, ten mieszka.
13: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
11: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
14: I po reklamie.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być bardzo.

0: Za moment 13 to był super duet Sobel i Sanach, a tutaj w studiu też super duet, bo jestem ja, no i jest Kamil Kowalski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zrobię, zanim powiem dzień dobry, zrobię to, co ty zrobiłaś przed włączeniem mikrofonu.
0: Tak skropiłam?
1: Tak.
0: No dobra, no bo chciałem powiedzieć, że moje sekrety.
1: Ty dzisiaj wszystkim składasz życzenia, bo ja słyszałem tutaj na antenie.
0: Składam, no bo dzisiaj jest wasze święto.
1: Dlatego ja jeszcze ich nie słyszałem.
0: Ale wiesz, że trochę ja ci właśnie składam, ale też jest trochę moje święto.
1: A, bo dostałaś nowe słuchawki?
0: Dokładnie tak, więc też trochę jestem chłopakiem, więc wszystkiego dobrego dla nas. Zostawiam was z Kamilem, Antonina van Dessel, pa!
2: Autopromocja.
3: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
3: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
3: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
3: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce

0: 30% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Ostatni dzień września, ale kolejny i jeszcze nie ostatni dzień z bardzo przyjemną aurą jak na tę porę roku. Dziś w Trójmieście maksymalnie 20 stopni, na niebie sporo chmur, ale jednocześnie słońce będzie się do wieczora mocno przyciskać. Do tego opadów deszczu dziś się nie spodziewamy. Identyczna pogoda będzie też jutro. W piątek i sobotę więcej słońca, jednak też o stopień chłodniej, czyli do 19. W niedzielę temperatura się utrzyma, jednak na niebie będzie pojawiać się coraz więcej chmur i od poniedziałku zrobi się zdecydowanie bardziej jesiennie.
8: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Mogła to być próba zamachu terrorystycznego. Nie wykluczają tego izraelskie służby, które badają wydarzenia na pokładzie samolotu Fly Dubai. Drugi pilot miał zaatakować kapitana nożem, a pasażer pomógł obezwładnić napastnika. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Ostatecznie to znajdujący się na pokładzie Izraelczycy opanowali sytuację i obezwładnili terrorystę. Na miejscu byli również pielęgniarka i lekarz, którzy udzielili pilotowi pierwszej pomocy. Relacjonuje jedna z pasażerek. Wcześniej pojawiły się także informacje o tym, że jeden z pilotów chciał rozbić maszynę. Samolot Fly Dubai leciał z Dubaju do Tel Awiwu, gdy nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Na pokładzie było około 180 osób. Wszyscy są już bezpieczni. Służby w Białymstoku postawione na nogi. W pociągu towarowym znaleziono niezidentyfikowany ładunek. Na miejscu pracują policjanci i służba ochrony kolei, relacjonuje Malwina Olszewska z podlaskiej policji.
9: Funkcjonariusze SOK na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy. Miejsce zabezpieczają policjanci.
8: A po odholowaniu cystern z paliwem policyjni i pirotechnicy sprawdzą pakunek. Pracownicy pobliskiej stacji paliw są ewakuowani. Niektóre pociągi ze stacji Białystok odjeżdżają z opóźnieniem. Wilki buszują pod Piotrkowem Trybunalskim. Jedna z gmin wydała ostrzeżenie dla mieszkańców.
10: Jedynie co możemy robić, to informować i edukować mieszkańców. Tak naprawdę nie wiemy, czy one tutaj mieszkają, czy to tylko jest jakiś okres przejściowy, gdzie tak naprawdę wilki przemieszczały się z jednego terytorium na drugie.
8: Mówi Mariusz Kozub, wójt gminy Czarnocin. Leśnicy uspokajają, że nie ma powodów do obaw. Na widok wilka lepiej nie reagować. Ten sam odejdzie. Przypomnę, w Polsce wilk jest objęty ścisłą ochroną.
11: SK Trójmiasto News.
7: Paweł Lemke. Od jutra wstęp na molo w Sopocie będzie bezpłatny dla wszystkich. Zmiana ma związek z zakończeniem sezonu letniego. W tym roku wejście było biletowane od 10 kwietnia. Mamy Ibizę w domu. Resistance Poland, światowa marka związana z muzyką elektroniczną, w przyszły weekend zawita do Trójmiasta. Druga edycja wydarzenia po debiucie w Warszawie odbędzie się w sobotę 10 października w Ergo Arenie. Wystąpią m.in. Massano, Kevin DeVries, Agents of Time, Kasia i Adam Seluk, a do tego Support, Mike Konstanty i Toja. Uwaga, mamy dla Was bilety. Piszcie po nie teraz na trójmiasto@sk.pl.
12: Idąc do radia, widziałem i mijałem obok grupę przedszkolaków. Cały czas równo w tym swoim dziecięcym, fajnym stylu te dzieciaki powtarzały tak: pani papajo, pani papajo, pani papajo. I tak im się to gdzieś w główce uwiło. Myślę, pewnie ich wychowawczyni to pani papaja, czyli żona tego słynnego, wiesz, marynarza, no.
13: Papaj marynarz.
14: 10 najlepszych polskich hitów.
15: Jeden po drugim, po drugim.
12: No dobra, każdy chłopak, jak przecież jak był młody, to marzył o tym, żeby być marynarzem, nie?
13: No i się jadło szpinak, no oczywiście.
12: Ja, tak, i nawet latarnikiem o tym kiedyś myślałem, żeby zostać. A z takim może góralskim temperamentem, co wy na to na dzień dobry, Golec, orkiestra BDO jest Grom i...

0: No, miał być bal, ale akcja się sypnęła i balu nie ma. Czytam tutaj, że zatrzymano Polaków, narobili wielotysięcznych strat. Ukradli setki krów z niemieckich pastwisk.
1: Jak to było zorganizowane? Autobusy jakieś popodstawiali, czy co?
0: Nie mam pojęcia, ale nigdy bym nie wpadł na taki pomysł wydojenia sąsiadów.

0: Wehikuł czasu.
1: Nie martwcie się, w wehikule czasu w ST2 jest miejsce dla każdego i również na bardzo fajne hity. I myślę, że tak, mamy ostatni dzień września, który nie chce wypuścić nam lata z rąk. Czasami nawet i wiosnę przypomina, a już za 3 miesiące, kto by pomyślał, że zima na całego nam się zrobi. Dlatego, a co? Wyjąłem z półki 9. album Marka Grechuty, którego tytuł to jest taka podróż przez każdą porę roku, a w jednej z piosenek Grechuta zrobił z pór roku bohaterki takiej naturalnej historii.
0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Chyba dlatego ten hit po prawie 40 latach nadal się nie starzeje. Pory roku się zmieniają, lata lecą, a Grechuta cały czas jedzie swoim galopującym tempem. Trzymajcie się siodła. Wiosna, ach to ty w SC2.
2: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto.

cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonę komuś drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczyś na parę chwil.

0: No, dziewczyna potrafi po prostu poruszyć serducho. Marisa i będzie pięknie w Radiu SK2. A będzie, bo szukamy najlepszego polskiego obiadu. Każdą sobotę Daria Ładocha przygotowuje go tutaj z wami, a w najbliższą sobotę w studiu będzie pachniało grzybkami, ale uwaga, ten zapach może dojść aż na Stadion Narodowy, bo SK2 robi tam kulinarną imprezę i to razem z wami. Załoga się nam powolutku składa, Norbert i Judyta. Z osobami towarzyszącymi już są na naszej liście, a jak się tam dostali? Zagłosowali na sk2.pl w plebiscycie na najlepszy polski obiad. Wybrali tam schabowego, dewolaja i napisali, dlaczego to właśnie oni powinni usiąść przy stole. Ty też to zrób, bo może w tym tygodniu, pojutrze, to właśnie do ciebie zadzwonimy rano i powiemy, mamy dla ciebie miejsce przy stole i to na Stadionie Narodowym w loży VIP. Do tego jeszcze 500 kieszonkowego i hotel, a wiadomo, dobra impreza zaczyna się przy stole, a kończy, no cóż, od tego jest hotel.
1: SK2.
0: Tutaj polski smak ma swój własny adres. Mysłowic, mieć czy być już za chwilę.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
5: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
3: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: W Trójmieście pewne rzeczy robimy po swojemu. Jak wieje, zakładamy czapkę i nad morze. Jak pada, zakładamy kaptur i nad morze. Jak w końcu świeci słońce, zakładamy okulary i nad morze. A jak potrzebujemy czapki, kurtki i okularów, jedziemy do Designer Outlet Gdańsk i kupujemy wszystko w outletowych cenach. Obuwie, moda, sport i wiele więcej. Ceny zawsze do 70% niższe od cen regularnych. W jedynym centrum outletowym na Pomorzu. Designer Outlet Gdańsk. Radość zakupów 30-70% taniej.
10: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Mam dla ciebie elektrycznego SUVa Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
14: Hot doga poproszę.
13: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
16: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów.
14: dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
16: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
17: Lidl, to się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
20: I po reklamie.

0: Gdyby było obowiązków mniej niż zero, to by było bardzo fajnie. Ale tutaj praca, szkoła, zakupy, korki, dom, zadyszki aż można dostać. A już za chwilę o godzinie 14 w newsach Eski 2 sprawdzimy kondycję naszych płuc.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
3: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
2: I w ekstra cenie, to rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Regulamin na circlek.pl.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
7: Dobra, zdradź sekret.
6: Jaki sekret?
7: No, ten twój patent na zakupy.
6: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
7: Tylko w Modivo?
6: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
7: I co z tym cashbackiem?
6: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
7: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny

0: Tak więc jedna kawa powinna wystarczyć. Po zachodzie słońca szybko zrobi się chłodniej, a w nocy temperatura spadnie do 10 stopni. Jutro podobnie, bez deszczu, z umiarkowanym zachmurzeniem i maksymalnie 19 stopniami. Taka aura utrzyma się w Trójmieście jeszcze do końca tygodnia.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. W akcji wszystkie białostockie służby. Pirotechnicy czekają na zielone światło, aby zbadać pakunek. Znaleziono go na jednej z cystern przewożących olej napędowy. Na miejscu jest nasz reporter Paweł Jakubowski.
3: Teren wokół torów przy ulicy Kopernika jest obstawiony przez policję. Funkcjonariusze przy pomocy drona próbują ocenić, czym dokładnie jest znalezisko. Nadal trwa odholowywanie pozostałych cystern z olejem napędowym. A to może trochę potrwać. Dopiero wtedy do akcji wkroczą policyjni pirotechnicy. Wokół miejsca, gdzie znaleziono ładunek, jest spory paraliż. Ulica Kopernika jest zamknięta, ruchem kieruje policja, a na sąsiednich drogach są duże utrudnienia. Zamknięto też pobliską stację paliw.
2: A do tematu będziemy wracać w kolejnych newsach. To będzie zmiana z obecności rotacyjnej na stałą. Tak szef MON-u komentuje plany Pentagonu w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. USA oficjalnie potwierdziły, że badają możliwość stałego stacjonowania armii w naszym kraju. Jednocześnie chcą, aby liczba brygad w Europie spadła z 5 do 3.
4: Ta decyzja została ogłoszona już kilka miesięcy temu o strategicznym zmianie obecności w Polsce z rotacyjnej na stałą.
2: Tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodaje, resort obrony pracuje już nad specustawą, która ma umożliwić szybką budowę amerykańskiej bazy. W 10 miastach można dziś bezpłatnie sprawdzić kondycję płuc. To z okazji Polskiego Dnia Spirometrii.
5: Zapraszam pierwszego pacjenta.
6: Wiele lat palenia, więc trzeba się kontrolować. Czasami coś rzęzi, sprawdzić, co się dzieje.
7: Chrypka?
6: No właśnie, chrypka, jakieś takie rzeczy.
5: To badanie pozwala nam wykryć zaburzenia wentylacji płuc, rozpoznać na przykład astmę.
2: Z pacjentami i pielęgniarką Anitą Balcer, która wykonuje dziś badanie w Bydgoszczy, rozmawiał Dawid Olszewski. Takie badanie można dziś wykonać też w siedzibie NFZ-u, między innymi w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu.
8: SK2 News. Trójmiasto.
0: Paweł Lemke. Turyści zostawili w Trójmieście miliony. Ponad 6 milionów złotych wpłynęło tego lata do kasy Gdańska, Gdyni i Sopotu z samych opłat miejscowych i uzdrowiskowych.
9: Te kwoty tylko w niewielkim stopniu pokrywają letnie utrzymanie miasta, czyli sprzątanie plaż.
0: Mówi Tomasz Złotoś z gdyńskiego magistratu. Nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu na wybór partnera prywatnego dla projektu budowa portu zewnętrznego w porcie Gdynia. Wpłynęła tylko jedna oferta, która będzie teraz analizowana. Port zewnętrzny ma być przedłużeniem nabrzeży szwedzkiego i śląskiego i ma być jedną z największych inwestycji polskiej gospodarki morskiej o wartości ponad 5 miliardów złotych.
10: Ktoś właśnie teraz wbija paragon na kasę. Ktoś wbija gwóźdź na budowie, ale też ktoś dane do Excela. Albo wzrok w zegarek i sobie myśli, nie no, już 3 godziny po godzinie 14, ja nie będę dłużej siedział w pracy. Jak najbardziej, masz człowieku rację.
11: No to gramy.
8: 10 hitów.
11: Najlepszych polskich hitów.
10: Cały czas 2-4 na H dla Was gramy tylko takie hiciory i mamy wspólny cel, wspólny projekt, żeby dowieść te środy do końca, kochani, bo jeszcze kilka godzin i kto by pomyślał, że kolejny miesiąc będziemy mogli już sobie odhaczyć. Kowalski, witajcie w SC2.

0: Beata Kozidrak z Bajmem. Myśli i słowa w SC2. Jak przeczytałem te słowa, to miałem dziwne myśli. Tańczące goryle. W Pakistanie hitem na imprezach są tańczące, gigantyczne goryle. W sieci robią furorę nagrania nawet z takimi imprezowymi gośćmi. Kliknąłem i...
1: SK2.
0: Okazało się, że ludziska poprzebierali się za goryle. Ale fajne te stroje, naprawdę, jak żywe. Ale przynajmniej na imprezie jest bezpiecznie, szczególnie na bramkach.
2: W tych butach nie wejdziesz.
0: Wchodzą za to polskie hity. Michał Szczygieł i Adrenalina za chwilę. A to już perfekcyjnie w koło jest wesoło w SC2.

0: SK2.
1: Westy 2 gramy tylko polskie hity. Roxy Węgiel wróciła już ze Stanów Zjednoczonych. Pochwaliła się jesiennymi zdjęciami, grzybobranie, kadry z mężem i biała suknia z tego teledysku. Jesień trwa, Westy 2.

0: cookies i piersi. Całuśniki jedne, w aucie za lufelgami wiozą torby z dolarami w ST2, a 2 miliony dolarów, czytam, wygrała kobieta z Virginii. Najlepsze jest to, że los kupiła podczas lunchu w pracy. Zgłodniała, kupiła losik, jak zobaczyła, że wygrała dwie bańki, miliony dolarów, wróciła do pracy, jakby nigdy nic. Ja też bym wrócił. Po kurtkę.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie mrożone owoce i warzywa Mroźna Kraina. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Mała czarna. Poranny prysznic. Spacer z psem. Tu życie smakuje nadzwyczajnie. Pastelowa 50 w Gdańsku od spółdzielni mieszkaniowej Zakoniczyn. Ostatni budynek już w sprzedaży. Mieszkania od 32 metrów kwadratowych. W cenie miejsce w hali garażowej. Duże tarasy. Blisko szkoły, żłobka, przedszkola i planowanej stacji PKM. Więcej na smzakoniczyn.pl.
5: Złap okazję u dewelopera Szymichowski. Dywizjonu 303 w Pruszczu Gdańskim. To adres, gdzie nowoczesność przeplata się z historią, a wszystko to w spokojnej okolicy z dala od miejskiego zgiełku. W szerokiej ofercie znajdziesz funkcjonalne mieszkania gotowe do odbioru, dostępne w promocyjnych cenach. Dodatkowo przy zakupie dowolnego mieszkania zyskasz miejsce w hali garażowej lub komórkę lokatorską za pół ceny. Nie przegap tej okazji. Sprawdź i umów się już dziś na szymichowski.pl.
6: W Trójmieście pewne rzeczy robimy po swojemu. Jak wieje, zakładamy czapkę i nad morze. Jak pada, zakładamy kaptur i nad morze. Jak w końcu świeci słońce, zakładamy okulary i nad morze. A jak potrzebujemy czapki, kurtki i okularów, jedziemy do Designer Outlet Gdańsk i kupujemy wszystko w outletowych cenach. Obuwie, moda, sport i wiele więcej. Ceny zawsze do 70% niższe od cen regularnych. W jedynym centrum outletowym na Pomorzu. Designer Outlet Gdańsk. Radość zakupów 30-70% taniej.
7: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów, logopedia oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
10: I po reklamie.

0: Wczoraj był dzień kawy, a dzisiaj Dawid Kwiatkowski nam ją stawia. I bardzo dobrze, za darmo najlepiej smakuje. A tylko takie dla was gramy. Darmowe najlepsze polskie hiciory, które stawiają na nogi. Tak jak pierwsza kawka, a druga, że zaczyna się ich używać. I zaczniemy używać polskich hitów po 15:00 w SC2, o której najważniejsze newsy.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby.
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11:00 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
8: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
13: Dobra, zdradź sekret.
12: Jaki sekret?
13: No, ten twój patent na zakupy.
12: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
13: Tylko w Modivo?
12: Nie, też we obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
13: I co z tym cashbackiem?
12: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
13: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
17: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
18: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
21: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
22: Lidl, to się opłaca.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Rozpoczynamy popołudniowe godziny szczytu w Trójmieście, oby tylko dziś już do żadnej awarii nie doszło. Wczoraj po południu trasa Słowackiego w Gdańsku była całkowicie zamknięta, dziś na razie nie ma tu żadnego korka, ale niżej przytyka się już aleja żołnierzy.

0: Okręgowy. Jeśli polityk zdecyduje się wrócić do kraju, w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy. Przypomnijmy, pismo, które trafiło do sądu, zostało nadesłane z Tyraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. To nieoczekiwany zwrot w tej sprawie.
1: Tak, bo wcześniej sąd wydawał za politykiem list gończy i europejski nakaz aresztowania. Negatywnie wniosek o list żelazny zaopiniowała też prokuratura, która może jeszcze na tę najnowszą decyzję złożyć zażalenie. Po zmianie władzy na Węgrzech ślad po Marcinie Romanowskim zaginął. Wniosek o list żelazny nadano z Naddniestrza. Premier, powołując się na ustalenia służb państw z regionu, informował, że na 99% polityk przebywa właśnie tam. Śledczy nie mieli jednak pewności. Teraz, jeśli Romanowski zdecyduje się wrócić do kraju, to nie zostanie aresztowany. Będzie mógł odpowiadać w procesie z wolnej stopy.
0: Uwaga kierowcy, dwa poważne wypadki na Śląsku i spore utrudnienia. W Żywcu na przejściu dla pieszych potrącone zostały dwie osoby. Trwa akcja służb. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.
2: W Żywcu na ulicy Piłsudskiego doszło do zdarzenia drogowego, w którym kierujący pojazdem osobowym najechał na dwie osoby znajdujące się na przejściu dla pieszych, a następnie uderzył w poprzedzający pojazd. Na tą chwilę co najmniej dwie osoby zostały ranne.
0: Relacjonuje Arkadiusz Chudy z katowickiej drogówki. Utrudnienia też na S1 w Sosnowcu. Po tym jak ciężarówka zdarzyła się z osobówką, zablokowana jest trasa w kierunku Częstochowy. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych w tym wypadku. Lalka wychodzi ze szkolnej ławki do kina. Ministerstwo Edukacji zachęca szkoły do pójścia na ekranizację powieści Bolesława Prusa.
3: Jestem szczęśliwy. Wydaje się, że wreszcie mówimy o czymś, co jest ważne, i to mówimy publicznie, i to mówimy wszyscy.
0: Podkreślał Andrzej Seweryn, odtwórca roli Tomasza Łęckiego. Na film w reżyserii Macieja Kawalskiego od dziś można oglądać w kinach.
4: SK2 News. Trójmiasto.
5: Paweł Lemke. Piękne lato mamy tej jesieni, choć październik już za pasem. Termometry w Trójmieście pokazują dziś 20 stopni, a to przekłada się na większą liczbę turystów.
6: Sopot absolutnie nie zwalnia tempa. Co ciekawe, już teraz też rezerwowane są pobyty świąteczne, sylwestrowe.
5: Mówi Krystyna Hartenberger-Pater z jednego z sopockich hoteli. Opady deszczu wrócą do Trójmiasta po weekendzie. W Rumi odbędą się bezpłatne warsztaty mechaniczne dla kobiet w Diamond Auto Service. Uczestniczki będą mogły nauczyć się podstawowej obsługi samochodu pod maską. Przy okazji mamy dla Was kompleksową wymianę oleju i filtrów w aucie. Drogie panie, piszcie na trójmiasto@sk.pl.
7: W tej godzinie tak się poukładały tytuły piosenek, że idealnie sprawdzą się w drodze do domu, ale również i w czterech kątach. Mrozu, nie ma miejsca jak dom. A w domu łzy, bo Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, ale za to jest na chacie Daria Zawiałow, no i Sylwia Grzeszczak, która zostawiła mango w kuchni.

Akwarium z Manx, bardzo delikatny numer, taki z serduchem, Westę 2. Dzisiaj wieczorem niebo też ma swój plan na romantyczny wieczór. Od 19.30 czytam, warto spojrzeć w górę, bo księżyc spotka się z plejadami, czyli pojawi się tuż obok gromady gwiazd. I to jest świetna okazja, aby, kochani, wejść na dach i nie trzeba czekać do północy. Tak brzmi pod gwiazdami Sound and Grace, Westę 2.

0: Panowie, tak, dzisiaj Dzień Chłopaka, dlatego chcę wam powiedzieć... T-Love.
1: SK2.
0: Teraz nasz chłopak od najważniejszych newsów w SK2, Jakub Konieczkowicz, 15:30.
2: Awaryjne lądowanie w Arabii Saudyjskiej samolotu linii Flydubai, który leciał do Tel Awiwu, było skutkiem działań terrorysty, oświadczył minister bezpieczeństwa narodowego Izraela. Terrorysta próbował rozbić samolot, żeby zamordować 180 Izraelczyków, którzy znajdowali się na pokładzie, przekazał Itamar Ben-Gwir. Nietypowa kolizja pod Kielcami. W Bilczy 58-latka wjechała Volkswagenem prosto w pobliski sklep. Jak przekazała Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji, zamiast jechać do przodu, kobieta wrzuciła wsteczne.
3: Na parkingu w podkieleckiej Bilczy 58-latka na skutek omyłkowego wrzucenia biegu wstecznego wjechała w witrynę sklepową.
2: Na szczęście nikomu nic się nie stało, kierująca była trzeźwa. Turyści zostawili w Trójmieście fortunę. Ponad 6 milionów złotych wpłynęło tego lata do kas Gdańska, Sopotu i Gdyni z samych opłat miejscowych i uzdrowiskowych. To w związku z rosnącą liczbą gości, a w samym Gdańsku to 20% więcej wpływów względem ubiegłego roku.
0: Proszę, morze pieniędzy!

0: Kasia Kowalska, która śpiewa, że nie ma nic. Jak to? No Westy 2 przecież mamy. Najlepsze polskie hity. A propos rzeczy. I no to teraz historia z brytyjskiego second handu. W jednym z takich właśnie, widzę, miejscóweczek, ciucholandków, pojawiła się kobieta, która znalazła suknię ślubną za 5 funtów i wzięła w tej sukni ślub, kochani. Na jeden z najważniejszych dni w swoim życiu, jak nie najważniejszy, kupiła suknię za 5 funtów.
1: SK2.
0: Złota kobieta.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na 2 kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
8: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka z wysoka.
9: 17 pięter i taki widok z okna to unikat na zaspie.
8: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
10: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa.
8: Kto pierwszy, ten mieszka.
10: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Chynka 18.
8: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
1: I po reklamie.

0: Niektóre chłopaki są tak szybkie jak ten numer Cykady na Cykladach w Radiu SK2. A dzisiaj Dzień Chłopaka, no i teraz można pójść w pytanie. Kiedy facet przestaje być chłopakiem? Po trzydziestce, po ślubie, czy dopiero kiedy sam kupuje płyn do płukania? Jakiego byście sobie życzyły chłopaka? A za chwilę bardzo fajny chłopak, Kuba i najważniejsze news o 16 w SK2.
1: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Uwaga kierowcy, na obwodnicy Trójmiasta między węzłami Osowa i Wielki Kack doszło do kolizji. Jezdnia w kierunku Chyloni korkuje się już oto w Czarni. Ponadto w Gdańsku duże korki mamy teraz na Sucharskiego, Podwalu Grodzkim, Armii Krajowej, Łostowickiej, Rakoczego, Kościuszki, Żołnierzy Wyklętych, Słowackiego, Szanowskiego czy Spacerowej. Natomiast w Gdyni korki na Sopockiej, Wielkopolskiej, podjazdach do Witomina, Morskiej do Estakady, potem ponownie przed Rumią oraz na Dąbka. Na termometrach dzisiaj 20 stopni w Trójmieście, jutro aura bardzo podobna.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Jest 16. News SK2. Jakub Konieczkowicz. Awaryjne lądowanie samolotu lecącego do Tel Awiwu było skutkiem działań terrorysty.

0: Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Ostatecznie zmienił kurs i bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Na pokładzie było około 180 osób. Wszyscy, jak poinformowano, są bezpieczni.
1: Kompletnie pijany prokurator złapany w nocy na A4. Henryk W. miał niemal 3 promile, gdy został zatrzymany na podkarpackim odcinku autostrady. A to ważny śledczy z Opola, zastępca tamtejszego prokuratora okręgowego. Został już zawieszony w pełnieniu obowiązków.
2: Ponadto prokurator okręgowy w Opolu skierował drogą służbową wniosek o odwołanie spełnionej funkcji, a także o obniżenie wynagrodzenia do 50%.
1: Mówi nam rzecznik opolskiej prokuratury Stanisław Bar. Sprawą ma się zająć Biuro Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej w Warszawie. W kalendarzu Dzień Chłopaka zapytaliśmy białostoczanki, jakie cechy powinien mieć ich wymarzony partner.
3: Powinien być zabawny bardzo i lojalny.
4: Szczery, taki troskliwy i kochany.
5: Trudno być dobrym chłopakiem w dzisiejszych czasach?
6: Łatwizna. Wystarczy być dobrą osobą i nie myśleć tylko o sobie.
1: A usłyszała to nasza reporterka Agata Kropniewicka.
7: SK2 News. Trójmiasto.
8: Paweł Lemke, ruch Lwów, poskarżył się FIFA na Lechia Gdańsk. Chodzi o niedoszły transfer ukraińskiego obrońcy Witalija Romana. Lwowski klub domaga się 700 tysięcy euro w związku z zawartą umową, z której zdaniem Ukraińców gdańszczanie się nie wywiązali. Lechia nie komentuje sprawy, całość sprawdzi FIFA. Po pół wieku UG z nowym centrum sportowym. Główną częścią obiektu jest pełnowymiarowe boisko do futsalu, którym można podzielić na 3 boiska do siatkówki.
9: Jest kilka sal sportowych, oczywiście siłownia, oczywiście sala fitness, cardio.
8: Mówi Piotr Stepnowski, dyrektor uczelni. Kompleks zostanie otwarty jutro podczas inauguracji.
10: Ten sam obrzęd każdego dnia. Cyk, cyk, cyk, schody w dół, kluczyki potem w dłoń, drzwi od auta, pyk, otwieramy, bo jest 16:00, już 2-3 minuty po. Taka godzina biurowa. Człowiek odchodzi od biurka i zaczyna w końcu odzyskiwać życie.
7: 100% polskich hitów.
10: Daję wam znać, że tylko takie gramy. Prima Ballerina, Oskar Cyms czy Jarząbek nawet ze swoją prawdą jeszcze tutaj do nas wskoczy. On to lubi długo siedzieć przy biurku, a teraz ewakuacja. Ewa Farna, Kowalski, witajcie.

0: jak wcześniej.
1: Artur Jarząbek pamiętał, żeby przyjść do studia i dzisiaj ma dla was swoją prawdę z lufą w roli głównej. Arturo, prosimy.
2: Jarząbek, prawdę ci powie.
3: Wyobraźcie sobie, jedziecie spokojnie przez Polskę, nagle przy drodze widzicie żółty znak z czołgiem. Pierwsza myśl, czy ja właśnie wjechałem na poligon? A tak naprawdę te żółte znaki z czołgami nie powinny nas jakoś bardzo niepokoić. Na polskich drogach, czy to przy okazji ćwiczeń, czy przegrupowań, pojawia się coraz więcej konwoi, stąd takie oznaczenia. Te tajemnicze żółte tablice są w kodeksie drogowym od dawna, ale na kursie na prawo jazdy nikt się nad nimi nie rozwodzi, bo są przeznaczone tylko dla kierowców wojskowych maszyn. Najczęściej stoją przed mostami czy wiaduktami i pokazują, jakie obciążenie wytrzyma dany obiekt. Tyle, że dla czołgów albo wozów opancerzonych. Co to dla nas, zwykłych kierowców, oznacza? No tylko tyle, że możemy tutaj spotkać na drodze długi wojskowy konwój, a wtedy pamiętajmy, nie wciskamy się między pojazdy, bo wyprzedzać wolno tylko całość i absolutnie nie róbmy zdjęć konwojom, o to prosi wojsko, a już na pewno nie wrzucajcie takich zdjęć i informacji do sieci, bo po co pomagać wrogowi, prawda?
2: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.

0: Zwykłe Bonafide, Zalia i Faust. Nie uciekniemy od tego, że czas pędzi, 16.30. Najważniejszy skrót newsów, Jakub Konieczkowicz. Kto jedzie pociągiem, niech da głośniej.
1: Groźny wypadek na dworcu kolejowym w Tarnowie. Około 40-letnia kobieta wpadła pod pociąg relacji Poznań-Przemyśl. Z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Pociąg zatrzymano na czas działań służb. Policjanci teraz prowadzą oględziny i ustalają okoliczności wypadku. To tylko ćwiczenia, ale zakończone sukcesem. Na warmińsko-mazurskim odcinku S7 służby sprawdzały, jak radzą sobie w sytuacji kryzysowej i długotrwałej blokady trasy. Całkowicie wstrzymano ruch w kierunku Warszawy. Według scenariusza powstał tam 2,5-kilometrowy korek.
2: Scenariusz zakładał, że takie utrudnienia w najgorszej sytuacji mogą sięgnąć nawet 5 godzin. My ruch udrożniliśmy po niecałych 2.
1: Mówi Tomasz Szomarkowski z warmińsko-mazurskiej policji. W akcji wzięły udział Policja, Straż Pożarna oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Tysiące zawodników z 60 krajów świata i dziesiątki kilometrów przez ulicami aglomeracji śląskiej. Od piątku do niedzieli potrwa Silesia Maraton. Będzie to już 18. odsłona wydarzenia, a na starcie pojawi się ponad 17 tysięcy zawodników.

0: A bez jedzenia to będzie ciężko. Szczęśliwego Nowego Jorku i Artur Gadowski. W Nowym Jorku popularne są hot dogi, a u nas w Polsce schabowy, dywola i grochuwa, grzybowa, kapuśniaczek, pyzy. Wymieniam to, co tutaj widzę na sk2.pl, bo teraz pomyśl, że te dania, które ja wymieniłem, i nie tylko te, przygotują dla ciebie szefowie kuchni z mistrzynią, Darią Ładochą na czele. W SC2 tworzymy właśnie aktualnie biesiadną drużynę, bo chcemy się razem z wami zabawić i w skład tej drużyny możesz wejść ty. Bawić się z nami na Stadionie Narodowym. Już mamy zarezerwowaną miejscówkę w loży VIP na początku listopada. Norbert i Judyta z osobami towarzyszącymi mają już swoje krzesła, a ty możesz jeszcze z kimś wskoczyć do tego towarzystwa. Wystarczy, że zagłosujesz na sk2.pl w plebiscycie na najlepszy polski obiad. Wybierz tutaj swój smaczek. Dopisujesz, dlaczego to właśnie ty powinieneś usiąść z nami przy tym stole, a potem może się okazać, że telefon rano zadzwoni twój i usłyszysz: dzień dobry, mamy dla ciebie wiadomość. SK2 chce, żebyś się upakował, bo jesteś na liście gości, która... No właśnie, która z najbardziej polskim radiem będzie bawić się przy najlepszej polskiej kuchni i hitach na Stadionie Narodowym. I do tego jeszcze 500 dorzucamy kieszonkowego na wasze własne wydatki. I macie też załatwiony nocleg w wypasionym hotelu. No jeden stół, tysiące smaków i wy najlepsi, głodni wrażeń słuchacze SK2. SK2.pl, tutaj wskakujcie do zabawy.
1: SK2.
0: Szykuje się impreza taka, że gary będą grały. Och jach, Sylwia Grzeszczak za chwilę.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinnam?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: W Trójmieście pewne rzeczy robimy po swojemu. Jak wieje, zakładamy czapkę i nad morze. Jak pada, zakładamy kaptur i nad morze. Jak w końcu świeci słońce, zakładamy okulary i nad morze. A jak potrzebujemy czapki, kurtki i okularów, jedziemy do Designer Outlet Gdańsk i kupujemy wszystko w outletowych cenach. Obuwie, moda, sport i wiele więcej. Ceny zawsze do 70% niższe od cen regularnych. W jedynym centrum outletowym na Pomorzu. Designer Outlet Gdańsk. Radość zakupów 30-70% taniej.
11: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów, dziennikarstwo, komunikacja społeczna oraz zarządzanie. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
12: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
13: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

0: trzy razy bardziej w Radiu SK2 od Hanki Kuzimowicz i trzy razy bardziej będzie fajniej po godzinie 17. Mm. Łukasz Zduńczyk przejmie stery i dla was będzie grał, ale nie sam.
1: Potwierdzam, będzie fajnie, bo do naszego studia z nowym numerem wpadnie on, Jeremi Sikorski, i będzie poradnik dla tych, którzy jeszcze nie są zakochani, ale chcą być.
0: W Dzień Chłopaka.
1: Dokładnie tak, żeby już w następny Dzień Chłopaka mieć z kim świętować.
0: To będzie idealny singiel, żeby za rok właśnie złapać kogoś za rączkę.
1: Także zostańcie z nami, bo będzie poradnik właśnie, jak kogoś złapać.
0: Niech rączka was teraz w ogóle gdzieś tam nie korci, żeby zmieniać stację. Kowalski, bawcie się dobrze ze SK2.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bajk. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bajk 5.
10: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
9: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bajk w cenie karnetu na siłownię.
11: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bajk. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bajk. Wybór staje się prosty.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
12: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
15: Mam dla ciebie elektrycznego SUVa Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
15: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
15: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
15: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
15: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Uwaga kierowcy, dziś niestety też mamy ogromne korki w Gdańsku, tym razem jednak nie za sprawą awarii, a m.in. karambolu, do którego doszło na trasie Armii Krajowej w Gdańsku na jezdni w kierunku obwodnicy. Korki poza trasą WZ rozlały się także na Łostowicką, Nowolipie czy Kartuską. Duży zator mamy także jadące w górę zarówno Słowackiego, jak i Spacerową czy Świętokrzyską. Nie lepiej wygląda też trasa Sucharskiego czy Grunwaldzka za UG. W Gdyni natomiast ścisk na Zwycięstwa w Orłowie, Sopockiej, Małokackiej czy Morskiej do Estakady. Korki dziś także do ronda w Chwaszczynie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jest 17. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jeśli decyzja się uprawomocni, po powrocie do kraju uniknie zatrzymania i aresztu. Marcin Romanowski otrzymał list żelazny, wydał go Warszawski Sąd Okręgowy. Polityk PiSu ukrywa się za granicą, jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe środki w tej sprawie były nieskuteczne, mówi sędzia Anna Ptaszek.
2: Lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie wyjaśnienia tej sprawy, niż opieranie się na dotychczas nieskutecznych metodach.
1: A jeśli decyzja sądu się uprawomocni, Marcin Romanowski wróci do Polski, deklaruje jego obrońca. Z kolei prokurator Piotr Woźniak zapowiada zażalenie.
7: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację, dlatego te

0: Niewielu osób na utratę zdrowia lub życia grozi mu nawet 10 lat więzienia. Wprowadzenie systemu kaucyjnego miało sens. Tak minister klimatu i środowiska podsumowała rok działania tego rozwiązania. Paulina Henning-Kloska podkreślała, że za systemem stoją przede wszystkim liczby. Przez pierwszy rok udało się odzyskać 5 miliardów opakowań.
1: Po pierwsze, system kaucyjny działa. Po drugie, jego wprowadzenie do naszego życia miało sens.
0: A jak dodaje resort klimatu, pracuje teraz nad rozszerzeniem systemu.
2: SK2 News. Trójmiasto.
3: Paweł Lemke. W sobotę na Podwale Przedmiejskie wrócą tramwaje linii 8 i 9. Pasażerowie zyskają bezpośredni dojazd do ulicy Głębokiej. W rejonie rozbieranego mostu Gerbera ruch tramwajów przez pewien czas będzie odbywał się wahadłowo po jednym torze. Studia dronowe i 169 nowych podchorążych Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni zainaugurowała nowy rok akademicki.
4: Wszystkie uczelnie są ważne w dobie dzisiejszych zagrożeń tego, co dzieje się na świecie. Potrzebujemy zarówno inżynierów, dobrze wykształconych żołnierzy, jak i też socjologów i filozofów.
3: Mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Maria Mrówczyńska. AMW ma także bogatą ofertę studiów cywilnych.
5: I jak wracać do domu, to w dobrym towarzystwie, a nawet bardzo dobrym. Za chwilę do naszego studia wpadnie Jeremi Sikorski i zrobi prezent na Dzień Chłopaka. Nie tylko chłopakom, ale też dziewczynom wydał swój nowy numer i za chwilę osobiście go zapowie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
2: 100% polskich hitów.
5: To umówmy się tak, że do domu teraz odprowadza nas Cleo, a ja idę po Jeremiego, bo już chyba swoją furą pod radio do nas podjechał. 3 po 17.

0: Tak, właśnie tego mi brakowało. Lemon w Radiu SK2. Kocham Igora Herbuta, powiedział przed chwilą Jeremi Sikorski, który jest w naszym studiu. Cześć!
1: Cześć, cześć, słuchajcie. Bardzo mi miło. No, Igor ma niesamowity wokal. Wydaje mi się, że taki jeden na milion, jak nie miliard.
0: No, nie no, dwa na milion są takie, bo Jeremi Sikorski też ma przepiękny wokal. Za chwilę się o tym przekonacie.
1: Bardzo ci dziękuję.
0: Jeremi Sikorski przyszedł do nas ze swoim nowym numerem, ale zanim ten kawałek zagramy, zanim o nim pogadamy, to powiedz, jak to jest? Jak tam pierwsze miesiące po ślubie? Jak bardzo twoje życie się zmieniło? Powiedz nam wszystkim.
1: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
0: Czyli słuchaj, już nam zdradziłeś po prostu finał tej historii, która zaczyna się w twoim nowym numerze. Już wiemy, że ta historia, którą za kilka minut na antenie Radia SK2 usłyszycie, kończy się ślubem, ale początki były stresujące, jeśli mogę. Nie wiem, czy to jest w ogóle właściwe słowo. Opowiedz, jak ten pierwszy moment wyglądał.
1: Słuchajcie, no zawsze to spotkanie na początku jest stresujące i w ogóle z racji tego, że dzisiaj jest dzień chłopaka, to panowie, mam do was taki apel w takim kontekście z własnego doświadczenia. Jeżeli jest jakaś taka dziewczyna, która wam się cholernie podoba i tak trochę nie wiecie, jak zagadać, co zrobić i tak dalej, to moim zdaniem zdobądźcie do niej telefon, wybierzcie ten numer i zadzwońcie, umówcie się na kawę, a co będzie dalej, no to już czas pokaże.
0: Ale to teraz udowodnijmy, że to nie jest tylko teoria, ale to
1: nie
0: się wydarzyło,
1: teoria, tak,
0: powiedz,
1: tak
0: jak
1: było.
0: Twoja historia wyglądała.
1: No, słuchajcie, tak było, faktycznie tak jak w utworze, który zaraz wybrzmi, na początku jest tekst... Czy to znak, że masz... Nie, śpiewam już inną piosenkę, przepraszam, ale...
0: Ogólnie, że po prostu zobaczyłeś jej twarz w telewizji.
1: Zobaczyłem jej pierwszy raz na ekranie. Zobaczyłem twoją pierwszy raz twoją twarz na ekranie. I tak było. W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego... Kurde.
0: Serce zabiło mocno.
1: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
0: Już wszyscy wiemy, jak to się zakończyło. Był happy end, krótko mówiąc.
1: Tak jest.
0: Zostańcie z Radiem SK2, bo za chwilę gramy nowy numer Jeremiego Sikorskiego. A jak? To co, zagramy?
1: Let's go.
0: A jak?
1: Let's go.
2: SK2.

0: Gibbs i Igo w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów od najlepszych polskich artystów i w naszym studiu cały czas Jeremi Sikorski. Cześć ponownie.
1: Cześć, hej.
0: To jest taka niespodzianka z okazji Dnia Chłopaka. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego, który już za moment usłyszycie premierowo na antenie Radia SK2. I mam wrażenie, że ten numer to jest taki poradnik. Poradnik, jak zrobić ten pierwszy krok w relacji.
1: Totalnie tak. To w sumie wyszło przypadkowo, że dzisiaj akurat jest dzień chłopaka.
0: Myślałem, że to...
1: Nie,
0: że
1: to
0: tak
1: nie było,
0: specjalnie,
1: to nie było planowane, ale właśnie tak jak sobie dzisiaj jechałem na wywiady, to właśnie pomyślałem, że trochę to dokładnie tak może być, no bo każdy się stresuje przed tym pierwszym krokiem, każdy się stresuje przed tym, żeby wykonać ten pierwszy telefon, a tak jak już powiedzieliśmy przed chwilą, no ja uważam, że zawsze warto to zrobić.
0: A jak znaleźć w sobie tę odwagę, że dobrze, podoba mi się jakaś dziewczyna, to jak znaleźć sobie tę odwagę, żeby zrobić ten pierwszy krok i jednak do niej napisać?
1: Szczerze po prostu to zrobić.
0: Jakby nie
1: tutaj
0: czekać,
1: nie ma,
0: tu
1: nie,
0: i teraz.
1: Nie ma chyba jakiejś magicznego zaklęcia, które sprawi, że będzie ci łatwiej. To tak jak w sumie z każdą rzeczą w życiu, nie? Z pójściem na rozmowę o pracę albo z zrobieniem jakiegoś pierwszego kroku w każdej dziedzinie życia. I podobnie jest tutaj z tym aspektem miłosnym i sercowym, chociaż one wydaje mi się, że są najtrudniejsze, bo wiąże się z tym duży bagaż emocjonalny.
0: Ja polecam serdecznie obejrzeć teledysk do tego numeru. Tam występuje między innymi brat Jeremiego Sikorskiego.
1: Tak.
0: I powiedz mi, czy ty też, zanim do swojej obecnej żony napisałeś, czy ty też słyszałeś takie złote rady? Nie daj spokój, nie pisz do niej, bez sensu, wygłupisz się tylko.
1: Nie. Tutaj akurat dopisaliśmy sobie taką historię wspólnie z reżyserem teledysku, z Borysem pozdrawiam serdecznie. Nie słyszałem. Wiesz co, ja akurat w swoim życiu mam tak, że jak podejmuję jakąś decyzję, to podejmuję ją sam. I albo sam się na niej spalę, albo będzie ona dobra. Rzadko kiedy pytam się o zdanie w takich sytuacjach jakby prywatnych, innych osób. No chyba, że faktycznie decyzja jest już taka bardzo poważna
0: Trzeba skonsultować.
1: I warto to przedyskutować, bo uważam, że warto rozmawiać w ogóle zawsze, w każdej sytuacji. Już później w relacji też. Uważam, że ta rozmowa jest najważniejsza. Więc tak, ja uważam, że po prostu trzeba zrobić ten pierwszy krok, zebrać się w sobie i powiedzieć sobie, a jak, zrobię to.
0: Warto wsłuchać się w tekst, ale też warto wsłuchać się w beat, bo on został zrobiony w bardzo ciekawy sposób. Tak. Powiedz, jak wy to zrobiliście razem z Tripsem? Bo to było bardzo ciekawe, pochwaliliście się tym też oczywiście w mediach społecznościowych.
1: Tak, siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam i na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
0: Więc jeżeli będziecie uważnie słuchać, to ten dźwięk wybierania numeru w telefonie za chwilę usłyszycie na antenie Radia SK2. To jest ten moment, Jeremi, zapowiadaj swój nowy kawałek i gramy.
1: Kochani, z tej strony Jeremi Sikorski, już za chwilę najnowszy utwór, a jak specjalnie dla was w SK2.
2: Let's go.

0: To może być jednym z największych hitów jesieni 2026, aktualnie na miejscu 9 gorącej polskiej dwudziestki. To Liv Camp w Radiu SK2, która teraz się urlopuje, odpoczywa po intensywnym sezonie koncertowym, więc jakby ktoś próbował, to się może nie dodzwonić, ale jak Liv Camp wróci już z urlopu, to pewnie się weźmie za robotę, bo ma co robić. Pracuje aktualnie nad swoją drugą płytą, a to była pierwsza zapowiedź tego krążka. Zostańcie z SK2, bo u nas za chwilę zagra Jacek Stachurski i typ niepokorny.
1: Autopromocja. Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Mała czarna. Poranny prysznic. Spacer z psem. Tu życie smakuje nadzwyczajnie. Pastelowa 50 w Gdańsku od spółdzielni mieszkaniowej Zakoniczyn. Ostatni budynek już w sprzedaży. Mieszkania od 32 metrów kwadratowych. W cenie miejsce w hali garażowej. Duże tarasy. Blisko szkoły, żłobka, przedszkola i planowanej stacji PKM. Więcej na smzakoniczyn.pl.
4: W Trójmieście pewne rzeczy robimy po swojemu. Jak wieje, zakładamy czapkę i nad morze. Jak pada, zakładamy kaptur i nad morze. Jak w końcu świeci słońce, zakładamy okulary i nad morze. A jak potrzebujemy czapki, kurtki i okularów, jedziemy do Designer Outlet Gdańsk i kupujemy wszystko w outletowych cenach. Obuwie, moda, sport i wiele więcej. Ceny zawsze do 70% niższe od cen regularnych. W jedynym centrum outletowym na Pomorzu. Designer Outlet Gdańsk. Radość zakupów 30-70% taniej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: I po reklamie.

0: to już jest koniec środowej pracy. Zaraz będzie można odpocząć. Elektryczne gitary w Radiu SK2. No dzisiaj podobno jest Dzień Chłopaka, także być może niektórym się szykuje bardzo miły wieczór. No chyba, że znowu się dowiemy, że jednak nie świętujemy Dnia Chłopaka, tylko Dzień Mężczyzny, który jest 10 marca i znowu trzeba będzie pół roku czekać. Nie wnikam w wasze wewnętrzne ustalenia. Ja się na pewno zajmę graniem za chwilę Oskar Cym z WSC2.
1: Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinnam?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
1: I po reklamie.
0: Jest 18, newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają 31-letniego Ichora M., który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura okręgowa w Przemyślu powołała dwóch biegłych, którzy mają jeszcze raz ocenić jego stan psychiczny. Na wydanie opinii mają zaledwie kilka dni. Przypomnę, poprzednie badanie wykazało u mężczyzny zaburzenia psychotyczne. To uniemożliwiło przesłuchanie i postawienie mu zarzutów. Do kraju powrócił wojskowy samolot z polskim obywatelem ewakuowanym z Filipin. Przekazał wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Polak przez 2 lata przebywał w filipińskim szpitalu. Pan Piotr Moczulski jest już w Polsce, w drodze do szpitala w Białymstoku. Obowiązkowe apteczki jednak nie we wszystkich osobówkach. Ministerstwo Infrastruktury zmieniło plany rozporządzenia w tej sprawie. Trafią jedynie do fabrycznie nowych pojazdów zarejestrowanych po marcu przyszłego roku.
10: Jeśli środa dała wam w kość, stoicie teraz w korku i już zaczynacie przysypiać, już się pojawia pierwsze ziewanie, to spokojnie, za chwilę wchodzi Oskar Cyms ze swoimi trąbami i na pewno postawi was na nogi, a ja od siebie dorzucam najlepsze polskie nowości, bo jak co wieczór gram najlepsze nowe numery prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. W tej godzinie między innymi Nita wpadnie i zabierze nas do początku lat 2000. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Red Lips w Radiu SK2. Wieczorami gramy najlepsze nowości i teraz ze świeżym numerem wpada do nas Jasiek Piwowarczyk, czyli zwycięzca ostatniej odsłony The Voice of Poland. Jasiek ostatnio też występował w Opolu z hitem Halo Houston, a teraz ma nową propozycję, śpiewa o tęsknocie. No Jasiek na pewno tęskni za waszymi głosami na sk2.pl, bo to kawałek z propozycji do waszej listy hitów Obłoki, już teraz w Radiu SK2.

Demono. Ten numer zawsze dobrze wchodzi w samochodzie, bo się można tak fajnie bujać na dołkach. To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów i mamy najlepsze nowości. A tak się robi muzykę w XXI wieku. Najpierw się wrzuca fragment swojego nowego numeru do mediów społecznościowych, czeka się na reakcję fanów i jak zareagują dobrze, to wydaje się go w całości. I właśnie tak zrobiła Nita, czyli artystka, która świetnie śpiewa i świetnie sobie radzi na Instagramie i TikToku. Wydała teraz nowy numer, jak sama mówi, najbardziej osobisty kawałek w jej karierze. No to gramy. Nita, to zabolało. Prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

0: Urszula w Radiu SK2, a za chwilę cofamy się o 14 lat do roku 2012, bo właśnie wtedy Jula wydała swój wielki hit Za każdym razem, który, jak sama mówi, zmienił jej życie. No teraz to dopiero jej życie się zmieniło, bo w lipcu Jula została mamą. Także życzymy wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, więc jedno jest pewne, Jula raczej teraz nie ma głowy do tworzenia nowych piosenek, no chyba że jak dziecko zaśnie, to coś tam się w wolnej chwili uda napisać.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm. Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów. Filologia angielska, hiszpańska, szwedzka, germańska i włoska. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wysoko. Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka. Z wysoka.
8: 17 pięter i taki widok z okna. To unikat na zaspie.
7: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
9: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa.
7: Kto pierwszy, ten mieszka.
9: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
7: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
1: I po reklamie.

0: T-Love w Radiu SK2. To jest prawdziwy klasyk polskiej muzyki, ale codziennie wieczorami mam też dla Was najlepsze nowości, z którymi śmiało się możecie zakumplować. Gram propozycje do gorącej polskiej dwudziestki, no i po godzinie 19 sprawdzimy, co się może wydarzyć między dwiema osobami na 30 metrach kwadratowych.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Cortez wraca do Trójmiasta z jesienną trasą koncertową. Artysta znany z takich utworów jak Zostań, Hej Wy czy Od dawna już wiem wystąpi w Gdyni ze swoim zespołem. Będzie to jeden z finałowych koncertów tegorocznej trasy, więc dla fanów Corteza to okazja, żeby zobaczyć go na żywo jeszcze przed dłuższą przerwą w koncertowaniu. W programie znajdą się zarówno najbardziej znane piosenki, jak i nowszy materiał. Koncert odbędzie się w najbliższy wtorek o godzinie 20 w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Bilety są jeszcze dostępne online.
0: Nie ma drugiego takiego radia na świecie, które grałoby wam 100% polskich hitów. W Radiu SK2 mamy nie tylko kawałki, które doskonale znacie, ale też najlepsze nowości. No i w tej godzinie pojawi się numer, z którym Wiktor Sas pojedzie na Eurowizję Junior. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Jugoton i Kazik w Radiu SK2, a teraz czas na nową muzyczną parę, która jak na XXI wiek przystało, poznała się przez internet. Ona zaobserwowała jego profil w mediach społecznościowych, on jej odpisał, zaproponował nagranie, potem się spotkali i spontanicznie zrobili razem numer. I tak oto powstał duet Bowska i po prostu Kajtek. Nagrali numer o związku w małej przestrzeni, po prostu 30 m2, już teraz w Radiu SK2. Na 30.

Monika Brodka w Radiu SK2, a o nim będzie głośno w najbliższych tygodniach. Wiktor Sas szykuje się do występu na Eurowizji Junior. Już 24 października będzie nas reprezentował na Malcie z hitem Gravity. I co ciekawe, ma nawet spore szanse na zwycięstwo, bo według takiego wstępnego przewidywania fanów, Wiktor Sas jest aktualnie na trzecim miejscu. Także trzymamy kciuki, no i gramy. Wiktor Sas i Gravity, już teraz w Radiu SK2.

0: Natalia Kukulska w Radiu SK2, a za chwilę na naszej antenie pojawi się artystka, która ma teraz naprawdę bardzo fajny czas w swoim życiu. Zakończyła stadionową trasę koncertową i teraz zajęła się zwiedzaniem świata. Była już na wyścigu Formuły 1 w Madrycie, odwiedziła portugalskie Porto, ale było też plażowanie i sporo słońca. Tak właśnie czas na urlopie spędza. Sanach, Cichosza po krótkiej przerwie.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W Trójmieście pewne rzeczy robimy po swojemu. Jak wieje, zakładamy czapkę i nad morze. Jak pada, zakładamy kaptur i nad morze. Jak w końcu świeci słońce, zakładamy okulary i nad morze. A jak potrzebujemy czapki, kurtki i okularów, jedziemy do Designer Outlet Gdańsk i kupujemy wszystko w outletowych cenach. Obuwie, moda, sport i wiele więcej. Ceny zawsze do 70% niższe od cen regularnych. W jedynym centrum outletowym na Pomorzu. Designer Outlet Gdańsk. Radość zakupów 30-70% taniej. I po reklamie.

0: wyszedł Jose łączkę kosić, a tam śnieg. Wysoko w Tatrach cały czas jest biało. Depres w Radiu SK2. Jeśli komuś się zimno zrobiło wieczorem, to będzie rozgrzewająca. Herbata z imbirem. Od smolastego już za chwilę.
1: Reklama.

0: Jesienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Ska, rock, miejski, folki, teksty z dużą dawką humoru. Poparzeni kawał 3 wracają w nasze okolice. Zespół od ponad 20 lat koncertuje w całej Polsce, a w swoim repertuarze ma m.in. kawałek Do tańca, Byłaś dla mnie wszystkim, czy Wezmę cię. Podczas koncertu będzie można usłyszeć także nowsze utwory, w tym singiel Twoje oczy, zapowiadający kolejny album grupy. Poparzeni kawał 3 zagrają w czwartek 8 października o godzinie 19 w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie. Bilety są dostępne online.
7: Jesień też potrafi być piękna. Wieczory robią się coraz dłuższe. Można wskoczyć pod kocyk, przygasić światło w pokoju i na spokojnie posłuchać Jeski 2. Taki klimat robi nam Smolasty, a ja za chwilę podrzucę Wam nowości. Będzie m.in. kawałek, który powstał na imprezie w Zakopanem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Tylko Pnie Przysól i 100% polskich hitów. Kasia Kowalska w Radiu SK 2. No i oczywiście są tutaj najlepsze nowości. A teraz znowu zaglądamy do propozycji do gorącej polskiej dwudziestki, a tam świeży numer od Kaśki Suchackiej, która od małego marzyła o tym, żeby się przeprowadzić do Krakowa. No i w końcu jej się to udało, tam nawet studiowała. A teraz szykuje coś wyjątkowego dla swoich fanów. Już 11 grudnia zagra specjalny koncert w Tauron Arenie w Krakowie. A teraz zagra na antenie Radia SK 2 w nowym numerze, w duecie z Cortezem. To kawałek zapowiadający film Nasza Rewolucja, premiera 11 listopada. Już teraz gramy, jak my, w Radiu SK 2.

Phil w Radiu SK2. No, on to pokazał, na co go stać. Pojechał z kumplami do Zakopanego, zrobili niezłą imprezę, no i tak właśnie powstał jego nowy numer. Michał Szpak zdradza, że jest szczęśliwy, że jest zakochany i właśnie nagrał nowy numer Kochanie, który czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Czy wskoczy do notowania? To wszystko zależy od was. Głosujcie na sk2.pl, a nowe notowanie w piątek po 18. Michał Szpak już teraz.

0: Various Monks w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów, a za chwilę na naszej antenie pojawi się duet, który ostatnio świętował 20. 20 tysięcy obserwujących na Instagramie. No oni się dopiero rozkręcają, to jest dopiero początek w ich wykonaniu. Za chwilę Kuba i Kuba, którzy przez całe lato bujali nas hitem Stygnie lato, nawet zgarnęli za niego bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, a teraz mają do nas numer na kończące się lato. Chłopaki. Ich nowość z miejsca 12 gorącej polskiej 20 już za chwilę w SC2.
1: Reklama.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Wyobraź sobie poranek, w którym komfort idealnie łączy się z naturą. Poznaj inwestycje Silva w Straszynie od dewelopera Szymichowski. Nowoczesne osiedle otoczone zielenią, stworzone z myślą o tobie i twojej rodzinie. Teraz to idealny moment, by skorzystać z letnich ofert promocyjnych. Na wybranych etapach inwestycji miejsce postojowe w hali garażowej za pół ceny lub elastyczny harmonogram płatności. Wpłać 10% teraz, a resztę dopiero przed odbiorem mieszkania. Sprawdź na szymichowski.pl.
4: W Trójmieście pewne rzeczy robimy po swojemu. Jak wieje, zakładamy czapkę i nad morze. Jak pada, zakładamy kaptur i nad morze. Jak w końcu świeci słońce, zakładamy okulary i nad morze. A jak potrzebujemy czapki, kurtki i okularów, jedziemy do Designer Outlet Gdańsk i kupujemy wszystko w outletowych cenach. Obuwie, moda, sport i wiele więcej. Ceny zawsze do 70% niższe od cen regularnych. W jedynym centrum outletowym na Pomorzu. Designer Outlet Gdańsk. Radość zakupów 30-70% taniej.
5: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów, logopedia oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

0: formacja nieżywych schabów w Radiu SK2 na chwilę przed 21. Ja tylko przypomnę, że w kalendarzu dzisiaj 30 września, Dzień Chłopaka podobno mamy. Tak tylko przypominam, bo jeszcze 3 godziny tego dnia, jakby nie patrzeć, nam zostały. I mniej niż połowa tygodnia, odliczanie do piątku rozpoczęte.
1: Autopromocja. Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Elektroniczne brzmienia i mocne klubowe rytmy przejmą jesienią Ergo Arenę. 10 października odbędzie się druga edycja Resistance Poland, a w Trójmieście pojawią się m.in. tacy DJ-e jak na przykład Massano, Kevin DeVries, Agents of Time, Kasia i Adam Seluk. Do tego supporty Mike Constanty i Toja. Resistance to marka związana ze sceną muzyki elektronicznej, znana z dużych klubowych wydarzeń na całym świecie. Impreza w trójmiejskiej Ergo Arenie rozpocznie się o godzinie 19, a bilety są dostępne online.
15: Magazyn lokalny.
16: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. To nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Dziś jednak makijażystka Aneta Brun nie wyobraża sobie życia bez pędzli, cieni i szminek. Jak rozpoczęła się jej przygoda z malowaniem? Czy na trójmiejskim rynku łatwo się wybić? I czy w sezonie weselnym faktycznie nie ma czasu na sen? Posłuchajcie naszej rozmowy.
17: To jest tak, że ktoś przychodzi do ciebie, widzisz czyjąś buzię i już wiesz, w czym będzie mu dobrze?
18: Tak, ale zawsze jednak muszę pytać klientki, czego oczekuje, na pewno na jaką okazję się szykuje, no więc na początku mamy krótką pogadankę. No i wtedy razem dobieramy makijaż, to też jest zależne od tego, czy pani na przykład na co dzień nosi makijaż, czy nie i jak chce wyglądać tego dnia.
17: Jak zaczęła się twoja przygoda z makijażem, bo chyba nie była taka oczywista?
18: Mogę powiedzieć, że trochę przypadkiem, bo poszłam na pierwszy kurs z koleżanką, żeby nauczyć malować samą siebie. I do tej pory pamiętam, jak moja nauczycielka, pani Gosia Dunder z Gdańska, śmiała się ze mnie, że nawet pędzla nie potrafię trzymać, więc kompletnie nic nie potrafiłam. Na studniówkę jeszcze malowała mnie mama i po studniówce poszłam na kurs. To był kurs 3-dniowy, a potem zostałam na takim kursie, na którym ja uczyłam się malować inne dziewczyny i to już trwało 3 miesiące, no i tak się zaczęło. Potem zaczęłam chodzić na prywatne zajęcia do innych makijażystek.
17: Ale od razu to pokochałaś, czy był taki moment może zawahania, czy to dla mnie?
18: Nie, od razu bardzo to lubiłam. No wiadomo, później to było, o Jezu, to było już chyba z 8 lat temu, więc po drodze było kilka momentów zwątpienia, ale na początku bardzo mi się to podobało i cisnęłam te kursy, żeby jak najwięcej się nauczyć. No i chyba się udało.
17: Takie kursy polecasz młodym dziewczynom, które też by chciały rozpocząć swoją przygodę z makijażem?
18: Tak, na pewno teraz też te kursy są dostępne bardzo online i nawet taka wiedza darmowa na YouTubie, więc dziewczyny młode już bardzo, bardzo dużo potrafią, no ale jednak technicznie, żeby się nauczyć, fajnie iść do kogoś, żeby ktoś cię poprowadził i wyłapał twoje błędy. Tak, ale uczymy się na pewno też patrzeć całościowo na klientkę, to znaczy czego potrzebuje, na pewno właśnie na jaką okazję idzie, tak jak mówiłam, ale też na przykład wiadomo, że inaczej pomalujesz blondynkę, inaczej pomalujesz brunetkę, więc uczymy się tego na zajęciach, a typowo od dobierania kolorów jest analiza kolorystyczna, której też można się nauczyć właśnie w takiej szkole makijażu albo też na prywatnych już zajęciach u dziewczyn i raczej tam uczymy się dobierać kolorów, odcieni i tak dalej, a na takich zwykłych zajęciach makijażu po prostu technicznie bardziej uczymy się makijażu. Ja akurat maluję bardzo klasycznie, więc raczej nie maluję w kolorach, ale na przykład do niebieskich oczu pasuje bardzo jakieś burgundy. Takie odcienie. No ale raczej w dzisiejszych czasach rzadko już widzi się dziewczyny w kolorowych oczach. Raczej te makijaże są takie klasyczne i mega naturalne.
17: No właśnie, my teraz bardziej stawiamy na naturalność. I to też widać w make-upach.
18: Jest coraz więcej właśnie takich naturalnych makijaży. Te trendy w ogóle ciągle idą w tą stronę, że faktycznie jak najmniej nakładać. I

0: Na toalecie.
1: Na pewno dużo ćwiczyć. To jest najważniejsze, żeby dużo ćwiczyć. Niekoniecznie od razu iść na wszystkie możliwe szkolenia, ale na pewno dużo w domu ćwiczyć, ćwiczyć na koleżankach, na ciociach, na mamach i tak dalej, żeby jak najwięcej przerobić twarzy. No i wstawiać zdjęcia w media społecznościowe. Ja mam same klientki z Instagrama tak naprawdę, więc to, że jesteśmy widoczne w mediach społecznościowych, na pewno mega pomaga. No i teraz to ciśnienie właśnie na robienie reelsów, na wstawianie zdjęć i tak dalej jest bardzo ważne, bo to jest jedyny sposób, w jaki możemy się pokazać, tak?
0: Jako rodzic zabranianie make-upu chyba jest bez sensu.
1: Wiesz co, no to chyba wszystko zależy od tego, w jakim wieku jest to dziecko. Jak zaczynają dziewczyny tak mega, mega wcześnie, no to wiadomo, że to musi być też dopasowane do wieku. Miałam, jak malowałam na ślubie, miałam taki przypadek, że przyszła dziewczynka i po prostu z mamą przyszła, no i chciała coś tam, wiadomo, sobie zrobić, bo widziała, że wszystkie ciocie i kuzynki robią, więc dosłownie coś tam trochę nałożyłam, jakiegoś brokatu na oczy, no i to wystarczy. No ale wiadomo, że dziecka nie pomalujemy podkładem i nie zrobimy full make-upu.
0: No dobra, a jak wygląda właśnie taki dzień z życia makijażystki? Jest sobota rano, pierwszy dzwonek do drzwi, bo już pani się szykuje na wesele.
1: Tak, no w sezonie zaczynam bardzo wcześnie. Jeśli ktoś chce, to nawet 5-6 rano. Do 14, do 15 wszystkie dziewczyny muszą być zrobione, więc dosłownie co godzinę, co półtorej, zależy, wiadomo, kto ile maluje. Non-stop, bez jedzenia, bez picia, tylko sobota w sezonie, no to jest od rana do wieczora. No, często tak jest, że dziewczyny zapisują się bardzo wcześnie, ponieważ i zazwyczaj to są panny młode, więc to jest też zrozumiałe, że one chcą po prostu mieć zapewniony wcześniej, że na pewno będą miały termin. No i wtedy zazwyczaj wykupują już taki cały pakiet od dziewczyny, od makijażystki z dojazdem, że masz kilka makijaży, czyli jest też mama, teściowa, nie wiem, kuzynki i tak dalej. No więc dlatego te dni tak się szybko wyczerpują, no bo śluby tak naprawdę u nas są zazwyczaj od maja do września, czy tam do października, więc to jest kilka tych weekendów dosłownie takich ciepłych. No i wtedy właśnie te soboty są bardzo zajęte.
0: A stresowałaś się, kiedy malowałaś swoją pierwszą pannę młodą? No bo to jednak jest ważny dzień. Jak ty zawalisz, to...
1: No bardzo. Pamiętam to, że moja pierwsza panna młoda w ogóle też wyszła z przypadku, że tak powiem, bo moja koleżanka makijażystka nie mogła pojechać i zadzwoniła do mnie dosłownie 2 dni wcześniej, że ma pannę młodą. I to był mój pierwszy w życiu taki właśnie wyjazdowy makijaż. I była tam panna młoda i jej mama. No i pojechałam, strasznie się stresowałam. Zresztą ten stres do tej pory mam. Wiadomo, że to jest mniejszy stres po tylu latach, ale zawsze się boję, że czegoś zapomnę, że czegoś nie będę miała, a na przykład, nie wiem, będą zamknięte jakieś sklepy, że nie będę miała czasu pojechać, albo że skończy mi się paliwo. Zawsze to jest jakiś stres.
0: Ciebie wszystko zależy w tym dniu?
1: Tak, no jakby nie miała panna młoda makijażu, myślę, że jakbym zawaliła, to byłaby na pewno zdenerwowana tego dnia, więc no nie możesz zawalić po prostu, no to jest najważniejszy dzień w jej życiu.
0: A co zrobić, żeby ten make-up utrzymał się przez całą noc? Podejrzewam, że to jest jedna z najważniejszych próśb, jaka pada.
1: Tak, i tutaj zawsze mówię to samo i chyba już każda makijażystka o tym trąbi na prawo i na lewo w mediach społecznościowych, że pielęgnacja jest kluczem do takiego trwałego makijażu, ale nie tylko ta pielęgnacja, którą ja nałożę w dzień ślubu, ale taka, którą ty już sobie wypracowujesz sama w domu przez te miesiące przed ślubem. Jeśli masz odpowiednio zadbaną cerę, odpowiednio nawilżoną i nie wiem, chodzisz może na jakieś zabiegi kosmetologiczne przed ślubem, to myślę, że wszystko się utrzyma. Oczywiście na koniec możemy psiknąć zawsze jakimś utrwalaczem, ale podstawą zawsze jest ta pielęgnacja.
0: A spotkałaś się z jakimiś szalonymi pomysłami? Ty wiedziałaś, że w tym ta klientka nie będzie wyglądała dobrze, ale ona się upierała, że chce mieć turkusowe oko.
1: Tak, to nie było w dzień ślubu, bo wiadomo, że w dzień ślubu dziewczyny wybierają klasyczne makijaże, ale miałam takie przypadki i no ciężko czasem to wytłumaczyć, no bo wiadomo, że przychodzi do ciebie klientka i za to płaci, więc ty chcesz zrobić tak, jak jej się podoba, ale wiesz, że nie będzie w tym dobrze wyglądać i ona też jest twoją reklamą, więc jakoś trzeba to wypośrodkować, miło powiedzieć, że niekoniecznie ją w tym widzisz. No ale jednak ja jestem dla klienta, więc to, co ona sobie wymyśli, to ja muszę zrobić. No ale tak jak mówię, dzięki właśnie mediom społecznościowym przychodzą do mnie takie dziewczyny, które faktycznie widzą, jak ja maluję i które chcą taki makijaż, jaki ja robię.
0: A jakie jeszcze inne uroczystości udało ci

0: Cię umalować, no bo wiadomo, śluby, wesela, ale co jeszcze?
1: Kurczę, to wszystkie już tak naprawdę teraz, bo urodziny, nawet jakieś wyjścia takie dziewczyny, że się spotykają i na przykład idą sobie gdzieś tam na imprezę wieczorem. Komunie też, mamy się zawsze malują na komunie, czy tam babcie. Tak naprawdę każda okazja jest dobra, nawet zwykłe wyjście ze znajomymi.
0: A miałaś jakąś dziwną okazję?
1: Chyba nie, teraz bardzo modne są makijaże na baby shower. Więc przychodzą też dziewczyny przyszykować się na swój baby shower i zazwyczaj to jest niespodzianka, że wysyłają tą dziewczynę koleżanki, ja jej robię makijaż, no i wtedy ona już wie, że coś tego dnia będzie się działo.
0: A, czyli taki surprise.
1: Tak, niespodziankowe makijaże też się często zdarzają, albo na panińskiej, albo właśnie na baby party.
0: A mężowie czasami piszą, chciałbym, żeby moja żona poczuła się jak księżniczka?
1: Nie, rzadko. Raczej piszą o lekcję makijażu. To tak, no bo to jest też fajny prezent, ale o sam makijaż raczej nie.
0: A jak to wygląda właśnie u nas tutaj w Trójmieście? Bo wiadomo, w mniejszych miejscowościach dostęp jest ograniczony, więc gdzieś na te wielkie imprezy panie szykują się same. A tutaj w Trójmieście faktycznie jest dużo tych makijażystek?
1: W Trójmieście jest bardzo dużo makijażystek i powiedziałabym, że właśnie niekoniecznie to jest tak, że im mniejsza miejscowość, tym mniejsza dostępność, bo jednak w mniejszych miejscowościach dużo ludzi się zna, więc tam jak już jest jedna czy dwie makijażystki, no to ty każdą sobotę tak naprawdę masz zajętą, bo ci wszyscy ludzie idą do ciebie. A w Trójmieście, w Gdańsku czy tam no w całym Trójmieście jest tak duży dostęp po prostu do makijażystek i ich jest teraz tak dużo. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, może dlatego, że siedzę w tej branży, więc tylko takich ludzi obserwuję. Jest tak dużo, że często klientki chodzą w naszych koleżankach makijażystkach, tak, i się wymieniamy klientkami.
0: Ale to oznacza, że trudniej jest się przebić?
1: No z jednej strony trudniej jest się przebić, bo jest nas dużo, ale z drugiej strony też jest teraz łatwiej niż na przykład 10 lat temu, no bo jest ten Instagram, tak? Dzięki Instagramowi mamy szansę się przebić, mamy szansę pokazać swoje zdjęcia, jakieś właśnie reelsy, czy śmieszne, czy właśnie przed i po. No i dzięki temu zyskujemy nowych klientów, więc no zależy jak na to patrzysz. Z jednej strony trudniej, z jednej łatwiej.
0: No właśnie, to może być też trochę pułapka, bo ty skończyłaś kursy, a tu nagle maluje dziewczyna, która nauczyła się na podstawie tutoriali z YouTube'a.
1: Tak, też tak jest, że dużo dziewczyn po prostu maluje, gdzieś tam jest samoukami i nauczyło się samych, no ale powiedziałabym, że to jest złe, no po prostu idziesz do takiej makijażystki, jaka ci odpowiada i widzisz, jaki robi makijaż, więc wydaje mi się, że największą pułapką akurat dzisiaj są filtry na zdjęciach, no bo wtedy nie jesteś pewna, czy faktycznie ta dziewczyna robi taki makijaż, czy tylko on jest wyfiltrowany i ma nałożone jakieś tam, wiesz, dłuższe rzęsy albo inny kolor cieni, więc myślę, że to jest akurat w dzisiejszych czasach największa pułapka.
0: Ale też chyba miejsca, gdzie wykonywane są make-upy i produkty, na których taki make-up jest robiony.
1: No tak, akurat uważam, że jeśli bierzesz za to pieniądze, jeśli jesteś profesjonalną makijażystką, no to fajnie byłoby mieć te produkty z wyższych półek, ponieważ klientka po to przychodzi, tak? Za to płaci, między innymi za te produkty. Wiadomo, że za twój czas, za twoje umiejętności, no ale nie wyobrażam sobie malować klientki na przykład samymi drogeryjnymi rzeczami. Drogeryjne kosmetyki są teraz na bardzo dobrym poziomie, więc faktycznie jest kilka produktów, których używam i które moim zdaniem, za które bez sensu przepłacać, więc mam kilka takich w swojej kosmetyczce. Całości nie wyobrażam sobie malować na kosmetykach drogeryjnych.
0: A są takie momenty w twojej pracy, kiedy umalujesz kogoś, ta dziewczyna odwraca się do lustra i mówi: o Boże, nigdy tak nie wyglądałam.
1: Tak, i to są oczywiście w ten pozytywny sposób i to są bardzo fajne.
0: Dokładnie.
1: I to są bardzo fajne momenty, no bo nieraz na przykład mamy panien młodych miały łzy w oczach, bo po prostu albo wcześniej nie były malowane nigdy, no albo same tak nie potrafią się wymalować, więc to jest bardzo miłe uczucie, jak możesz komuś zrobić dzień i później na tych zdjęciach faktycznie z takiego ważnego dnia jak ślub córki, ta mama czuje się po prostu wyjątkowo i to jest bardzo miłe i nieraz też ja miałam łzy w oczach.
0: No właśnie, chciałam podpytać też o starsze panie, no bo one, powiedzmy sobie szczerze, jak były młodsze, raczej nie korzystały z takich usług i teraz nagle te usługi są dostępne, no to dla nich to jest coś nowego, ale też coś niezwykłego.
1: Tak, często właśnie te starsze panie są zdziwione, że na przykład przyjeżdża makijażystka i że w dniu ślubu wszystko jest tak zaplanowane, że mamy cały tam kalendarz, że co półtorej godziny dziewczyna, że w ogóle jest taka dostępność tego właśnie, że może przyjechać makijażystka i ciebie wymagać. malować, ty nie musisz jechać do niej, więc często są zdziwione, często też trochę się boją, no bo nie były wcześniej malowane, albo właśnie na przykład nie mają nakładane tylu kosmetyków, same nie nakładają sobie tylu kosmetyków, ile ja nakładam.
0: Pani mnie tu nie mazie.
1: Tak, tak, tak jest często, no ale już na końcu wychodzi to dobrze, ja też zawsze robię cały wywiad właśnie, że jak wiem, że ta pani się na co dzień w ogóle nie maluje, nie używa nic, tylko na przykład sam tusz, no to bardzo uważam, żeby zrobić ten makijaż faktycznie bardzo delikatny, żeby ona po prostu się dobrze czuła.
0: W tej pracy ciągle trzeba się rozwijać, ciągle trzeba śledzić nowości?
1: Trzeba, na pewno. Myślę, że w każdej takiej kreatywnej pracy trzeba, bo co roku zmieniają się trendy, także na pewno trzeba to śledzić, no ale to też właśnie zależy, jakie robisz makijaże. Jeśli robisz typowo ślubne, takie klientkowe, to raczej robisz te makijaże klasyczne. Nie przychodzą do ciebie dziewczyny i nie mówią, dobra, chcę ten trend, bo teraz to jest modne. Raczej dziewczyny, które biorą udział w jakichś sesjach zdjęciowych albo robią makijaże do magazynów, no to one mocno muszą śledzić te trendy.
2: Magazyn lokalny.
0: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Pracuje, uczy się, a po godzinach dosłownie potrafi zmienić czyjeś życie. Barbara Zielińska to młoda gdańszczanka, która pierwszy raz z wolontariatem zetknęła się mając 11 lat. Dziś jako nastolatka angażuje się w wiele akcji charytatywnych, a miłością do pomagania zaraża swoich rówieśników. Razem organizujemy na przykład bale dla dzieci z ubogich rodzin, mówi Zielińska. Posłuchajcie. To jest niesamowite, bo wszystko zaczęło się jak miałaś 14 lat.
3: Tak, zgadza się. Wszystko zaczęło się, jak miałam 14 lat, mimo iż wcześniej byłam wolontariuszką w jednej z fundacji spełniającej marzenia dzieci. Później zaczęłam właśnie w wieku 14 lat działać sama i założyłam swój wolontariat.
0: No właśnie, dzisiaj masz 17 lat i pomagasz pełną parą.
3: Tak, tak, zgadza się. Organizujemy wiele imprez, wiele akcji pomocowych, zbiórki na rzecz osób potrzebujących, bale mikołajkowe, które organizujemy co roku w grudniu. W tym roku na balu były rodziny niepełne, rodziny zastępcze, dzieci z niepełnosprawnościami. Bal udał się świetnie.
0: To jak wyglądały te początki, kiedy jako 14-latka stwierdziłaś, że zaczynasz działać? Jak reagowały inne osoby? Co ta młoda dziewczyna tutaj chce? Co ona tu robi? Co ona tu kombinuje?
3: Więc tak, wszystko zaczęło się od tego, że wraz z fundacją, w której wtedy działałam, udaliśmy się do jednego ze szpitali w Gdańsku. Tam pani pielęgniarka zaproponowała mi, czy mogłabym zrobić coś na mikołajki, albo czy jeśli któreś z dzieci miałby urodziny, to czy mogłaby się odezwać, dlatego że często są to dzieci po wypadkach, bez rodziny, bez rodziców. I czy mogłaby się do mnie wtedy odezwać? Ja powiedziałam, że tak, jak najbardziej. No i zaczęłam planować mikołajki. Wszystko już było zaplanowane, ale niestety był to taki czas covidowy i z tego powodu musieliśmy zrezygnować z tej akcji. Dostałam telefon tydzień przed, że no niestety pani Barbaro, nie uda się, ponieważ są obostrzenia covidowe, już same zaświadczenie o szczepieniu nie wystarczy. No i wtedy usiadłam w szkole i zaczęłam myśleć, co zrobić, gdzie to przełożyć, żeby no, nie zmarnować tej akcji. Padło na Dom Samotnej Matki w Gdańsku. Udały się te mikołajki, wszystko było super. Po całej akcji panie prowadzące ten dom wraz z wolontariuszami dowiedzieli się, ile mam 14 lat. Ich reakcja była miła, było zaskoczenie, ale na ogół pozytywna. Na początku tych wolontariuszy pozyskiwałam z drużyn harcerskich. Były to różne drużyny, gdzie się po prostu harcerze zgłaszali do pomocy. Teraz już mam swoją, że tak powiem, bazę wolontariuszy, ale cały czas chcemy, że tak powiem, się poszerzać, powiększać i cały czas poszukujemy nowych wolontariuszy.
0: Kto w tobie to zaszczepił? No bo jednak mając 14 lat, chcemy bawić się Barbie, grać w Simsy, a ty zaczęłaś pomagać.
3: Myślę, że było to za sprawą mojej mamy tak naprawdę, która kiedy zaczynały się wakacje, jak miałam 11 lat i byłam taka w sumie smutna, bo nie wiedziałam, co będę robić w te wakacje, chciałam jakoś fajnie spędzić ten czas. Powiedziała mi, w Gdańsku jest Regionalne Centrum Wolontariatu, idź tam, idź na jakiś wolontariat. No i faktycznie udałam się tam, dostałam dostęp do strony, gdzie były te oferty, gdzie poszukiwali wolontariuszy. Z tym, że problem był taki, że byłam, że tak powiem, trochę za mała na to, żeby gdzieś działać. Wszędzie było od 14, od 16 do 18 lat, no a ja miałam 11. No ale była właśnie fundacja, do której później dołączyłam. Tam nie było żadnych ograniczeń wiekowych. Na początku zaczęło się od pakowania książek w papier, później poznawałam marzenia dzieci, później je spełniałam i tak jakoś to we mnie ruszyło, że stało się to takim moim hobby, można powiedzieć. No i teraz założyłam ten swój wolontariat ponad 3 lata temu.
0: No właśnie, mówisz o tym hobby, a ja mam wrażenie, że to jest całe twoje życie.
3: No, po części tak. Jak czasami zdarzają się takie sytuacje, że mam jakąś gorszą chwilę, jakieś takie zawahania i dzwonię do moich znajomych, mówię im, no już nie wiem, co mam robić, no nie wiem, jak to wygląda, nie wiem, co mam zrobić, nie wiem, czy to ma jakiś sens, czy w ogóle to się jakoś rozkręci, czy mi się uda. No i wtedy dostaję informację, ale co ty sobie myślisz, przecież ty to kochasz. Przecież ty nie potrafisz żyć bez tego. Ty wstajesz, pierwsze co myślisz o wolontariacie, zanim zaśniesz, to zastanawiasz się, czy wszystko masz już zrobione. Więc co ty w ogóle gadasz, przecież ty to kochasz i jak ty sobie myślisz, że ty bez tego będziesz?
0: Ale to jest jednak trudne, bo mierzysz się z bardzo ciężkimi historiami. No, chore dzieci, właśnie tutaj kwestia na przykład pożaru.
3: Tak, są to ciężkie kwestie. Na początku, jeszcze jak działam w fundacji, wszystkie te właśnie wydarzenia bardzo przeżywałam. Myślałam o tym dużo, rozmawiałam. Teraz nadal tak jest, ale już potrafię do tego po prostu podejść trochę z innej strony, zrozumieć to i wydaje mi się, że już jest łatwiej mi po prostu się z tym wszystkim zmierzyć, zrozumieć i że już jakby, że tak powiem, daję radę. Kiedyś bardzo to przeżywałam, teraz nadal to przeżywam, ale już jakby stało się to dla mnie takie bardziej na zasadzie, że dzieje się to, że nie o wszystkim się mówi, bo o nie wszystkich takich sytuacjach gdzieś to tam wybrzmiewa w radio czy w telewizji, ale że to się dzieje i stało się dla mnie takie bardziej, że tak powiem, no, można powiedzieć, że normalne. Mimo, że nie jest to normalne, to że stało się już dla mnie to takie codzienne.
0: Historia, która najbardziej zapadła ci w pamięci, to?
3: Historia, która najbardziej zapadła mi w pamięci na ten moment, myślę, że jest to jeszcze historia z fundacji, w której działałam. Był to chłopak w moim wieku, myślę, że to dlatego tak na mnie zadziałało, bo chłopak wtedy, w momencie, w którym byłam u niego na Poznaniu Marzenia, był zaledwie rok starszy ode mnie. Bardzo ciężko chorował, ale cały czas się cieszył życiem, chciał dalej się spełniać w tym, co robił. Jego pasją była jazda na rowerze. Powiedział, że pojedziemy sobie kiedyś na hel, że mnie zabierze, że on to kocha, lubi, to jest jego pasja. Jego marzenie również było z tym związane. I niestety już się bardzo cieszył, że wyzdrowiał, że już będzie dobrze. I chwilę po tym spotkaniu okazało się, że ma nawrót choroby. Później jego stan się nagle bardzo pogorszył. Byliśmy u niego, aby zmienić jego marzenie tak, aby to przyspieszyć, bo można to szybciej spełnić. Lekarze już jakby nie dawali mu też nadziei, że będzie mógł wrócić do jazdy na rowerze. Także marzenie zostało zmienione. Udało nam się je spełnić i następnego dnia ten chłopiec zmarł. I to jest chyba taka historia, która no, bardzo zapadła mi w pamięci. Było oczywiście więcej różnych takich ciężkich historii, o których dalej gdzieś tam myślę, ale wydaje mi się, że ta gdzieś tam najbardziej mi została w pamięci. W związku z tym, ile jest w tym pracy i jakie są to czasami ciężkie sytuacje, uczęszczam cały czas na terapię, gdzie staram się jakoś o tym rozmawiać. Znaczy się nie konkretnie o tym, co się dzieje w naszym wolontariacie, co się dzieje z naszymi rodzinami, ale bardziej pod względem takim, żebym ja przy tym wszystkim, że tak powiem, zachowała jakiś zdrowy dystans i potrafiła jakoś to oddzielić. Są czasami dni, gdzie nie śpię do 3 w nocy, bo cały czas coś robię, rozpisuję, ale na ogół udaje mi się to jakoś, że tak powiem, oddzielić moje życie prywatne od tego. Staram się i wydaje mi się, że w miarę jakoś to idzie.
0: A jak takiej młodej osobie udaje się pozyskiwać, nie wiem, sponsorów? No bo jednak te wydarzenia, jakieś prezenty, jak ty to robisz?
3: Więc tak, większość rzeczy robimy tak naprawdę za pomocą ludzi. Ogłaszamy na naszej stronie facebookowej akcje, ludzie wiele rzeczy przynoszą nam w darach. Wystawiamy się również na festynach, na których udaje nam się zebrać jakieś pieniążki i tak naprawdę wszystko to jest za zasługą ludzi. Nie współpracujemy z jakimiś większymi firmami na zasadzie stałej współpracy, ale wiele firm wspiera nas również przy takich jednorazowych akcjach. Ludzie są bardzo hojni, jeśli chodzi o pomoc nam. na przykład na naszym tegorocznym balu mikołajkowym. Udało nam się obdarować ponad 100 dzieci prezentami, także jakoś nam się to udaje. Jako wolontariat nie mamy jakichś takich swoich stałych pieniążków, nie mamy również lokalu, w którym moglibyśmy gdzieś tam te nasze rzeczy składować, dlatego póki co te rzeczy są u mnie w domu, u moich wolontariuszy, ale cały czas gdzieś tam się staramy, chcielibyśmy w przyszłym roku założyć fundację i mamy nadzieję, że gdzieś tam jakiś lokal uda nam się pozyskać na nasze działania.
0: A jak na to wszystko reagują twoi rodzice? No bo jednak oni tu są, widzą ciebie w tej permanentnej pracy, chęci pomocy. Oni cię wspierają, czy już mają takie Barbara, stop?
3: Czasami jest Barbara, stop, ale na ogół wydaje mi się, że wspierają mnie. Czasami są takie rzeczy, które bardzo mnie denerwują, typu przestań już, idź się pouczyć. Albo stop, wystarczy, nie przejmuj się tym tak, ale wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia może trochę niezrozumienia mnie.
0: Ale to jednak wina twojej mamy, ona cię zaciągnęła na ten pierwszy wolontariat.
3: Dokładnie tak, tego się trzymajmy, ale na ogół otrzymuję wsparcie od moich rodziców, od mojej rodziny. Wydaje mi się, że wszyscy gdzieś tam to rozumieją i już wiedzą, że Basia to wolontariat. Nawet ostatnio byłam na spotkaniu rodzinnym i moja ciocia mówi, no jak przeglądam Facebooka i widzę wolontariat, to już wiem, że chodzi o ciebie.
0: A jak ty to wszystko godzisz ze szkołą, z życiem takiej no po prostu nastolatki?
3: Od września 2023 roku uczęszczam do liceum zaocznego, uczę się zaocznie. W szkole też w sumie dostaję duże wsparcie a propos mojego wolontariatu. I udaje mi się jakoś to pogodzić szkołę, naukę, pracę, bo jeszcze oprócz wolontariatu pracuję.
0: Pracujesz? Jeszcze?
3: Jestem również opiekunem do dziecka z niepełnosprawnością.
0: To jak ty sobie wyobrażasz to wszystko, nie wiem, za 5-10 lat? Chciałabyś mieć taką fundację, która działa na pełnych obrotach?
3: Tak, marzy mi się fundacja, która będzie działała dla gdańszczan, dla mojego miasta. Tak bardzo bym chciała, jest to takie moje marzenie, jedno z wielu, bo jestem marzycielką, lubię marzyć, mam wiele marzeń. Chciałabym założyć fundację, najlepiej już w przyszłym roku, tak jak jest to planowane, mam nadzieję, że wszystko się uda. I chciałabym później rozkręcić tą fundację, działać właśnie na pełnych obrotach, wspierać gdańszczan, naszych ukochanych gdańszczan z pięknego miasta, w którym mieszkam.
0: Na razie działasz jako stowarzyszenie? Jak to wygląda prawnie?
3: Na razie działam po prostu jako ja z moimi wolontariuszami. Nie mamy założonej żadnej fundacji, stowarzyszenia, gdyż jestem dalej osobą niepełnoletnią.
0: A taka fundacja jakie daje możliwości?
3: Taka fundacja daje tak naprawdę wiele możliwości. Choćby takich, że moglibyśmy starać się o lokal, moglibyśmy starać się o jakieś dofinansowania, no i na pewno byłoby to formalne, co byłoby dużym ułatwieniem.
0: Na razie nadzorujesz ze swojego pokoju.
3: Dokładnie tak. Wydaje mi się, że takie najbliższe, najbardziej czekające mi historie są to historie związane z dziećmi i naprawdę, no, z tymi właśnie historiami związanymi z dziećmi jest mi najtrudniej się gdzieś tam pogodzić i to zrozumieć.
0: A jest tak, że ludzie już sami się do ciebie zgłaszają, że znają Barbarę i wiedzą, że ona w razie czego pomoże?
3: Tak. Zdarzają się takie osoby, które się same zgłaszają albo piszą do nas: cześć, chciałabym dołączyć do wolontariatu. Jest taka możliwość? Albo dzień dobry, mamy taką sytuację, czy mogliby nam Państwo jakoś pomóc?
0: Czyli ty wtedy wchodzisz tutaj w rolę szefowej i działasz?
3: Tak, póki co to ja zazwyczaj chodzę na takie spotkania, by poznać tą rodzinę, porozmawiać, ale chciałabym w przyszłości, żeby też zajęli się tym moi wolontariusze. Cały czas staram się z nimi jakoś o tym rozmawiać i jakoś ich zachęcić do tego, pokazać im, jak to zrobić, o co pytać, jak rozmawiać.
0: Jesteś bardzo młodą osobą. Jakbyś teraz miała zachęcić kogoś do tego, żeby został wolontariuszem? Dlaczego warto to zrobić? Co to zmienia w naszym życiu?
3: Myślę, że zmienia to bardzo dużo. Pozytywnie oczywiście. Takie jest moje zdanie. ale myślę też, że młodzież w moim wieku zmierza się z wieloma różnymi problemami związanymi z rówieśnikami, ze szkołą i myślę, że może być to fajna odskocznia oraz po prostu takie uczucie w środku, pomogłem komuś, ktoś się uśmiechnął w końcu dzięki mnie, bo takie teksty również się zdarzają, że w końcu się uśmiechnąłem, jestem naprawdę szczęśliwy, pierwszy raz od dawna. Albo jeśli ktoś do nas podchodzi, teraz na balu mikołajkowym mieliśmy taką sytuację, podeszła do mnie pani, rodzina zastępcza z 20-letnim doświadczeniem, podeszła do mnie i powiedziała: Basiu, jestem od 20 lat rodziną zastępczą, byliśmy na wielu barach mikołajkowych, co roku bierzemy w nich udział, ale jeszcze nie było takiego balu jak twój, na którym mogłabym się spokojnie napić kawy. Napić kawy i dzieci by nie przychodziły i nie mówiły: mamo, mamo. Także takie słowa są bardzo miłe i naprawdę bardzo przyjemne i motywują do dalszego działania.
0: A zasypiasz z satysfakcją, że zrobiłaś coś dobrego?
3: Tak,

0: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Lasy, morze i jeziora, do tego stoki narciarskie, bursztyn, a jesienią grzyby i długie spacery. Kaszuby to miejsce, w którym można się zakochać od pierwszego wejrzenia. I to właśnie miłością do tego miejsca zarażają państwo Szurmiej, którzy w Mieroszynie stworzyli swoją małą enklawę Szurmiejówkę. Czym urzekła ich stara czereśnia i czy Kaszuby to dobra destynacja na weekendowy reset? O to zapytałam pana Mateusza. Posłuchajcie naszej rozmowy. Czy w Kaszubach można zakochać się od pierwszego wejrzenia?
2: No zdecydowanie tak. Ja jestem tutaj urodzony, więc mi na pewno było łatwiej. To jest taka miłość od urodzenia. No ale te tereny są tak urokliwe, że każdy, kto tutaj przyjeżdża i pozna to prawdziwe piękno otaczających lasów, jezior czy bliskości morza, to na pewno będzie chciał tu wracać regularnie.
1: No właśnie, to jest wyjątkowe miejsce, bo i morze, i jeziora, i lasy, no lepiej być nie może.
2: Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie na pewno, oprócz lasów i jezior, których zazdroszczą nam ludzie w całej Polsce. Mamy też morze, którego nikt no, poza Pomorzem Zachodnim, ale jakby tutaj ludzie wybierający się nad morze, to zdecydowanie wybierają chyba obszar Kaszub, bo tutaj i Trójmiasto, więc więcej atrakcji dookoła, ale też mamy wieżyce, gdzie można pojeździć na nartach, więc nawet miłośnicy białego szaleństwa mogą znaleźć u nas coś dla siebie.
1: No właśnie, można powiedzieć, że Kaszuby to całoroczne wakacje, że tu możemy przyjechać i zimą, i jesienią, i wiosną, i latem?
2: Zdecydowanie tak uważam. Latem piękne morze, piękne plaże, zimą i właśnie narty, wieżycy, czy jak ktoś lubi spacery po plaży, takich bardziej opustoszałych, to zdecydowanie każda pora roku jest dobra do odwiedzin.
1: Już się dowiedziałam przed naszą rozmową, że u was było jak w nigdy w życiu. Stanęliście jak Judyta i pokochaliście po prostu to miejsce.
2: Tak, zdecydowanie. Chodziliśmy sobie na spacery w okolicy morza i właśnie bardzo spodobała nam się okolica otaczających pól, lasów, bliskości morza i postanowiliśmy, że stworzymy tutaj coś swojego.
1: Ta czereśnia skradła serca?
2: Zdecydowanie czereśnia przeważyła, że wybór padł akurat na tę działkę, a nie inną. I już na etapie planowania żona postanowiła, że pod czereśnią będzie ławka, więc żaden plan zagospodarowania nie mógł tego zmienić. Wszystkie pozostałe rzeczy budowane na działce musiały być dostosowane do czereśni, także nie było takiej swobody wyboru miejsc domków.
1: Czy ta ławka tam jest?
2: Ławki jeszcze nie ma, także na razie obok powstała piaskownica, ławka pewnie będzie na wiosnę, bo to musi być taka ławeczka specjalna, wymarzona. Te wszystkie rzeczy, które mamy u siebie, chcemy, żeby one miały duszę, więc są one szukane gdzieś. No, żona bardzo dużo czasu spędza na poszukiwaniach takich starych, oryginalnych rzeczy, trochę je odrestaurowuje i żeby one po prostu były jedyne w swoim rodzaju, niepowtarzalne.
1: Zanim opowiemy o waszej historii, jak to się wszystko zaczęło, opowiedzmy o tych Kaszubach. Mamy zimę, co tutaj możemy robić zimą?
2: No kto co lubi tak naprawdę. Ja bardzo lubię spacery nad morzem. Te plaże są naprawdę piękne. Zimą zwłaszcza można dostrzec piękno tych plaż, bo nie przesłaniają nam je

0: sercem Kaszub jest Gdańsk jako to miasto główne w naszej okolicy. No ale zdecydowanie ludzie z całego Półwyspu Helskiego, myślę, że tam można spotkać najwięcej takich Kaszubów z krwi i kości, którzy się bardzo utożsamiają z tą z tym swoim pochodzeniem.
1: Zima to też czas na białe szaleństwo na Kaszubach.
0: Zdecydowanie. Także tutaj od właściwie stoku w Wieżycy czy jakichś tutaj innych okolicznych, gdzie można poszaleć na nartach, snowboardzie czy na pompowanych oponach, bo też takie widziałem. No ale też miłośnicy sportów takich bardziej letnich, na przykład kitesurfingu, zimą można spotkać ich na kaszubskich polach, gdzie zamiast po zatoce próbują swoich sił na ośnieżonym polu.
1: A jak zbliża się wiosna, co możemy robić na Kaszubach?
0: No właściwie każda pora roku jest dobra do spacerów, tak? Ogrom lasów, jak ktoś nie szuka wymówek, że pogoda jest nie taka, jak powinna być, no to tak naprawdę o każdej porze roku można tutaj znaleźć coś dobrego. Jesienią są to grzyby, wiosną są to spacery, latem są to kąpiele w morzu, chociaż i zimą te kąpiele w morzu coraz bardziej popularne się stają, także moim zdaniem nie ma tutaj złej pory, zależy wszystko od nastawienia osoby, która się tutaj wybiera.
1: Latem Kaszuby kojarzą mi się głównie ze sportem. Nie wiem, czemu tak jest, ale może to właśnie chodzi o te kajaki, o te wszystkie aktywności nad jeziorami, morzem?
0: No tak, jest tutaj mnóstwo organizacji, które zajmują się spływami kajakowymi, czy to właśnie w Borach Tucholskich, czy to tutaj nad morzem. Także do tego mnóstwo kitesurferów, jak się spojrzy latem na tą zatokę, to aż ludzie się dziwią, że te wszystkie linki im się tam nie plątają. Także miejsc na rekreację różnego rodzaju jest naprawdę mnóstwo. Setki kilometrów ścieżek rowerowych, także tutaj też właściwie jak ktoś lubi takie podróże, to może się wybrać szlakiem rowerowym chyba od Elbląga aż do Łeby, tak mi się wydaje. Całego szlaku nigdy nie przejechałem, ale taką tą trasę z Gdyni na Półwysep robiłem często i naprawdę dużo ciekawych rzeczy można po drodze spotkać.
1: No właśnie ta trasa jest wyjątkowa, bo wzdłuż morza.
0: Tak, część wzdłuż morza, część wjedzie przez rezerwat przyrody Bania, także naprawdę mnóstwo urokliwych terenów, można jechać lasem, można jechać drogą szutrową, są też drogi utwardzone, więc nie jest to trasa specjalnie wymagająca, wystarczy uzbroić się w plecak z jakimiś przekąskami, z czymś do picia i można naprawdę super spędzić cały dzień.
1: Ja mam też wrażenie, że Kaszuby to raj dla dzieciaków, bo sama jako dziecko jeździłam z rodzicami nad jeziora i faktycznie tak jest, że Kaszuby głównie opanowują ludzie z dziećmi?
0: Wydaje mi się, że ludzie z dziećmi opanowują teren całego kraju i w każdej części kraju trzeba znaleźć coś dla dzieci, no bo inaczej się nie da, mając dzieci, ale no zdecydowanie czy kąpiele w jeziorach dla dzieci, coraz więcej tych kąpielisk, czy też jak ktoś lubi troszkę chłodniejsze kąpiele, to kąpiele w morzu. No jest mnóstwo, coraz więcej powstaje różnego rodzaju parków rozrywki, takie, które uatrakcyjniają te pobyty, sprawiają, że te dzieci są bardziej zajęte i rodzice wychowujący dzieci przez cały rok na wakacjach mogą znaleźć chociaż chwilę dla siebie, jak pociecha, znajdzie sobie gdzieś zajęcie.
1: Wy na tych Kaszubach chcieliście właśnie stworzyć sobie taki raj swój własny?
0: No pomysł powstał dość spontanicznie, ale jak zobaczyliśmy to miejsce, to zdecydowaliśmy, że coś tak w tym kierunku właśnie pójdziemy. Jest to coś, co lubimy. Całe życie właściwie podróżowaliśmy, odwiedzaliśmy różne zakątki i Polski, i świata, także no chcieliśmy stworzyć coś, co nam się podoba jako odbiorcom, tak

0: swoich rzeczy i tak naprawdę tworząc to miejsce trochę egoistycznie, ale myśleliśmy o sobie, o tym, czego my szukamy w takich miejscach, poszukując miejsca, czy to na weekend, czy to na dłuższy urlop.
1: Czyli ta wolno stojąca wanna to jest suma waszych potrzeb.
0: Tak, wolno stojąca wanna, do tego w najbliższym czasie sauna, no to jest coś, co bardzo lubimy. Ta wolno stojąca wanna w ogrodzie to jest takie miejsce, gdzie naprawdę można się super zrelaksować. Pozostałości w ciele, które zostają, napięcia, to wszystko odchodzi. Ta ciepła woda w połączeniu ze świeżym powietrzem, do tego bąbelkami wody, które nas relaksują, to sprawia, że naprawdę wychodzimy z takiej kąpieli jak nowo narodzeni.
1: Kiedy to wszystko kliknęło? Kiedy postanowiliście, robimy to?
0: No, pomysł zaczął kiełkować mniej więcej 2 lata temu. Gdzieś jak tak właśnie spacerowaliśmy sobie w tamtejszych rejonach. Tak zastanawialiśmy się, co tutaj zrobić, żeby mieć jakieś zajęcie, robić coś takiego, co będzie powodowało, że będziemy zajmowali się tym, co lubimy. Nie będzie to taka praca typowo etatowa gdzieś w korporacji, tylko coś takiego, co możemy połączyć przyjemne z pożytecznym, także od czasu do czasu sami też możemy właśnie skorzystać z tego, co mamy. Nie przyjmujemy rezerwacji, tylko umawiamy się ze znajomymi, z rodziną, spotykamy się tam, pogramy sobie w gry planszowe, pochodzimy na spacery, pochodzimy na grzyby, po takich spacerach czy grzybach właśnie zrelaksujemy się w Bali i to naprawdę powoduje, że w poniedziałek wszyscy wracają do swoich innych obowiązków w pełni energii.
1: No ja zawsze właśnie się śmieję, że właściciele takich miejsc mają, krótko mówiąc, przerąbane, no bo witają tych gości, przygotowują dla nich te sypialnie, te wanny i muszą jechać do domu.
0: No tak, no niestety często tak bywa, że gdzieś musimy się wcisnąć w grafik i często przy powitaniu gości, jak patrzę, jakie są warunki za oknem, że napadało świeżego śniegu, do tego robi się wieczór, widać piękne, gwieździste niebo, ta para z tej Bali lekko się unosi, do tego jakieś aromatyczne olejki, to nieraz im zazdroszczę i sam chętnie bym został sobie na weekend, ale niestety musimy szukać innych okazji.
1: A kto najczęściej was odwiedza? To są osoby tutaj z okolicznych miejscowości Gdańsk, Gdynia, Sopot, czy raczej właśnie, nie wiem, warszawiak szuka trochę ukojenia na Kaszubach?
0: No myślę, że 80% klientów, których mieliśmy dotychczas, to są raczej okoliczni mieszkańcy, po prostu robią sobie wypad na weekend, najczęściej od piątku do niedzieli. Jak przyjeżdżają ludzie gdzieś tam z centrum Polski czy z południa, no to już zostają sobie dłużej, ale póki co zdecydowana większość to są mieszkańcy Trójmiasta i okolic.
1: A to nie jest trochę tak, że ten pęd życia spowodował, że my szukamy takich miejsc, takich właśnie wyciszających, że nie jedziemy do hotelu, do dużego spa, do dużego aquaparku, tylko właśnie chcemy taki domek pośrodku niczego?
0: No to też pewnie każdy lubi co innego. Tutaj jest taka zaleta, że jeśli ktoś na co dzień mieszka w większym mieście, gdzie jest natłok różnego rodzaju bodźców i w pracy, i w domu, i nawet na spacerze z psem, jak ktoś mieszka w centrum, no to jednak te hałasy, pęd tych samochodów jest taki przytłaczający, więc myślę, że fajnie wyskoczyć sobie na weekend właśnie w takie miejsce, gdzie jest się właściwie w środku pola czy lasu, gdzie jak ma się ochotę, to pójdzie się na spacer w stronę morza i jest szansa, że nikogo na tym spacerze się nie spotka. Jest to też miejsce takie, gdzie no nie musimy jechać pół Polski i spędzać długich godzin w samochodzie, tylko tak naprawdę w piątek wsiadamy sobie w samochód, niecała godzina drogi jesteśmy na miejscu, więc jest to na tyle blisko, żeby właśnie w piątek po południu sobie wyjechać, naprawdę w pełni skorzystać z tego weekendu, nie tracąc już czasu na po prostu męczenie męczące i uciążliwe przejazdy.
1: A jak dużym wyzwaniem jest praca z gościem?
0: Na razie muszę przyznać, oby tak zostało dalej, że trafiamy na ludzi samych takich naprawdę bardzo pozytywnych, przyjemnych i nie było żadnego złego doświadczenia. Staraliśmy się stworzyć miejsce takie z duszą i może to przyciąga takie osoby, które lubią podobny klimat i są to naprawdę osoby, cieszą się tym miejscem, lubią spokój, doceniają to, co u nas znajdują.
2: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Nie potrzebują wzroku, by zrobić idealny make-up. Przekonała się o tym Aneta Iwaszko, kosmetolog, która kilka lat temu w Gdańsku na swoje warsztaty makijażowe zaprosiła niewidome kobiety. Panie przez rok uczyły się, jak dobierać kosmetyki. Finalnie każda z nich wyszła z moich zajęć z podniesioną głową, mówi Iwaszko. Osoby niewidome, one mogą robić sobie make-up i ty to udowadniasz.
3: Oczywiście, oczywiście. Właśnie dlatego jest to coś takiego, co uważam, że każdy powinien gdzieś tam o tym usłyszeć, bo ci ludzie są, jest ich bardzo dużo, tylko o tym się po prostu nie mówi, nie? Pomysł urodził się w sumie tak bardzo impulsywnie, że tak mogę powiedzieć, że będziemy się zajmować szkoleniami z wizażu i stylizacji z osobami niewidomymi, słabowidzącymi, w różnym wieku, tak? Jakby wiek nie grał tutaj roli. Były kobiety, uczestniczyły na tych warsztatach od 18, od 20 roku życia, nawet do około 60 roku życia.
1: No właśnie, jak to wyglądało, jak narodził się ten pomysł, tak krok po kroku opowiedz.
3: Wiesz co, pomysł narodził się tak bardzo jakby z takiej prywatnej strony, więc jakby długo by rozmawiać na ten temat, ale chodzi o to, że w pewnym momencie stwierdziłam, że gdzieś tam usłyszałam, gdzieś tam z boku, że taka opcja istnieje, że są dofinansowania, które mogą taki pomóc projekt realizować, jakby w kręgu osób właśnie niewidomych i słabowidzących, bo gdzieś tam ci ludzie też mają swoje zrzeszenia, że są takie dofinansowania gdzieś tam z Unii, z różnych takich źródeł, że takie projekty można realizować i gdzieś tam siedząc w domu stwierdziłam, że tak, że to może być fajne, że faktycznie tych ludzi jest dużo, że o tym właśnie się nie mówi, że ja prowadząc szkolenia już od lat z osobami widzącymi, prowadziłam zajęcia w szkole wizażu, w szkole stylizacji, a nigdy nie miałam doświadczenia wcześniej z takimi osobami, nie? I stwierdziłam, że szkolenia z osobami widzącymi to tak naprawdę nie jest nic takiego nadzwyczajnego, a tutaj może można naprawdę zrobić coś fajnego, nie? I podjęłam się tego. Warsztaty ruszyły w Gdańsku. Miałam dużą grupę pań i powiem ci, że na pewno to daje większą satysfakcję niż praca z osobami, które widzą, nie? Ogromna radość, ogromna satysfakcja i na pewno jest to do zrobienia.
1: Mhm. A to jest niesamowite. Osoba, która nigdy nie widziała siebie w pełni, nagle musi zrobić sobie piękny make-up. Jak to się robi?
3: Tak, powiem ci, że na pewno praca jest zupełnie inna. Dla mnie to też to była nowość, no bo tak jak mówię, zawsze pracowałam w szkole i jako szkoleniowiec z osobami widzącymi, tak samo jak ja, więc kontakt dla mnie z osobą niewidomą, jako już sam kontakt był czymś nowym, tak? Czy jakimś takim było dla mnie takim niewiadomym i tak naprawdę trochę takim wyzwaniem, nie? Ale z racji tego, że gdzieś tam jestem osobą gdzieś tam bardzo ambitną, to stwierdziłam, że podniesienie takiej poprzeczki dość wysoko na pewno wpłynie korzystnie gdzieś tam na mój gdzieś tam jakiś taki rozwój. Plus jest to na pewno duża pomoc dla osób bardziej potrzebujących, nie? Jest to możliwe. Ci ludzie, ci powiem, mają bardzo wyostrzone inne zmysły i bodźce, co dla nas się wydaje dziwne. Później faktycznie w pracy z takimi osobami możesz zauważyć, że tak jest i są to bardzo utalentowani ludzie, nie? Wiesz co, to ogólnie te zajęcia dotyczyły i wizażu, i stylizacji, nie? Więc na takich zajęciach omawiałyśmy figurę każdej z uczestniczek, bo tak naprawdę często same nie wiedziały, jaką mają figurę, tak? Czy jakie mają gdzieś tam, nie wiem, wady, zalety, co można pokazać, czego nie możemy pokazać, co gdzieś tam ukryć za pomocą dodatków, za pomocą odzieży po prostu, za pomocą, nie wiem, biżuterii. To wszystko omawiałyśmy, nie? Więc każdą uczestniczkę po kolei omawiałyśmy, jeżeli chodzi właśnie o figurę, potem pory roku, czyli urodę, jak jaką mają, czy jest to wiosna, lato, jesień, zima. Dopasowywałyśmy tak zwaną analizę kolorystyczną za pomocą chust, jakie kolory pasują do danej urody, czy bardziej ciepłe, czy bardziej zimne. Później dopasowywałyśmy fryzury do kształtów twarzy, co też jest dla niektórych tak naprawdę banalne, a dla niektórych naprawdę odgrywało to ważną rolę i po prostu nie wiedziały, jak to zmienić, bo nie miały takiej wiedzy, nawet nie wiedziały, że jest coś takiego jak kształty twarzy, że czegoś takiego posiadamy i nie wiedziały, jak rozróżnić, jaką mają i za pomocą dotyków. Więc to jest fajne, że my na przykład oceniając siebie widzimy w lustrze, tak? Możemy się kogoś zapytać, jaki mamy kształt twarzy, a osoby gdzieś tam niewidome muszą dotykać organoleptycznie po prostu, nie? Że za pomocą dłoni dotykały, wyczuwały swoje kości i razem gdzieś tam za pomocą pracy, wywiadu chciałam, żeby same nauczyły się oceniać swój kształt gdzieś tam buzi, nie? Później dobierałyśmy kształt okularów, co też jest istotne, bo te panie często noszą okulary, więc okulary też odgrywają ważną rolę, bo jest to taka biżuteria, trochę wizytówka nawet kobiety, jeżeli nosi okulary, więc dopasowałyśmy okulary, kolczyki, no wszystko. No i później dochodziło do wizażu, czyli makijaż, palety koloru też dopasowywałam im sama, jakie powinny stosować, czy bardziej beże, czy bardziej iść w grafity, czy ciepłe odcienie, czy zimne, więc jakby palety kolorów też ustalałam indywidualnie. Później też była takie fajne zajęcia, że chodziłyśmy do galerii na zakupy, więc pomagałam też im na zakupach dobrać sobie właśnie kosmetyki, jak się zachowywać w takich sklepach, w drogeriach, na przykład z kosmetykami, bądź z odzieżą, o co pytać, czego szukać. Konkretnie wiedziały jakby, nie wiem, że pani miała nazwane, że dobrze by jej było, nie wiem, w dłuższej marynarce dwurzędowej, no to wtedy idąc do sklepu wiedziała konkretnie, czego szuka. To też gdzieś tam na pewno myślę, że im bardzo pomogło w życiu, nie?
1: Ale też zbudowało pewność siebie, bo taka pani, która na przykład nigdy się nie malowała, bo nie wiedziała jak.
3: Na pewno. Powiem Ci, że takie warsztaty, na przykład grupa tutaj w Gdańsku zmieniała się co roku, więc jakby miałam z tymi osobami bardzo fajny kontakt, bo tak naprawdę przez rok czasu widziałyśmy się co 2 tygodnie równo, były takie zajęcia i powiem Ci, że ogromną różnicę widziałam w zachowaniu, tak? Te panie potem się nie bały gdzieś tam wychodzić, nie bały się iść do takiej galerii, zadawać pytania w sklepach, wiedziały już co ubierać, wiedziały jaki kolor na przykład sukienek sobie ubierać, to też jest bardzo fajne. Co mi potem pokazało, na przykład, nie wiem, powiedzmy panie miały wesele swoich dzieci, gdzie zawsze mówiły, że gdzieś były skrępowane takim wydarzeniem, a później wysyłały mi na przykład zdjęcia z tego wesela i żebym im napisała, czy jestem dumna, czy się fajnie ubrały, że dopasowały sobie kolor, tak samo jak im powiedziałam na warsztatach, więc na pewno. I ci powiem, że jest to bardzo satysfakcjonujące i myślę, że po prostu nie ma już rzeczy niemożliwych i grupy ludzi, z którymi nie można przeprowadzić różnego typu warsztatów. To wszystko zależy od chęci i od jakiejś tam logistyki takich szkoleń, nie?
1: Jak osoba niewidoma robi sobie make-up?
3: Wszystko za pomocą dłoni, nie? Więc raczej nie używamy pędzelków, tak jak normalnie w makijażu. Czasami bazowałam na gąbeczkach, jak były panie gdzieś tam bardziej manualnie doświadczone, czy mniej się bały, no to ewentualnie dobierałyśmy na przykład gąbeczki do nakładania podkładu, ale tak raczej się opierałyśmy tylko i wyłącznie na palcach, nie? Więc cienie, to wszystko było nakładane palcami. Jeżeli tuszowałyśmy rzęsy, to zazwyczaj jedną ręką panie dotykały, wyczuwały, gdzie są te rzęsy i drugą nakładały sobie ten tusz. Tak samo jak robiłyśmy podstawowe pielęgnacyjne zabiegi na twarz, nie? Typu, nie wiem, nakładanie maski, peelingów, kremów, to też panie wszystko robiły manualnie i wszystkiego się nauczyły. Więc jakby to wymaga na pewno więcej pracy niż praca z dziewczynami, które widzą. Tu dla mnie było to na pewno nowe doświadczenie. Myślę, że dla tych pań też było nowe doświadczenie, ale myślę, że wszystkie wyciągnęłyśmy z tego pozytywne wnioski i mam nadzieję, że wszystkie te panie miło wspominają warsztaty i niosą ze sobą tą wiedzę do dnia dzisiejszego.
1: No właśnie, przed rozmową powiedziałaś mi, że jedna z pań potrafiła nawet zrobić sobie kreski eyelinerem.
3: Tak. To też było właśnie bardzo, bardzo fajne doświadczenie. Właśnie pani bardzo jej zależało na tym, żeby podmalować sobie kreską eyelinerem właśnie na górnej powiece. No i stwierdziłam, że no spróbujemy, nie? Że trzeba spróbować. Nie wolno mówić, że czegoś się nie da, jak jeszcze nikt tego nie spróbował. Więc tak, kilka pań było na tyle odważnych, że manualnie właśnie tak samo jak mówiłam wcześniej, wyczuwało palcem, gdzie jest ta górna powieka, gdzie jest ta granica pomiędzy linią górnych rzęs, a zakończeniem jakby tej górnej powieki. i malowały tym eyelinerem. Wiadomo, że ten eyeliner musiał być dopasowany jakby przeze mnie i potem gdzieś tam był na kartce napisany, jakiego konkretnie mają szukać, czy to musi być eyeliner w pędzelku, żeby łatwiej niż na przykład w kredce, bo wiadomo, że gorzej w kredce się rozmarowuje niż takim pędzelkiem. Potem pamiętały, że na przykład nie mogą otwierać oczu przez jakieś 10 sekund, żeby eyeliner wysechł, tak? No bo jeżeli ja sobie rozmarzę kreskę, to wstanę i tą kreskę dotrę. A tu jeżeli pani jej nie widzi, no to na wszelki wypadek mówiłam, żeby nawet pół minuty nie otwierały tych oczu, żeby się po prostu nic nie rozmazało. Ale się da. No, tak jak mówiłam, właśnie kończyłam też pedagogikę, żeby wykładać potem na uczelniach i właśnie pracę dyplomową pisałam z tych warsztatów i ci powiem, że naprawdę wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem, więc chciałabym, żeby to gdzieś poszło dalej, bo ci ludzie po prostu są, nie? Oni są gdzieś schowani w domach i oni się nie udzielają jakoś tak głośno, o nich nie słychać na co dzień, ale jak siedzisz w tym środowisku, to tych ludzi jest naprawdę wiele, nie? I są też dziewczyny, które są w naszym wieku, po prostu po wypadkach straciły wzrok i bardzo ubolewają nad tym, że są przez to zamknięte w domu, bo nawet nie wiedzą, jak o siebie zadbać po prostu i gdzie z tym iść, nie? Właśnie tak się cały czas zastanawiam na tym, gdzie to ruszyć, jak to ruszyć, ale żeby jeszcze to ruszyć, bo tych ludzi cały czas właśnie, tak jak mówię, nie? Ich cały czas, oni cały czas są, ta ilość tych ludzi jest duża i myślę, że duże zainteresowanie jeszcze by było takimi warsztatami. Tutaj w Trójmieście się skończyły, tych warsztatów już nie ma, podejrzewam chyba z około 3-4 lat. Teraz raz na rok, raz na pół czasami jeżdżę do Bydgoszczy, nie? I tam prowadzę takie szkolenie z taką mniejszą grupką osób, które się zgłaszają bezpośrednio do takich biur dla niewidomych. I właśnie uczestniczę, pomagam dziewczynom właśnie w Bydgoszczy to realizować, nie? Ale w Trójmieście, z tego co wiem, to już tego nie ma.
1: No właśnie, to była ogromna wartość dodana dla tych pań, które przychodziły, ale też ogromna wartość dla ciebie, bo zmieniłaś zupełnie perspektywę.
3: Ogromnie, ogromnie. Powiem ci, że po takich warsztatach, właśnie tak jak ci mówię, żadne szkolenie, żadne szkolenie, żadny kurs, żadne wykłady nie stresują mnie w jakikolwiek sposób, czy nie jestem, nie wiem, zestresowana, że nie podołam, że będzie jakaś grupa docelowa, do której nie trafię. No nie ma już takiej możliwości. Jeżeli z makijażem trafiasz do osób niewidomych, no to myślę, że już trafisz do każdej grupy i nie ma się czym stresować, nie? Także wiesz, tych niepełnosprawności jest dużo więcej, nie? To nie jest tak, że są tylko niewidomi. Tego jest dużo, dużo więcej. I myślę, że tutaj byłby fajny taki krok, żeby wyjść z inicjatywą do takich ludzi, nie? Bo ci ludzie nie mają tyle odwagi, co my, nie? A tak naprawdę, co ci daje większą pewność siebie niż to, że czujesz się dobrze we własnym ciele? Nic innego. Że chodziłam gdzieś tam po sklepach, galeriach z ciuchami na przykład, że chciałam zobaczyć, jak te panie się zachowują idąc do sklepu, jak się zachowują też ekspedienci i w ogóle. I powiem ci, że to też było dla mnie takie bardzo smutne doświadczenie, bo raz wyszłam z panią i powiedziałam, żeby ruszyła sama, tak? Żeby poszukała czegoś, że może ekspedientka do niej podejdzie i zapyta się, w czym może pomóc, bo jeżeli ja wchodzę do sklepu, to bardzo szybko się ktoś pojawia z boku i się pyta, w czym może mi pomóc, nie? A tutaj wyszła pani i powiem ci szczerze, że nikt do niej nie podchodził, nie? I w końcu tylko usłyszałam, że jedna z dziewczyn do drugiej mówi, że ty idź, bo ta pani jest chyba niewidoma. Nie? I jedna drugiej się po prostu wystraszyła. Ja jakby nie mam pretensji do tych dziewczyn, absolutnie. Wiesz, to są młode dziewczyny, które są w trakcie studiów, są świeżo po studiach, szukają jakiejkolwiek pracy, żeby dorobić. I każda niepełnosprawność powoduje u nas, u ludzi troszkę zdrowszych, że tak powiem, taki paraliż, nie? To jest cały czas taki temat tabu. I niestety nikt do tej pani nie podszedł, nie? I to było dla mnie takie przykre i jeszcze bardziej sobie wtedy uświadomiłam, że to jest duży problem. Duży problem. Duży problem, z którym naprawdę trzeba walczyć. Uważam, że nawet takie sklepy z odzieżami też mogłyby mieć szkolenia właśnie, jak rozmawiać z taką osobą niewidomą na przykład, czy jaką inną niepełnosprawnością, tak? Że tego się nie wolno bać, bo ci ludzie są tak pozytywni, że powiem ci, że ja po takich warsztatach stwierdzam, że ci ludzie są bardziej pozytywni niż my, którzy tak naprawdę wszystko widzimy, słyszymy, dotykamy, jemy i ze wszystkim jesteśmy w stanie sobie poradzić na co dzień. Tacy ludzie są bardzo sympatyczni, bardzo serdeczni i nie ma co gdzieś tam skreślać tej drugiej osoby, tylko trzeba iść naprzeciw i takim ludziom po prostu pomagać, nie? Nie, nie, właśnie nie. I wiesz co, to jest taki czuły punkt, że właśnie, że często takie osoby, jak gdzieś tam starałam się im podać, nie? No bo widziałam, że gdzieś tam szukają czegoś na stole, gdzieś tam macają tymi swoimi łapkami i powiem ci, że gdzieś tam starałam się po cichu nawet dosunąć jakąś paletkę, żeby jednak miało bliżej, to tak mają te panie wyostrzony słuch, że nawet czasami się wyprostowały i tylko mówiły: Anetka, zabierz to, zabierz te ręce, nie? Więc jakby one nie chcą pomocy takiej, że coś jest im łatwiej. Nie, oni są naprawdę mega zdeterminowani, bardzo samodzielni, trzeba gdzieś tam się otwierać też na jakieś nowe pomysły w życiu, nie?
1: Po takich warsztatach rocznych, jak pani wychodziła z wyprostowaną piersią, byłaś dumna z siebie?
3: Bardzo, bardzo. Zresztą ci powiem, jestem cały czas przez to dumna. Myślę, że te warsztaty tak gdzieś tam wpłynęły na mój charakter jeszcze bardziej, że jestem dumna z tych warsztatów, bo myślę, że niewiele osób sobie z tym poradziło.
2: Magazyn lokalny.
1: Czas na magazyn reporterów. Dominika Bakura. To on niósł na drzwiach Janka Wiśniewskiego. Jerzy Drela, gdy doszło do rozruchów w gdyńskiej stoczni, miał 18 lat. To właśnie on z grupą młodych stoczniowców zdecydował, by ciało poległego chłopaka zanieść przed budynek Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Najpierw nieśliśmy go na plecach, potem ktoś dał nam te drzwi. Wspomina w rozmowie ze mną Jerzy Drela. Co było tego dnia cięższe? Bezwładne ciało Zbyszka czy bezsilność, że zginął niewinny człowiek?
4: Dla mnie to jest do dnia dzisiejszego taką wielką traumą to, że Polak do Polaka strzelał i że tyle ludzi zginęło. Nie tylko Zbyszek Godlewski, bo zanim Zbyszek Godlewski to jak gdyby w późniejszym czasie, bo mylą też to, że on był pierwszy zastrzelony. Tak, pierwsza zastrzelona osoba była przed wiaduktem, natomiast to ciało chyba po trzykrotnym takim podejściu udało nam się to ciało jak gdyby zabrać, ale to ciało zostało od razu wsadzone do jakiegokolwiek tam transportu, co było do dyspozycji, czy Nysy, czy Żuki, czy też Warszawy, bo to karetki to były Warszawy, które jeździły i zabierały tych wszystkich rannych, postrzelonych i między innymi tego zabitego. Sam Zbyszek Godlewski to został zastrzelony przez snajpera na Pomoście w Gdyni Stoczni. Dostał postrzał w głowę, no i niestety to jego ciało zostało zniesione na ulicę wtedy Czerwonych Kosynierów, położone na jezdni, przykryte, tak, ktoś przyniósł taką dużą flagę biało-czerwoną i zostało to ciało jak gdyby owinięte w tą biało-czerwoną flagę i my go tak nieśliśmy na ramionach na samym początku. Natomiast tam bardzo dużo osób zostało postrzelonych, dużo moich kolegów, dużo osób rannych i właśnie między innymi ten mój kolega Ryszek Krzyk to z tymi rannymi jeździł do szpitala. To on ma taką do dnia dzisiejszego traumę, że jest mu w ogóle trudno o tych rzeczach rozmawiać, trudno mu wspominać. Od czasu do czasu jak się spotkamy, to naprawdę musi się mocno bardzo rozluźnić, żeby do tego czasu powrócić, żeby coś tam powspominać, bo prosiłem go, żeby napisał jakieś tam wspomnienia czy coś takiego, bo to było nam potrzebne do opublikowania takich wspomnień tych wszystkich ludzi, którzy rzeczywiście brali w tym udział. Ale to się na tą chwilę jak gdyby nie udaje.
1: Mam wrażenie, że ta historia nadal jest bardzo żywa dla was, że to nie jest tylko ballada o Janku Wiśniewskim, nie. To nie jest film, to jest to, co wydarzyło się w waszym życiu naprawdę.
4: Niestety, film Czarny Czwartek, który był kręcony, nawet chciałem tam podejść, jak go kręcono te sceny w związku z tym, ale tam nie było jakiejkolwiek możliwości, żeby im powiedzieć, co tu na tym filmie, na tym planie jest nie tak. Powiem, Czarny Czwartek może w 50% maksymalnie oddaje tą atmosferę, która była wtedy. Dobrze, że zostało to nakręcone, dobrze, że wspominamy o tym, bo więcej było w tym filmie kuluarów, gdzie toczyły się rozmowy i tak dalej, a same ten pochód i ta tragedia, która się wydarzyła, to była tak szczątkowo troszeczkę jakby pokazana i w związku z tym, no niestety, w naszej świadomości, my jako 18-letni chłopacy, a byli też i młodsi i byli starsi, no nie mając nic do stracenia, chcieliśmy walczyć o lepszą przyszłość, o lepszą Polskę. No niestety starsi koledzy, którzy mieli rodziny na utrzymaniu, oni spod stoczni już później powrócili do domów, już dalej w tym marszu nie szli, bo bali się, że jako będąc jedynym żywicielem rodziny, bali się, że zostawią rodzinę bez środków do życia. No i tak też to było. No, sami ten przemarsz to od godziny 6 rano, jak to się zaczęło, bo to wszyscy zjeżdżali na tą 6 rano.
1: No właśnie, wyszliście do pracy, nie spodziewaliście się, że tam będzie wojsko.
4: Znaczy, spodziewaliśmy się, że coś będzie nie tak, ponieważ to rozruchy już się zaczęły 14 w Gdańsku. I z 15 na 16 już takie szczątkowe informacje docierały na poszczególne wydziały. I już powiedzmy z 15 na 16 został wydelegowany taki powołany komitet, który w MDK-u obradował w nocy. Oni zostali aresztowani i wywiezieni. 16 przyszliśmy do pracy, ja akurat pracowałem na drugą zmianę i żadne zmiany już nie pracowały. I wtedy postanowiono, zadecydowano, że 17 wszyscy pracujący przychodzą na pierwszą zmianę. Przychodzimy do pracy, przebieramy się w swoje ubrania robocze, zakładamy kaski i idziemy na protest do pod prezydium miasta albo pod komitet centralny, który mieścił się wtedy na Władysława IV. No, do tej sytuacji nie doszło, bo w nocy z 16 na 17 już wszystkie zakłady zostały obstawione przez wojsko, milicję, ZOMO i tak dalej. Mnóstwo czołgów, mnóstwo wozów opancerzonych, mnóstwo samochodów, pełno tego wszystkiego było na tych poszczególnych ulicach, na Janka Wiśniewskiego, na ulicy prowadzącej do Stoczni, na ulicy Polskiej i tak dalej. I nie było nam dane, muszę powiedzieć, że w tym czasie w samej Stoczni pracowało 15 tysięcy prawie osób, a był Dalmor jeszcze, był port i tak dalej, mnóstwo ościennych zakładów. I proszę sobie wyobrazić tą masę ludzi, która zjeżdżała od strony Wejherowa i zjeżdżała od strony Gdańska. I oni, ci wszyscy ludzie, chcieli się dostać do tych zakładów. Niestety, naprzeciwko, jak mówiłem, stały czołgi, stały wozy opancerzone i wojsko z bronią gotową do strzału. I jak ten tłum napierał, to najpierw strzelano długą serią z pociskami świetlnymi w powietrze, a później widzieli, że napiera ten tłum, bo z tyłu napierali inni, więc po prostu serią pojechali po tłumie. No i wtedy padli pierwszy właśnie zginął ten młody chłopak, którego ciało chyba po trzecim czy po czwartym takim podejściu zdołaliśmy stamtąd zabrać, bo leżał na jezdni, a wszyscy ci, którzy byli ranni, już zostali jak gdyby zabrani i szybko ewakuowani i zawiezieni w stronę szpitala. Natomiast te wszystkie walki przeniosły się na pomost w Gdyni Stoczni. Jak pod naporem tych oddziałów często się wycofywaliśmy, jak to ZOMO czy milicja weszła na ten pomost, to my obrzucaliśmy ich kamieniami z jednej i z drugiej strony, te kamienie braliśmy z torów. No, był taki też moment, że wszystkie pociągi, nawet dalekobieżne, zatrzymywały się, zastanawiali się, co tu się dzieje. Przerażenie było w oczach. Potrafili te pociągi, które były ustawione na pierwszym peronie, zostały ostrzelane, że trzeba było się kłaść na podłogę, trzeba było się chować za perony i tak dalej. Natomiast po ostrzale znowu zaczęły się takie walki wręcz, bo oni niby nas chcieli spacyfikować, zepchnąć na ulicę wtedy z drugiej strony torów Czerwonych Kosynierów. Natomiast no, nie za bardzo im się to udawało, bo jednak masa ludzi i jeszcze wszyscy jak się zmobilizowali, no to jak oni weszli na ten pomost, to tam grad kamieni na nich jednak leciał. No i w związku z tym znowu zaczął krążyć helikopter, zaczęli zrzucać gaz, zrzucali też ulotki, żeby wrócić do domu, a przecież wcześniej Kociołek nawoływał, żeby 17, że nic się nie dzieje, nic się nie stało, nawoływał do tego, że wszyscy, żebyśmy przyszli do pracy. Ale już wiedzieliśmy, że taka sytuacja może się wydarzyć, tylko chcieliśmy się przebrać, żeby nikt nas nie brał za chuliganów, za jakichś tam intruzów, wichrzycieli czy coś w tym rodzaju, tylko że to są normalni pracownicy, że to są ludzie, którzy pracują w poszczególnych zakładach i tak dalej. Żeby nikt nas z kim innym nie mylił. No nie było nam to dane, wejść do środka, niestety zakłady były poobstawiane i tak dalej.
1: A kiedy zapada decyzja wśród młodych chłopaków, bierzemy Janka, bierzemy Zbyszka i idziemy pod prezydium?
4: No już jak te walki trwały już parę godzin na tym pomoście i tak dalej i już zaczęło, część tych starszych osób niestety odeszła, wróciła do domu. Zostaliśmy sami młodzi, więc postanowiliśmy, że weźmiemy to ciało na ramiona. W pierwszej kolejności to ciało wzięliśmy na sobie, nieśliśmy tak w szóstkę jego na ramiona. I to tak dobieraliśmy się, żeby wszyscy byli mniej więcej tej samej wysokości, żeby nie było jakichś tam przechyłów tego wszystkiego. I szliśmy w stronę dworca w Gdyni. Natomiast mówię, co chwilę musieliśmy to ciało kłaść i gdzieś się ukrywać, bo był ostrzał z góry, z helikoptera. I w momencie, kiedy byliśmy właśnie tak przy tych baraczkach, to jest dzisiaj na wysokości Urzędu Pracy, te baraczki były tu przy ulicy obecnie Morskiej, dwa takie baraki, to postanowiliśmy sobie ułatwić zadanie i postanowiliśmy wziąć drzwi z tych baraczków. Tych baraczków drzwi to były drzwi wzięte od tych takich wspólnych toalet. No i teraz...
1: Ktoś robi flagę z własnej koszuli?
4: Nie, ta flaga, to nie wiem skąd się ta flaga wzięła, to była taka długa flaga, może z 5-6-metrowa. I on był owinięty cały, i ta flaga była cała we krwi, bo jednak ta krew jednak się sączyła i tak dalej. Flaga była cała we krwi i tą flagę później, jak już przełożyliśmy to ciało na drzwi, to tą flagę właśnie koledzy nieśli rozwiniętą przez całą jezdnię przed sobą, żeby ludzie, którzy wyglądali przez okno, widzieli, co się faktycznie dzieje. Natomiast mówię, zanim jeszcze zeszliśmy z tego pomostu, zostaliśmy jak gdyby przez te oddziały zepchnięte, to próbowaliśmy ten pomost podpalić, by maszynista stojącego pociągu dał nam ropę, dwa wiaderka ropy, rozdaliśmy tą ropę, nie chciało się to palić, bo ropa niestety musi być wysoką temperaturę, żeby się palić, a dopiero tam kolega przyniósł jakąś tam benzynę z motocykla przejeżdżającego, ściągnęli i to się chwilowo zapaliło, ale jeszcze nie zgasło i nie było możliwości i już wtedy nie było szans, to myśmy się tam, powiedzmy, gdzieś tam próbowali za płotami tym betonowymi czy coś ukrywać i tak dalej w momencie ostrzałów tego wszystkiego, ale później stwierdziliśmy jednoznacznie, że należy podjąć decyzję i stąd wynieść się i iść pod komitet centralny, który znajdował się wówczas na Władysława IV, albo do Urzędu Miasta, i żeby tam pokazać, jak to jest możliwe, że człowiek do człowieka, że Polak do Polaka strzela i zabija.
1: Co się czuje, kiedy ma się te 18-20 lat, staje się naprzeciwko czołgu i mówi: strzelajcie?
4: No, mówiąc szczerze, to nie nazwałbym to ani brawurą, ani głupotą. Czy to bohaterstwo, no trudno mi to jest oceniać z tego względu. To po prostu taka myśl zakiełkowała w naszej głowie i po prostu mówimy tak, no trudno. Ile tu już ludzi, już ten Janek Wiśniewski, Zbyszek Godlewski, leżący na drzwiach, był tego przykładem. Trudno, będzie więcej ofiar, nie mamy właściwie nic do stracenia. Skoro mamy żyć w wolnej, cudownej, w naszej ojczyźnie, w naszej Polsce, no to trudno. Jeżeli jeszcze jedna osoba czy dwie zginą, to nic się jak gdyby nie stanie. Ale mówię, z szacunkiem spojrzałem na tego oficera, jak dobrze pamiętam, to był w stopniu kapitana, że podjął bez jakiegoś tam rozkazu od górnego sam taką decyzję i kazał tym żołnierzom ustąpić i puścić nas dalej. I to, mówię, też tak mi się utkwiło w głowie, że jednak mimo wszystko są jeszcze po tej drugiej stronie jacyś też inni ludzie, którzy może myślą może tak samo jak my, a może wręcz odwrotnie, tylko niestety byli pod rozkazami.
1: Po drodze dołącza do was tłum spontanicznie. Pojawia się też krzyż. kwiaty. Jak to wyglądało, ten pochód, ile trwał?
4: Jak przeszliśmy tym podjazdem, to musieliśmy przejść praktycznie całą ulicę 10 lutego do skweru Kościuszki. Ale zanim tam dotarliśmy, to tych zatrzymań było mnóstwo. Bo pochody jeszcze szły Janka Wiśniewskiego, ulicą Polską i te wszystkie pochody, powiedzmy, jak gdyby w różnych miejscach się łączyły. W momencie, kiedy doszliśmy do Władysława IV, chcieliśmy skręcić pod komitet, tam nie było możliwości, bo tam był cały komitet obstawiony, był przez wojsko, wozy opancerzone i tak dalej. No to postanowiliśmy iść dalej i w momencie, kiedy docieraliśmy do Świętojańskiej, zaatakowały nas grupy bojówki tajniaków. I zaczęło się jak gdyby pałowanie, tak? Ale skrzyknęliśmy się szybko, raz, dwa, trzy i wtedy, no cóż, pozostało nam walczyć gołymi rękoma, ale poradziliśmy sobie z tym wszystkim, bo ktoś tam zaczął wyrywać płytki, tłuc te płytki na drobniejsze takie kawałki i tymi kawałkami ich obrzucaliśmy, no i nie trwało to może pół godziny i niestety odprawiliśmy ten atak w błyskawicznym jak gdyby tempie. I wówczas wtedy doszliśmy do ulicy Świętojańskiej i ulicą Świętojańską znaleźliśmy się przy kinie Warszawa i wtedy nadleciał znowu helikopter, który cały czas krążył, rzucał gaz.
2: Magazyn lokalny.
1: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. To on niósł na drzwiach Janka Wiśniewskiego. Wracamy do rozmowy z Jerzym Drelą, który gdy doszło do rozruchów w gdyńskiej stoczni miał tylko 18 lat. To właśnie on z grupą młodych stoczniowców zdecydował, by ciało poległego chłopaka zanieść przed budynek Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Po drodze on i jego koledzy przynajmniej kilka razy byli ostrzeliwani, tak że musieli zostawiać ciało na ulicy i chować się w okolicznych bramach. Na ulicy Podjazd zatrzymał nas czołg. Krzyczałem, by do nas strzelać. Mówi w rozmowie ze mną Jerzy Drela.
4: I ulicą Świętojańską znaleźliśmy się przy kinie Warszawa i wtedy nadleciał znowu helikopter, który cały czas krążył, rzucał gaz. To się zaczęło ostrzeliwanie z góry, a ponieważ to była kostka taka, to wszystkie ulice były kostką taką bazaltową wyłożone, to nie było asfaltu, więc te pociski się, ostre pociski odbijały się i te pociski też tam przy tym kinie raniły kilka osób. I to ciało jak leżało, to był wtedy tylko ten jeden kościółek, ten mały, bo teraz jest też drugi postawiony, a tam w tym miejscu, gdzie był kościółek, to była kawiarnia, była pijalnia, były kwiaty, była kwiaciarnia i jeszcze jedna inne tam takie kioski z różnymi rzeczami, taki pawilon. No i wtedy jeszcze pani z tych przyniosła kwiaty i ktoś z kościółka przyniósł krzyż i ten krzyż został położony na te drzwi i tak dalej. Przesuwaliśmy się w stronę Urzędu Miasta. Ale do tego Urzędu Miasta, żeby dotrzeć, to po drodze z różnych ulic bocznych wychodziły oddziały z OMO i z nimi musieliśmy się znowu ścierać, znowu jak gdyby walczyć. Kiedy przepchnęliśmy ich, odepchnęliśmy ten atak, to szliśmy dalej do przodu. No i o którejś tam godzinie, po jakimś tam czasie udało nam się dotrzeć do Urzędu Miasta i ten Janek Godlewski na tych drzwiach był położony pod Urzędem Miasta od strony ulicy Świętojańskiej na zdjęciach, które są publikowane, widać. No, spór na przykład zaistniał o to, czy Janek Wiśniewski był blondynem, czy Janek Wiśniewski był ciemnym facetem. Oczywiście Janek Wiśniewski miał czarne włosy. Drzwi nie były takie, jak w tej chwili są na wystawie w kościele na czarno pomalowane. Drzwi były jasne i na wszystkich zdjęciach to widać. Na zdjęciach, gdzie są wystawy, to wszystko dokładnie widać. Widać, że Janek Wiśniewski, bo my też rozróżnialiśmy, miałem kolegów, którzy byli blondynami i kolegów, którzy byli ciemni. I w momencie, kiedy dostaliśmy się do tego urzędu, to wówczas została ten tłum napierał ze wszystkich stron. Za urzędem mnóstwo wojska. Od nas, to wtedy czołgistów, to była ulica Czołgistów, to tam od morza mnóstwo wojska i tak dalej. I została wydelegowana delegacja wśród nas wybrana i ona weszła do urzędu. Urząd był obstawiony, tam stał czołg i tam nie można było się do urzędu dostać i nie było takiej możliwości. I czekaliśmy na te petrakcje, co zostanie jak gdyby ustalone. Ten balkon, wyszedł prezydent, prosi o uspokojenie, o to, no i wtedy ta delegacja tam poszła, no i niestety po jakimś czasie wyszli, nic nie wskurając, bo postulaty były różne. Przede wszystkim chodziło o to, żeby cofnąć te wszystkie podwyżki, które zostały zaserwowane nam przed samymi dokładnie świętami. No i wówczas ruszyło na nas to wojsko. I ta przepychanka tam pod tym urzędem trwała bardzo długo, bo jak nas zepchnęli na tory, to nabraliśmy w kieszenie czy w cokolwiek, w kaptury, w kurtki, w jakieś tam tych kamieni z torów i wówczas ich odpychaliśmy. I to mówię, przepychanie trwało dosyć długo. Już nie mogli sobie z nami jak gdyby poradzić, więc znowu zaczęło się ostrzeliwanie. I na torach strzelano do nas i tam przecież parę osób zostało trafionych. I nawet jak szliśmy do ataku, było tak, że nawet oficerowie wyciągnali swoją krótką broń i strzelali do protestujących. I jeszcze jedna drastyczna rzecz, bo jak już tu od strony czołgistów i od urzędu nie dawali sobie i tu nawet od Świętojeńskiej atakowali nas, nie dawali sobie rady, no to od strony Gdańska w tłum i próbował wjechać samochód taki opancerzony. Złapaliśmy takie kosze, które były na śmieci, podrzuciliśmy po ten wjeżdżający samochód i ten samochód się zatrzymał. I wtedy tłum ruszył i ten samochód został przewrócony na bok. Do środka się nie można było dostać, bo tam ten. No i wtedy to już oni dostali chyba rozkaz, że ze wszystkich sił nas zaatakowali i zepchnęli nas wtedy to było w górze Nowotki, bo teraz jest Świętego Maksymiliana. Wtedy już znowu się cofnęliśmy na te tory. Przy strzelaniu chowaliśmy się za stojące tam pociągi, czy tam przejeżdżające pociągi, które dalekobieżne były, to się zatrzymywały, bo pełno ludzi było na torach, więc nie mogły przejechać. Też nabraliśmy kamieni, ale to już była godzina późna, może około popołudniowa godzina, około 15. I w momencie, kiedy następowało to natarcie, to pamiętam jak obrazek, pamiętam do dnia dzisiejszego. Wysoki chłopak, taki może 1,95 m wysoki. Ja miałem 1,76 m, a on był dużo wyższy ode mnie. Miał pełno w kieszeniach kamieni i zrobił taki ruch, że chciał rzucić. I w tym momencie snajper go strzelił mu w serduszko, dokładnie w serce. W lewej stronie maleńka dziurka, a z tyłu rozerwane. I ten chłopak się zwinął dosłownie. Ja mówię, niemożliwe, takie sceny widziałem tylko na filmie, ale żeby w życiu coś takiego? To mówię, no rzeczywiście, oni kręcąc takie sceny na filmach mieli rację, że tak człowiek właśnie po poszczale się jak gdyby kładzie. Przewraca. I wówczas mi opadły ręce, jeszcze tego postrzelonego szybko, taka nysa jeździła, to tam już było trochę mnóstwo tych ciał, otworzyli drzwi, rzucili, czy tam były ranny, czy nie ten, szybko, żeby tylko do szpitala i ich tam zawieźć. No i ja wtedy z mojego kolegę złapałem za kaptur i mówię, Rysiu, niestety, koniec naszej walki, wracamy do domu. Znaczy, wracamy do domu. Mieszkaliśmy akurat w tym miejscu, tylko że w budynku obok. Ze wzgórza świętego, znaczy wzgórza Nowotki, a teraz świętego Maksymiliana, do tego miejsca to nie jechaliśmy żadnym autobusem czy tam pociągiem, bo wszędzie już były patrole i za to, że mieliśmy brudne ręce czy brudne kurtki i tak dalej, to od razu moglibyśmy zostać aresztowani i wywiezieni do więzień, czy do jakichś tam odosobnionych miejsc, bo byli tacy, kto trafili, zostali złapani i zostali wywiezieni do Wejherowa, gdziekolwiek. Ich tam przez jakiś czas, okres czasu przesłuchiwano i maltretowano. Natomiast my z kolegą wracaliśmy torami do Gdyni Chyloni. I często, gęsto jak nas patrol, który zobaczył, no to rzucali się na nas. Musieliśmy się w rowie z wodą kłaść, żeby bezpiecznie dojść do domu, no ale w końcu udało nam się, to już się robiło o godzinie 16, to już się robiło ciemno. i już wróciliśmy tutaj i wtedy ta pani, u której mieszkaliśmy na tych kwaterach, przygotowała nam ciepły posiłek, no tam wypraliśmy sobie te wszystkie ciuszki, tam, co tam były pobrudzone, nasłuchiwaliśmy jakieś tam wieści, co, gdzie, ile osób może zginęło i tak dalej. Jak po tym wszystkim wygląda Gdynia, no bo nie ukrywajmy, zdarzało się tak, że jacyś chuligani czy coś takiego potrafili witryny z sklepów wybić i chcieli coś tam ukraść, ale robotnicy sami ruszyli z odsieczą i powiedzieli, nie ma żadnego kradziejstwa i nic z tych rzeczy z tego względu, że to później nam będzie to wszystko przypisane.
1: Wam chodziło o walkę o wolność.
4: Walkę o wolność, o godność i tak dalej, a nic, nie chodziło nam o to, żeby ktokolwiek cokolwiek niszczył. Wiadomo, że w obronie własnej łapaliśmy, że zrywaliśmy chodniki, że tłukliśmy te płytki, że nie niszczyliśmy te chodniki, czy tam rzucaliśmy tymi koszami, czy coś takiego, ale o nic więcej, o nic poza tym. Natomiast takie właśnie incydenty były przez nas jak gdyby piętnowane i sami robiliśmy jak gdyby z tym porządek, już nie mówiąc o tym, że jak już doszła policja czy coś takiego, to tacy intruzi byli wyłapywani.
1: Wiele osób w trakcie tego pochodu ze Zbyszkiem Godlewskim rezygnuje, boją się o swoje życie. Pan idzie od początku do końca.
4: Dokładnie. Od początku do końca, właśnie razem z tym moim kolegą szliśmy od początku do końca i jeszcze nie dość tego, to tam pod tym urzędem to spędziliśmy parę ładnych godzin walcząc dalej, walcząc, bo ciągle chcieliśmy się dowiedzieć, jak to dalej będzie. Czy coś się zmieni, bo chcieliśmy, żeby ta decyzja była podjęta jak gdyby przez władzę natychmiastowo, żeby uspokoić społeczeństwo, żeby każdy jakoś tam godnie spędził te swoje, ten okres świąteczny w ten sposób. No i no niestety no nie było to żadnym tam ani bohaterstwem, ani nic. Ja uważam, że to był jakby nasz taki mały obowiązek. Nic poza tym.
1: A nie ma pan dzisiaj żalu, że pod pomnikiem toczy się jedna wielka polityka, że nie pamięta się właśnie waszych historii?
4: Powiem, proszę panią, chodzę zawsze na te uroczystości pod pomnikiem i jestem mocno zbulwersowany. Często było tak, że przyjeżdżają VIP-owie, przyjeżdża prezydent, czy tam ktokolwiek i są delegacje z różnych zakładów z całej Polski i tam jest jedna wielka polityka uprawiana. Mówi się od rzeczy, zamiast przyjść w to miejsce i oddać hołd tym pomordowanym, to tam napisane jest, że tylko 44 osoby, a tych osób było dużo, dużo więcej, bo nikt tego nie później, nikt nie prowadził statystyk, ile osób po wyjściu z więzienia, ile osób zostało powiedzmy gdzieś tam powiedzmy wcześniej czy później odeszło z tego świata. Tak to niestety jest.
1: Nie ma pan wrażenia, że to, co zrobiliście, zapisało się w historii, ale nadal jest tematem tabu?
4: To się zapisało w historii, natomiast nie zostało nic do końca jak gdyby wyjaśnione. Przecież ci ludzie, którzy wydawali rozkazy i tak dalej, to przez następnych kilkanaście lat zajmowali wysokie stanowiska. I praktycznie kto, jak pani z perspektywy czasu spojrzy, kto został osądzony, kto odpowiadał, a przecież jest dużo osób, które należało jak gdyby ukarać, bo byli poszukiwani świadkowie wydarzeń grudniowych. Później co się okazało? Okazało się, że są zdjęcia publikowane i między innymi moja postać, moje zdjęcie zostało wykorzystane przez co niektóre osoby po to, żeby otrzymać sobie, dostać uprawnienia kombatanckie. Ja chciałem to jak gdyby wyprostować, bo dokładnie mi kolega powiedział, na twoje zdjęcie to jest 12 kombatantów, bo nikt się nie zgłosił, nikt nie powiedział, kto to jest i jest 12 kombatantów, bo po prostu ten, no żeby dostać dodatek, że i takie inne rzeczy. rzeczy i tak dalej. Ja takiego dodatku nie mam, mam swoją, powiedzmy, emeryturę, którą przez 50 parę lat wypracowałem. To wszystko. Natomiast powiem tak, że IPN już nie był zainteresowany tym, bo to już niby wszystko zostało wyjaśnione i tak dalej.
1: To zadam ostatnie pytanie. Jest bardzo wiele archiwalnych zdjęć, na których widzi pan siebie. Co by dziś powiedział temu młodemu chłopakowi? Idź z tym przemarszem, rób to, zachowaj się na kartach historii, czy może uciekaj i walcz o swoje życie?
4: Nie. Ja bym, gdybym miał dzisiaj to samo zrobić, to samo bym zrobił. Zupełnie inaczej jest młodzież wychowana, zupełnie w innych realiach żyją. Natomiast ja zostałem fajnie, jak gdyby doświadczony z opowiadań dziadka. Wiedziałem dużo o historii naszej Polski, bo dziadek był uczestnikiem I wojny światowej, II wojny światowej i tyle różnych rzeczy mi opowiedział. Już nie mówię o tym, że wujek, później ojciec i cała rodzina o tych historycznych rzeczach często, gęsto rozmawialiśmy i ja na dzień dzisiejszy, gdybym miał wyjść i tak samo o te cele walczyć, tak samo bym wyszedł, bym poszedł i nawet bym się nie zatrzymał. Ale mówię, nigdy nie powinien Polak przeciwko Polakowi stawać. Nigdy. Ja powiem szczerze, że zawsze tęsknię za latami takimi, kiedy ludzie byli dla siebie chyba bardziej uprzejmi, mieli więcej czasu dla siebie, więcej rozmawiali, więcej się spotykali, a dzisiaj żyjemy w takim pędzie, w biegu. Ciągle coś gonimy, ciągle mało, ale mówię, dokąd to doprowadza? No i takie spotkania, jak wczoraj na przykład siedzieliśmy sobie z kolegami, no i powiedzmy, zbliża się zawsze ten czas, to sobie zawsze wspominamy. No i każdy ten okres fajnie, każdy swoimi oczyma to pięknie, fajnie wspomina i no tak czas tych 2-3 godzin to nas rzeczywiście zleciał nam szybko, ale pozostały jakieś takie fajne wrażenia, że jednak.
1: Krótko mówiąc, jest pan dumny z tego 18-letniego Jurka, który na swoich plecach przeniósł Zbyszka.
4: No tak, jestem dumny. No, czy się zapisałem w kartach historii, czy nie, to nie jest istotne dla mnie, ale mówię, gdybym miał to samo zrobić dzisiaj, to zrobiłbym to samo dzisiaj.

0: SK2 Trójmiasto.
1: Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodowa

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Za dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwóch